0: Skarok, Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Kolejne nasze spotkanie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Leszek Slipek, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz jest doktorem teologii duchowości i myślę, że tutaj ta wiedza, którą ksiądz wyciągnął ze swoich studiów, bardzo pomoże nam w dzisiejszej audycji.
2: Zobaczymy.
1: Zobaczymy. Ufam, że tak. Duch Święty, jedna z osób Trójcy Świętej, chyba najmniej znana, a przecież to Duch Święty ma Kościołowi, zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa, towarzyszyć przez wieki i ufamy, że towarzyszy nam stale. Spojrzyjmy trochę na przeszłość, na historię. O ile osoba Boga Ojca jest w historii zbawienia, w historii ludu Bożego, no, bardzo znana, bardzo charakterystyczna. Bóg przemawia jako Bóg Ojciec już do Mojżesza, do proroków starotestamentowych. Mamy także w Starym Testamencie pewne zapowiedzi przyjścia Syna Bożego. Czy możemy znaleźć jakiekolwiek analogie w Starym Testamencie, w historii ludu Bożego, w historii Izraela, działalności Ducha Świętego? Tej trzeciej osoby boskiej.
2: Czy niewątpliwie można tę działalność znaleźć w działaniu ducha na proroków, można w księgach mądrościowych, natomiast nigdzie nie jest powiedziane wyraźnie i wprost, dlatego że w Starym Testamencie troska Izraela była skierowana w kierunku obrony wiary w jednego Boga. Pamiętajmy, że Izrael mieści się w tak zwanym żyznym półksiężycu. Między testowy w morzu pogaństwa, między wielkimi religiami na północy i na południu, tutaj Egipt, a Mezopotamia. I wobec tego ciągle są naciski pogańskiego sposobu widzenia na ten lud. I ten lud musi utrzymać wiarę w jednego Boga.
1: No łącznie z tym, że są takie momenty, kiedy w samej świątyni Jahwe stoją posągi obcych bogów, jakichś bóstw kananejskich i kapłani Jahwe są w mniejszości w samym Izraelu. Mamy takie momenty w historii.
2: Są momenty takie wtedy, kiedy zostali właśnie najechani przez nieprzyjaciela, kiedy świątynia została zburzona, kiedy świątynia została ograbiona. Oczywiście, że tak. Dlatego też Izrael podkreśla ciągle, jest jeden, jedyny Bóg. Dlatego mówienie o Duchu Świętym jako osobie boskiej jest nie do przyjęcia w tamtym czasie.
1: Czyli Duch Święty zaczyna, wkracza, jeśli tak można powiedzieć, na karty historii zbawienia wyjątkowo mocno w czasach nowotestamentowych. Jezus Chrystus, którego wierzymy, że jest drugą osobą boską, kilkakrotnie wspomina o tym, że Duch Święty przyjdzie, o tej postaci i szczególnie mocno zapowiada jego przyjście już po swoim odejściu w widzialnej postaci z tego świata.
2: Bardzo ciekawa relacja między Duchem Świętym a Jezusem. Mianowicie najpierw władzę ma Duch Święty nad Jezusem. W mocy Ducha Świętego Słowo stało się ciałem. W mocy tego Ducha Jezus działa. Ten Duch okaże się Duchem Ożywicielem i w momencie zmartwychwstania i teraz role się zmienią. Chrystus zmartwychwstały posyła Ducha.
1: Posyła Ducha.
2: I misja Ducha polega na dawaniu życia temu, co Słowo uczyniło, powiedziało, ustanowiło. Tutaj można by odwołać się do pewnych obrazów z Biblii, do Starego Testamentu, żeby zrozumieć lepiej tę prawdę. Na przykład w Księdze Rodzaju, tutaj w tym poetyckim opisie stworzenia wielkie znaczenie tutaj dla nas ma, jak Bóg dał Adamowi postać ludzką. Ulepił go z gliny, ukształtował z niej człowieka, a potem tchnął weń życie. Przypomnijmy sobie też 37 rozdział Księgi Ezechiela. Przepiękny tekst. tego proroctwa, gdzie w tym proroctwie o kościach widzimy, jak to jest jedna z najbardziej takich triumfujących kart Biblii. Widzimy, jak kości początkowo układają się w szkielety, potem mięśnie zaczynają je pokrywać, potem skóra zaczyna oblekać mięso, aż do utworzenia ciał i wtedy zostaje udzielony duch. Sądzę, że można dostrzec coś analogicznego w dziele powoływania do życia chrześcijańskiego i Kościoła. Chrystus przynosi jakieś objawienie, przynosi słowo Ewangelię, tworzy pewną bardzo elementarną strukturę Kościoła, to znaczy grupę 12 z Piotrem na czele, władzę kluczy, przynosi sakramenty, chrzest, Eucharystię, sakrament pojednania. Chrystus daje kształt, formy i dopiero wtedy przybywa Duch Święty, by je ożywić. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, że Ewangelia rozumiana jest w pełni dopiero po doświadczeniu Zielonych Świąt. Zwróćmy uwagę, że wszystkie Ewangelie, a przed nimi listy świętego Pawła zostały zredagowane po zesłaniu Ducha Świętego.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tych kwestiach związanych z tworzeniem Kościoła. Już padło tutaj takie stwierdzenie, Chrystus tworzy Kościół, daje sakramenty i właśnie, moment kluczowy. Czy Kościół zostaje utworzony po zmartwychwstaniu Chrystusa, jak twierdzą niektórzy? Czy zostaje utworzony jeszcze przed męką i zmartwychwstaniem w czasie ustanowienia sakramentu Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy, czy dopiero podczas zesłania Ducha Świętego? Gdzie jest ten kluczowy moment, od którego możemy powiedzieć, powstał Kościół?
2: Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że Chrystus nie stworzył Kościoła.
1: A mamy takie wyobrażenie.
2: Mianowicie chrześcijaństwo jest spełnionym judaizmem biblijnym.
1: Jak to rozumieć?
2: Czyli wspólnota była, w której się urodził, w której żył przecież Chrystus. Wspólnota Izraela.
1: Lud wybrany.
2: Tylko, że do tej wspólnoty, do ludu Bożego, dołączył Chrystus właściwe rozumienie wszystkich.

0: dlatego nie można było powiedzieć, pokazać, tak jak w przypadku Eucharystii, o to, w którym momencie Chrystus zbudował Kościół. Natomiast powstaje drugie pytanie zawarte tutaj przez Pana, gdy chodzi o dar Ducha Kościoła, bo nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. I teraz w przypadku, gdy rozważamy śmierć Chrystusa na krzyżu, to ewangelista powie, że Chrystus dał Ducha. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że można tłumaczyć to jako oddał Ducha i można tłumaczyć jako dał Ducha. Jest to moment niezwykle przejmujący, kiedy człowiek zrobił ze swoim Bogiem to, co chciał. Powiesił Chrystusa na krzyżu. I odpowiedzią na to ze strony Chrystusa jest danie to, co Jemu najdroższe. Daje swego Ducha. To jest ostatni gest Chrystusa na krzyżu. Oto dał Ducha. I z boku wypłynęła woda i krew. I woda jest znakiem Ducha Świętego. To znakiem chrztu. Sakrament chrztu jest sakramentem Ducha. Krew znakiem Eucharystii. Ale w świetle Ewangelii Świętego Jana woda jest, głównie siódmego rozdziału, który mówi o wodzie życia, oto woda jest znakiem Ducha. Wobec tego daje Ducha w momencie śmierci na krzyżu. Więc jeżeli to jest zesłanie Ducha, no to co to jest zesłanie Ducha w dzień Pięćdziesiątnicy? To kiedy dał tego swego Ducha? Na krzyżu czy w dzień Pięćdziesiątnicy? Otóż szukając odpowiedzi, można by było posłużyć się porównaniem z życia ludzkiego, że oto Kościół począł się na krzyżu, a został powołany dla świata w dzień zesłania Ducha Świętego. Narodził się dla świata, posłany do świata, dzień zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, a począł się na krzyżu.
1: Zesłanie Ducha Świętego to jest ten moment, kiedy Kościół, używając tej paraleli z niewiastą noszącą dzieciątko pod sercem, kiedy Kościół wychodzi już na świat. I jest takich kilka elementów tego wyjścia na świat. Jednym z bardzo mocnych jest dar glosolalii, który następuje przy okazji zesłania Ducha Świętego. Tak opisuje to Biblia. Wiemy również z historii Kościoła, a także z obecnych czasów, że takie wydarzenia zdarzały się i zdarzają. Jak rozumieć dar języków, dar glosolalii?
0: Objawienie przekazuje taki fakt. Ja nie byłem świadkiem glosolalii, dlatego nie będę oceniał takich czy innych faktów. Na pewno było potrzebne szczególne świadectwo dla podtrzymania wiary pierwszych uczniów, którzy usłyszeli o Chrystusie i poszli za Nim. I jest możliwe działanie Ducha na różnych etapach historii Kościoła. Czy w danym przypadku są one autentyczne, czy nie, czy jest to działanie Ducha, czy nie, nie podejmuje się oceny. Uważam, że możliwe jest to, ale czy w konkretnym przypadku tak jest, nie wiem.
1: Protestanckie wspólnoty, które często odwołują się właśnie do zesłania Ducha Świętego, czyli zielonoświątkowcy. Wspólnota kościołów, która powstała w Stanach Zjednoczonych, występująca także w Polsce, do owej glosolalii, do tego faktu zesłania Ducha Świętego połączonego z darem języków, przywiązują ogromną wagę. Z tego, co ksiądz mówi, to nie jest aż tak istotne.
0: Dlatego, że dla mnie rzeczy są, ja dostrzegam, dla mnie ważniejsze. Kiedy mówię wierzę w Ducha Świętego, to uświadamiam sobie, na czym polega dojrzałość duchowa chrześcijanina. Możemy zadać sobie pytanie, do czego dążymy? Kiedy możemy powiedzieć, że ktoś jest dojrzały duchowo? Jest dojrzałym chrześcijaninem. I to wtedy, kiedy w wyniku modlitewnego obcowania i zażyłości z Duchem Świętym, prowadzącym nas w każdej konkretnej sytuacji i wskazujący nam swą wolę, jesteśmy gotowi zrezygnować ze swojego planu na rzecz planu Bożego. To jest dojrzałość duchowa. W pewnym momencie święty Paweł chce

0: iść głosić dobrą nowinę do różnych miejsc Azji, a duch mu nie pozwala. Widzi, ma widzenie Macedończyka, który go woła do siebie. I on przechodzi do Europy. I oto musi zostawić swój plan na rzecz planu drugiego. Do tego wzywa go Duch Święty. Otóż taka uległość Duchowi Świętemu i taka subtelność w wyczuwaniu pobudek Ducha Świętego pójścia za nimi, taka uległość Duchowi Świętemu jest znakiem dojrzałości. Ale my, wydaje się, tkwimy często w fałszywych wyobrażeniach o Duchu Świętym i jego działaniu na nas i w Kościele. I konieczna jest praca nad zmianą sposobu myślenia, potrzebne jest nieustanne nawracanie się, bo często jest tak, że szukamy jakoby klarowności niewzruszonej wiary. Wiara szuka zrozumienia. Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, zobaczyć tym logikę, bo nam łatwiej wtedy żyć zgodnie z wiarą. Ale tak naprawdę to pragniemy tylko uwolnienia siebie od wszelkich wątpliwości.
1: Żeby było nam wygodniej wierzyć.
0: Szukamy jakoby mocy ducha, który zwycięża świat. Bo przecież duch został po to dany, aby w łonie historii ludzkiej budować Królestwo Boże. Chcemy, aby ten duch zwyciężał i szukamy mocy tego ducha zwycięskiego, ale w rzeczywistości pragniemy po ziemsku przekonującego zwycięstwa Królestwa Bożego, co zaoszczędziłoby nam wytrzymania próby cierpliwości aż do końca. Chrystus zwyciężył, ale poprzez klęskę. Z punktu widzenia ludzkiego poniósł klęskę, a jednocześnie odniósł zwycięstwo. My byśmy chcieli spektakularnego zwycięstwa, zamiast wytrzymać próbę cierpliwości aż do końca, czasami nie widząc owoców ani sukcesu. Szukamy Ducha Bożej mocy, a pragniemy władzy świata zamiast mocy Ducha Świętego, który przez cierpliwą miłość do końca zabiega o serca ludzi i o ich wolność płynącą z miłości. My byśmy chcieli to, żeby to było inaczej, żeby Kościół był mocny mocą tego świata, żeby się z nim liczono, a nie bardzo nam odpowiada bardzo droga pokornego Chrystusa. Szukamy jakoby wolności dzieci Bożych. A tak naprawdę to pragniemy swobody dla swego lenistwa, przywiązania do spraw doczesnych, a nie prawdziwej wolności, która jest faktyczną możliwością wyboru dobra autentycznego. Szukamy Ducha Świętej radości, a tak naprawdę pragniemy spokojnego zadowolenia, które by nam zaoszczędziło własnych łez pokuty. I wobec tego ciągle mylimy Ducha Świętego z czymś innym.
1: Czy raczej z kimś innym. A może i z czymś innym.
0: No znaczy tak. Z tym jako rzeczywistością,
1: rzeczywistością
0: w tym sensie.
1: Tak.
0: Nie? I trzeba, abyśmy się nawrócili i wtedy spostrzeżemy, że ten duch wiary jest w ciemnościach, że duch zwycięstwa jest w niemocy, że duch wolności jest w posłuszeństwie Chrystusowi i Kościołowi, że duch radości jest we łzach, że duch życia wiecznego pośród śmierci się znajduje, duch, który pociesza i umacnia, leczy, wspomaga i pozwala zaufać wieczności.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, rozmawiamy o Duchu Świętym w historii Kościoła. Wspominał ksiądz o tym, że błędnie postrzegamy działanie Ducha Świętego, że nie potrafimy dostrzec działania Ducha Świętego, zwycięstwa w klęsce. Bardzo mi się to określenie podobało.
0: Dlatego też szukajmy dalej odpowiedzi na pytanie, gdzie wobec tego, gdzie się ujawnia
1: tak, no
0: życie,
1: właśnie.
0: Tutaj w życiu Duch Święty. Bo skoro powiedzieliśmy, że tam jest pułapka i tam możemy odczytać jako działanie Ducha Świętego, co nie ma wiele wspólnego z Duchem Świętym, to gdzie w naszym życiu ujawnia się Duch Święty? Otóż ujawnia się tam, gdzie odpowiedzialność przyjmujemy z wolnej, nieprzymuszonej woli i dźwigamy nawet wtedy, gdy nie widać żadnego efektu. To jest bardzo trudne. Tam, gdzie człowiek doświadcza swej ostatecznej wolności, której nie mogą mu odebrać żadne ziemskie moce. Mimo że będzie zniewolony poprzez zewnętrzne okoliczności czasami, to jednak wewnątrz tutaj ma ten doświadczenie wolności, które mu nikt nie może odebrać. Tam, gdzie człowiek wypowiada słowa modlitwy, milczącą ciemność i wie, że zostaje wysłuchany, jakkolwiek stamtąd zdaje się nie przychodzić tutaj żadna odpowiedź. Niebo jest ołowiane nade mną i zamknięte, tak jak Chrystus w chwili śmierci wołał i odpowiedzią jest przerażająca cisza Ojca.
1: Panie, tak czemuś mnie opuści.
0: I tak samo tutaj człowiek wtedy jest z Duchem Świętym, tak jak on. Ojciec go opuścił, ale długo nie opuścił, dlatego też u mnie w kościele zawsze, co roku w grobie wielkanocnym obok postaci Chrystusa jest gołąbek. Oto znak tego, że on go nie opuścił
1: i on
0: okaże się duchem ożywicielem. Oto tam, gdzie człowiek rezygnuje z wszelkiego ziemskiego oparcia i przeżywa tę kapitulację jako prawdziwe zwycięstwo. Duch Święty jest tam, gdzie upadek w mrok śmierci jest przyjmowany jako początek spełnienia niepojętej tajemnicy, bo chwila czasu nie przekaże pochodni następnej chwili, bo rozbłyśnie już światłość wiekuista i rozpocznie się dzień, który nie będzie miał ani wieczoru, ani poranka. Oto tam, gdzie człowiek wszystko, co już poznał i wszystkie swoje pytania powierza milczącej i wszystko w sobie zawierającej tajemnicy, która jest przedmiotem miłości. I wszędzie tam właśnie doświadczamy Ducha Świętego. I dla mnie to jest ważne, żeby zejść na ten poziom odczuwania, widzenia, współdziałania z Duchem Świętym.
1: Chciałbym zadać następne pytanie, które myślę silnie związane jest z tym, o czym ksiądz przed chwilą mówił, właściwe rozumienie Ducha Świętego, jego osoby i jego roli. Przez długi czas w lekcjonarzu przewidzianym właśnie na święto zesłania Ducha Świętego odczytywano fragment Biblii: ześlę wam Ducha Pocieszyciela. Słowa Jezusa w ten sposób były tłumaczone. Natomiast od niedawna pojawiło się tam ponownie oryginalne słowo greckie parakletos. Przestano w Polsce tłumaczyć to słowo na pocieszyciel, Duch Święty Pocieszyciel. Zachowano słowo parakletos, które, jak się doczytałem, ma dużo więcej znaczeń niż tylko pocieszyciel. I zdecydowano się w Polsce nie tłumaczyć. No właśnie, kimże ten Duch Święty jest? Czy tylko pocieszycielem, czy w tym słowie parakletos jest dużo, dużo więcej sensów?
0: Znaczy, to powstaje pytanie w ogóle, jak powinno się tłumaczyć. Wydaje się, że według mnie powinny to być słowa, które są zrozumiałe dla człowieka współczesnego, natomiast powinien temu towarzyszyć komentarz krótki, wyjaśniający znaczenie, podający oryginał i poszerzający znaczenie słowa. Pocieszyciel, który daje jednocześnie pokój wewnętrzny. Radość i pokój ze sobą wtedy połączone. To nie jest kwestia tylko pocieszyciel w sensie pocieszenia kogoś, kto jest smutny.
1: Tak.
0: Tylko taki, który jest źródłem radości i pokoju. Jak to wszystko oddać? Więc dlatego też powstaje ciągle pytanie, jak tłumaczyć Pismo Święte, jak przekazywać.
1: Każde tłumaczenie jest już jakąś interpretacją.
0: I dlatego też konieczne jest mówić językiem człowieka współczesnego. Czasami słowa są już nieznane, tak jak na przykład w Ewangelii powiedziano o siedlaczce i opałce. A kto to wie, co to dzisiaj siedlaczka i opałka? Trzeba popróbować znaleźć inne słowo, natomiast komentarz jest potrzebny.
1: Ja znalazłem takie wyjaśnienie, jedno z tłumaczeń greckiego słowa parakletos, że oprócz tego pocieszyciela, i to nie tylko takiego pocieszyciela, tak jak ksiądz powiedział, że to jest ten, kto głaszcze po głowie kogoś, kto ma akurat depresję. Nie, tu chodzi o coś większego, ale że parakletos to był również ktoś w rodzaju adwokatus łacińskiego, obrońca w sądzie, w sprawie sądowej, czyli że ten Duch Święty to nie jest tylko ten, kto nas w chwilach smutnych rozweseli, w takim najbardziej prostym i chyba trochę uproszczonym znaczeniu, ale on też nas broni. Przed kim albo przed czym nas broni?
0: No, broni przed pójściem drogą zła, jest światłością sumień, daje poznać człowiekowi jego zło, równocześnie skierowuje do dobra, pod jego wpływem dokonuje się nawrócenie serca ludzkiego, które jest nieodzownym warunkiem przebaczenia grzechów. Bez nawrócenia nie ma przebaczenia. I tutaj wtedy zahaczamy o bardzo sytuację trudną, niezwykle trudną, bardzo niebezpieczną, mianowicie sprawę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
1: Który rzekomo ma być nigdy niewybaczony.
0: Który nigdy nie będzie wybaczony.
1: Jak to
0: rozumieć? Skoro Chrystus powiedział, to dlatego też potrzebny komentarz, bo to nie chodzi o konkretny czyn. Kiedy mówimy grzech, to nam się kojarzy konkretny czyn, który człowiek popełnia. Czyn zły. Natomiast tutaj nie chodzi o konkretny czyn. Jak powiedziałem, ten Duch Święty jest światłością sumień, który człowieka zachęca do nawrócenia serca, bo bez prawdziwego nawrócenia, które obejmuje wewnętrzny żal i bez szczerego i mocnego postanowienia poprawy, grzechy zostają zatrzymane. Otóż nie można udzielić ważnego rozgrzeszenia w takim przypadku, kiedy człowiek popełnił poważną winę, poważny grzech i nie żałuje tego. A kiedyś dałem taki przykład ludziom. Ministrant, teraz używam czerwonego wina używam do mszy świętej, ale używałem białego. I podał mi dwie ampułki. Ja wlałem, tak jak mi podał, i przy Komunii Świętej poznałem, że pomylił, wlał wodę do jednej, drugiej ampułki. Nie było wina. Otóż nie było mszy świętej. Nie było sakramentu Eucharystii.
1: Jeden z ważnych warunków
0: dlatego,
1: nie został spełniony.
0: Dlatego, że z jednej strony muszą być słowa sakramentalne wypowiedziane przeze mnie, ale musi być również materia sakramentu. Ja nie mogę wody konsekrować. Podobnie z sakramentem pokuty. Żeby było ważne rozgrzeszenie, muszą być dwa elementy. Muszą być słowo rozgrzeszenia i żal za grzechy. Jeżeli żalu nie ma, to rozgrzeszenie jest nieważne. Te słowa są nieważne. I dlatego ważne jest szczere postanowienie poprawy. Przekonanie o grzechu pod wpływem ducha prawdy nie może urzeczywistniać się w człowieku na innej drodze, jak tylko na drodze sumienia. I wobec tego owocem prawego sumienia jest przede wszystkim nazywanie po imieniu dobra i zła. I w tym kontekście są wstrząsające słowa Chrystusa o nieprzebaczeniu. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Otóż bluźnierstwo nie polega na słownym znieważaniu Ducha Świętego. Polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi. Jeśli człowiek nie przyjmuje owego przekonywania o grzechu, które pochodzi od Ducha Świętego, równocześnie wyklucza to, czym dokonuje się odpuszczenie grzechów. Nieodpuszczenie związane jest z radykalną odmową nawrócenia się. Bluźnierstwo przeciwko wobec tego Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego prawa, w cudzysłowie, do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i które w ten sposób odrzuca odkupienie. Wobec tego człowiek doprowadza siebie do tego, że nie jest zdolny się nawrócić. Pozostaje zamknięty w grzechu. A więc odpuszczenie grzechu, które uważa za jakby nieistotne i nieważne w swoim życiu, wobec tego sprawia, że się zamknął. I niewybaczalne jest opieranie się Duchowi Świętemu, czyli nieprzyjmowanie w głębi naszego serca, sumienia, natchnień Boga, który nas wzywa do nawrócenia na drodze wskazanej przez swego Syna, Bóg przez swego Syna. I wobec tego, to znaczy, że człowiek tak popełniał wiele zła, tak w tym złu się utwierdził, że nie widzi tego zła jako swojej winy, nie chce uznać tego zła, nie chce się nawrócić.
1: Jest zatwardziały.
0: Ale zatwardziały do tego stopnia, że właśnie nie jest zdolny dokonać aktu nawrócenia. Duch Święty jest tym, który wzywa do nawrócenia, który działa w tym kierunku, a człowiek zamknął się na to, wobec tego nie odbiera pobudek Ducha Świętego do nawrócenia, nie nawraca się, a skoro się nie nawraca, to stawia uporczywie opór wobec działającej woli Boga, który pragnie go zbawić. Wobec tego sam siebie wyklucza z tego przebaczenia, ponieważ on nie uznaje tego za złe. Otóż może ktoś, jeżeli człowiek popełni jakieś zło, a nie wiem, ma lat 9 i popełni straszną winę, straszny grzech, ukradł gumę do żucia, bo była bardzo ładna, amerykańska.
1: I smaczna.
0: No i potem jest to, no i wtedy przeżywa, że jako wielką winę. Potem człowiek wyniesie cały samochód z fabryki powoli i nie ma wyrzutów sumienia. Jeżeli człowiek jedzie zaprzęgiem konnym przez błoto, to na początku bardzo trudno, ale że kolejny się zrobią, to potem może jechać. I człowiek, czyniąc zło, nie nawracając się, doprowadza siebie do tego, że nie jest zdolny się nawrócić. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego nie może być odpuszczony, bo sam zamknął siebie. Bóg nie naruszy wolności człowieka. Sam zamknął się na działanie łaski.
1: Zatrzymajmy się na moment, bo to jest bardzo ważny problem, który poróżnił stulecia temu katolików ortodoksyjnych, także po części prawosławnych, z kościołami protestanckimi. Głównie tutaj z tą tradycją kalwińską, dlatego że oni również, opierając się na tych właśnie słowach o tym, że grzech przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie będzie przebaczony, i na podobnej interpretacji, którą tutaj ksiądz nam przedstawił, że to jest jakby zamknięcie się człowieka na jakąkolwiek łaskę, a więc i na zbawienie. Tak? Taki człowiek nie będzie zbawiony, który się zamknął. On zostanie potępiony, bo potępienie też jest pewną prawdą, której nas uczy Chrystus. Smutną, ale
0: człowiek
1: prawdą.
0: Człowiek sam siebie potępia.
1: Tak. Znaczna część tradycji protestanckiej, kościołów protestanckich, wysnuła z tego naukę, że jedni ludzie rodzą się do zbawienia, inni rodzą się ku potępieniu. Jak tutaj w tym wszystkim mieści się wolność człowieka i to, że Kościół katolicki i prawosławny, czyli cała tradycja apostolska, naucza, że nikt nie jest do końca potępiony, że póki życia, póty nadziei na zbawienie. Czyli, że zawsze jest możliwość od tych grzechów się odciąć.
0: Taka była nauka Kościoła od początku. Taka jest nauka Chrystusa. Najpierw jest czas ofiarowanej łaski, a potem przyjdzie sąd. Ale póki żyjemy, jesteśmy wzywani do tego, abyśmy się nawracali do coraz większej miłości do Chrystusa i nie ma takiej możliwości, żeby komuś to było zamknięte. Chyba że człowiek, jak w tym przypadku powiedziałem, sam zatrzaśnie drzwi. Natomiast Bóg ciągle będzie pukał do tych drzwi i wejdzie, kiedy go zaprosimy. Także tutaj nie ma takiej sytuacji, że ktoś niezależnie od swojej winy od razu ma przekreśloną drogę lub popełnił jakieś zło i ma zamkniętą.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy związanej z rolą Ducha Świętego w historii zbawienia. Uważa się, Kościół w to wierzy, że Duch Święty nie opuścił ludu Bożego, towarzyszy mu stale od 2000 już lat, bez mała, czyli od pięćdziesiątnicy. I Kościół w dużej mierze opiera na tym swoje przekonanie o tym, że całe nauczanie jest prawdziwe. Tak, że na przykład ustalenie kanonu biblijnego było prawdziwe, dlatego że Duch Święty działał w ojcach Kościoła, działał w biskupach Kościoła, ale także kwestia obioru w papieży, obioru biskupów Rzymu, że też Duch Święty działa poprzez swój Kościół.
0: Duch Święty działa, tylko żeby dobrze to zrozumieć.
1: No właśnie, tak? Bo tylu mieliśmy papieży,
0: dlatego,
1: którzy...
0: że Duch Święty to nie jest tym, który mówi, wybierzcie tego.
1: A tak to jest często rozumiane potocznie.
0: Działanie Ducha Świętego polega na tym, żeby powstrzymać przed tym, żeby Kościół się nie rozpadł. Czyli przy wyborze Ojca Świętego działanie Ducha Świętego polega na tym, że czuwa nad tym, żeby ci, którzy wybierają, nie wybrali takiego, który doprowadzi do rozpadu Kościoła, bo Kościół będzie istniał. A to nie oznacza, że wskazał konkretnego człowieka, że jego wolą jest to, aby ten człowiek był, stanął na czele Kościoła. I Kościół dlatego będzie istniał do końca czasu, jest ciałem Chrystusa, jest niemożliwe zniszczyć ciało Chrystusa, bo głową Kościoła jest Chrystus.
1: Bramy piekielne nie przemogą.
0: Tak, tylko że uwaga, kiedy mówimy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to się odnosi do Kościoła powszechnego, a nie do Kościoła lokalnego.
1: Co to znaczy? Jak to rozwinąć?
0: Może lepiej do Kościoła partykularnego. Jak pan wie, nie może być biskupa bez diecezji.
1: Chociaż są biskupi tytularni, którzy mają swoje diecezje gdzieś w Afryce, w takich miejscach odległych.
0: Biskup musi być związany z diecezją. I w takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z biskupem tytularnym, biskupem pomocniczym, to jemu jest przypisana diecezja, która bardzo była żywa w pierwszych wiekach, na przykład północnej Afryki, a dzisiaj tam nie ma chrześcijan. I kiedy ja spotykam biskupa pomocniczego, niezależnie od tego, w jakiej diecezji on będzie, i na niego patrzę, to zawsze jest to dla mnie znak słabości Kościoła.
1: Naprawdę?
0: Spojrzenie na biskupa pomocniczego jest dla mnie znakiem słabości Kościoła. Dlatego, że przypomina, że Kościół, który był bardzo żywy, kwitnący, gdzie biskupami byli święci, Kościół w Hiponie.
1: Święty Augustyn.
0: Oto nagle stał się Kościołem bez chrześcijan. Oto wobec tego i pewnego dnia może się okazać za 300 lat, że na przykład pomocniczy biskup Pekinu będzie honorowym biskupem Krakowa.
1: No, ale muszę trochę wziąć ten pierwszy kościół w obronę.
0: Chodzi o to, że właśnie może kościół partykularny praktycznie przestać istnieć, bo nie będzie tam wyznawców Chrystusa. Ale z tego nie wynika, po pierwsze, że Kościół powszechny przestanie, bo nie przestanie i bramy piekielnego nie przemogą, a po drugie, że musimy ciągle wszystko robić, aby to był Kościół żywy, aby na nowo odnawiać umiejętność głoszenia dobrej nowiny, bo wcale nie oznacza, że jeżeli Kościół jest bardzo żywy dzisiaj tutaj, to że on taki zawsze pozostanie. To zależy od kształtu sumień tutaj żyjących ludzi.
1: Żeby tylko dopowiedzieć to, o czym ksiądz mówi, ja trochę jednak wezmę w obronę tych chrześcijan z północnej Afryki, z pierwszych wieków, bo to rzeczywiście wtedy to było serce chrześcijaństwa, szkoły katechetyczne, biskupstwa. W tej chwili znaleźć tam chrześcijan lokalnych, nie mówię o turystach, ale lokalnych, jest niezwykle trudno, ale na ich obronę mogę powiedzieć tylko to, że oni tak sami z siebie nie odpłynęli stamtąd, zostali przez brutalny islam.
0: Ja nie mówię, czy była ich wina, tylko że zniknął Kościół.
1: Zniknął Kościół jako taki, lokalny, zniknął, nie? Tak.
0: I dlatego też musimy uważać dzisiaj, bo może być tak, że kiedyś Kościół był bardzo żywy w północnej Afryce. tam zniknął, przeszedł do Europy. W Europie obumiera.
1: Na zachodzie obumiera.
0: I przejdzie do Chin.
1: Do Chin, do Azji. Podobno w
0: I
1: tej
0: może
1: chwili
0: być bardzo żywy tam.
1: On w ogóle już jest żywy, chociaż liczebnie to się inaczej przekształca, ale na przykład
0: w Europie to już tak nie mówimy. Nie mówimy o gospodarce w tej chwili, ale w Europie może dojść do tego, że w Europie wszystko będzie już chińskie z wyjątkiem jednego muzeum.
1: No tak. Co do tego kościoła azjatyckiego, to ciekawe spostrzeżenie. Rzeczywiście w krajach azjatyckich, odległych bardzo kulturowo od nas, kościół się rozwija. Kościół jest kościołem żywym. Korea Południowa, kraj tradycyjnie buddyjski, w tej chwili jest tam bodajże około 4 milionów katolików i znaczna część tych katolików koreańskich to są ludzie, którzy przyjęli chrzest jako osoby powyżej 18 roku życia. Co to oznacza? To była ich świadoma decyzja.
0: I duch tchnie, kędy chce.
1: Kędy chce. Spiritus flat ubi vult, jak to pięknie święty Hieronim napisał, tłumacząc z greckiego na łacinę. I tutaj wyraża się pewnego rodzaju nieuchwytność Ducha Świętego. To, o czym rozmawialiśmy na samym początku audycji. Wyobrażenie Boga Ojca każdy jakieś tam ma. Bóg Ojciec się na różne sposoby
0: objawiał. To jest
1: objawiał.
0: Prawda. Pojęcie Syna też nam coś mówi tak. Z relacji ludzkich. Natomiast
1: a tego
0: Duch
1: wiatru
0: Święty,
1: nikt nie widzi.
0: Jako, bo tu można tłumaczyć i duch, i wiatr.
1: Duch, i wiatr
0: to jest
1: tak.
0: To samo słowo hebrajskie. Wobec tego tutaj jest trudno sobie wyobrazić. I dlatego też nie dziwię się młodym ludziom, kiedy zapyta się gimnazjalistów, czy dla ciebie jest ważne, że są trzy osoby boskie, a gdyby były cztery, to mówi, to nie ma żadnego znaczenia. To jest podobnie jak porównanie dogmatyka i liturgisty. Dogmatyk, no to jest ten teolog, który zajmuje się treścią dogmatów, historią dogmatu, tworzenia się dogmatów. Natomiast liturgista zajmuje się ceremoniami liturgicznymi. Wobec tego, jaka różnica między dogmatykiem a liturgistą? Dla liturgisty mogą być i cztery osoby boskie, byleby ładnie były ubrane.
1: To, co ksiądz mówi, jest przerażające.
0: Byleby ładnie były
1: nie,
0: ubrane.
1: Nie uwierzę w to, co ksiądz mówi, że liturgiści tak podchodzą.
0: Ale w każdym bądź razie, no dotykamy Boga. Każda tajemnica chrześcijańska nasuwa myśl, że jest większa niż sądziłem. Bóg nie jest liczbą dającą się wstawić w dowolne równanie, a jego działania nie da się wyliczyć matematycznie.
1: Proszę księdza, to jest trudny problem, zrozumienie Ducha Świętego, zrozumienie Jego w roli w życiu Kościoła, w historii Kościoła, w dziejach, ale także zrozumienie Go teraz, tu i teraz dla chrześcijanina, członka wspólnoty kościelnej, ale także chrześcijanina, który klęka codziennie do swoich modlitw. I chciałbym spytać, jak ksiądz, co ksiądz poradziłby naszym słuchaczom, jak zgłębiać wiedzę o Duchu Świętym i także jak zgłębiać wiedzę o własnych relacjach z Duchem Świętym. Czego możemy się od Ducha Świętego nauczyć i czego możemy się o Duchu Świętym nauczyć? Co by ksiądz proponował?
0: Znaczy, warto by było wrócić do przemyślenia, jakie treści związane są z darami Ducha Świętego. Oto dar mądrości, to on pomaga nam odkryć, jak dobry, wielki jest Pan i on sprawia, że nasze życie nabiera smaku, byśmy byli, jak mówi Jezus, solą ziemi. Ta mądrość z nieba uzdalnia nas do rozpoznawania słabych punktów naszego charakteru, naszego życia, a także wyzwala w nas taką większą czujność i gotowość do walki z tym, co najłatwiej rani naszą prawość, nasze dusze, nasze sumienia. I to jest dar mądrości, o to mogę się modlić. Mądrym jest ten, kto wie, że w Bogu jest ostateczna odpowiedź na tyle pytań przedostatnich, które wydają się tutaj umysłowi ludzkiemu wydawać bez odpowiedzi. Mamy dar rozumu, dzięki któremu możemy zrozumieć całą głębię Bożego Słowa i prawdy wiary. Tutaj pozwala nam zrozumieć prawdę pochodzącą od Boga. Mamy dar rady. Przecież praktyczną formą daru rady jest kierownictwo duchowe. O tym może kiedyś porozmawiamy, o tym zagadnieniu, które pomaga osobie w orientacji własnego życia. Oto kierownictwo duchowe, które jest na usługach Ducha Świętego, który jest pierwszym prowadzącym w życiu wewnętrznym. Mamy dar męstwa. Jest dany dla przezwyciężenia pokus zła i innych przeszkód w życiu duchowym. Męstwo w wyborach, zachowaniach, to znaczy być wiernym i wytrwałym w wierze, nie pozwalać się oszukać przez obce opinie, przez takie egoistyczne mody, przez oportunistyczne kalkulacje zapewniające sukces. Mamy dar umiejętności, który oświeca nas, żebyśmy w stworzeniu potrafili odkryć znaki śladu Boga. Umiejętność duchowa jest wizją rzeczywistości, która wynika ze spotkania z Panem zmieniającym serce i życie. Mamy dar pobożności, który podtrzymuje wciąż żywy płomień tej miłości do Ojca, który jest w niebie, dzięki czemu możemy się zwracać do Niego każdego dnia z ufnością. Pobożność jest skierowaniem serca całego życia ku adoracji Boga, do otoczenia Go kultem. Mamy dar bojaźni Bożej, który nie oznacza lęku przed Bogiem, ale poczucie takiego wielkiego szacunku wobec Niego, głębokiej czci. Z nadziei teologicznej wywodzi się bojaźń Boża. Rodzi się ona ze świadomości, że trzeba się liczyć nie tylko z horyzontem rzeczy przemijających, ale z horyzontem rzeczy wiecznych, żeby sobie uświadomić, że rzeczy tego świata jako przedostatnie nabierają ostatecznego swojego znaczenia w świetle rzeczy ostatecznych.
1: I to jest bojaźń Boża prawidłowo rozumiana.
0: Tak jest. Tak,
1: a nie strach przed Bogiem, tak nie, jak to się często odbiera.
0: Nie, właśnie. Wobec tego dary Ducha Świętego pozwalają formować się chrześcijanom, żyć Ewangelią, być aktywnym członkiem wspólnoty.
1: Proszę Państwa, cóż więcej mogę dodać? Powinniśmy w sobie te dary rozwijać, bo nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, że każdy w nie został w jakiś sposób wyposażony, tylko nie każdy potrafi je odnaleźć. Powinniśmy je w sobie odszukać, rozwijać. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Leszek Slipek, teolog duchowości, który przybliżał nam trzecią osobę boską, która chyba jest najmniej znana. Ufam, że dzięki naszej dzisiejszej audycji stała się znana nieco bardziej. Księdzu, bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Bardzo miło mi jest się z wami przywitać i rozpocząć nasze kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no ale oczywiście osobę, która przyjęła dziś zaproszenie i będzie ze mną, ale tak naprawdę z wami rozmawiać, przedstawię za kilka minut, może trochę mniej. Zacznę od pytań. Mianowicie, czy zdarzają wam się takie dni, kiedy wam się nie chce? Kiedy macie takie poczucie, że dzień jest już trochę na straty? Ja nie wiem, jakie to są te dni, ale takie może się zdarzają. Takie dni, o których mówię, wiemy, że nam przelatują przez palce, że niby coś robiliśmy, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli powiedzieć co, to w sumie nie wiadomo. Takie dni, które zlewają się w jedno i które być może są do zapomnienia. Oczywiście poczucie winy generują w nas media społecznościowe, które pełne są ludzi, którzy non-stop coś robią i robią to wszystko perfekcyjnie i zasuwają i tutaj kobiety, które pracują w 5 miejscach, wracają do pracy tydzień po urodzeniu dziecka, wszyscy działają na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że takie życie nie istnieje, ale jestem pewna, że można żyć w sposób pełen. Czerpać z życia pełnymi garściami, realizować się na różnych polach, myśleć o sobie, ale też myśleć o innych, dbać o przyszłość swoją i innych, uprawiać sporty i mieć takie poczucie, że każdy dzień jest wart tego, żeby przeżywać go na 100%. No i właśnie osoba, która dzisiaj przyjęła zaproszenie do Drogowskazów, moim zdaniem tak żyje. I sądzę, że jej Instagram, czyli pamiętnik Alzheimerowca, to jest miejsce, któremu można zaufać, że to życie jest naprawdę. Jagoda Libera, psycholożka sportu, witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Czy to moje wrażenie, że wszystkie dni starasz się na maksa wykorzystać, jest słuszne?
2: Oczywiście. Codziennie, gdy wstaję rano, wstaję z taką myślą, co dzisiaj ciekawego mogę zrobić, jak mogę przeżyć fantastycznie ten dzień. I no już w sumie od 2 lat jest tak, że jak chodzę spać, to myślę sobie, to był dobry dzień.
1: Jesteś fantastycznie opalona i nie jest to tylko komplement, tylko zagajenie do tego, że też w twoim życiu jest bardzo dużo ruchu, bardzo dużo sportu, bardzo dużo aktywności, którą też, jeżeli ja dobrze rozumiem, przekuwasz w coś dobrego.
2: Tak, byłam ostatnio na regatach, ale na tym wydarzeniu nie byłam tylko ze względu, no właśnie, na ten sport, tylko na akcję, którą robią tam, na zbieranie pieniędzy na leczenie mojej choroby.
1: Dochodzimy do takiego punktu, w którym no, chciałabym cię zapytać, czy zgodzisz się opowiedzieć o tym, co się stało 2 lata temu, bo wspomniałaś przed momentem, że właśnie od tego momentu ten czas zaczął dla ciebie biec trochę inaczej.
2: 2 lata temu byłam na badaniach genetycznych i dowiedziałam się, że mam chorobę Alzheimera o wczesnym początku. Na razie w sumie mam gen. Choroba zaczyna się w Polsce dopiero w momencie, kiedy przychodzą objawy. Jest to u mnie choroba pokoleniowa. Chorował mój dziadek na początku. Później zachorowała moja mama razem ze swoim bratem. Dziadka i brata już nie ma przez tą chorobę. Mama jest w stanie wegetatywnym i gdy mama właśnie się położyła, postanowiliśmy, że zrobimy też my jako jej dzieci badania genetyczne razem z jej najmłodszą siostrzyczką. No i wyszło, że i ja, i mój brat, i właśnie ciocia mamy ten gen, gdzie u cioci już występują objawy.
1: Prawdopodobnie mogłabyś mnie teraz odesłać do lekcji biologii, myślę, że do szkoły średniej, a może teraz ostatnich klas szkoły podstawowej po reformie, nie bardzo się tym orientuję, i lekcji genetyki. Rozumiem, że jeżeli występuje ten gen, to nie mówimy o prawdopodobieństwie pojawienia się choroby, tylko o potwierdzeniu tego, że ona się pojawi.
2: Tak, w moim genie PSEN1 jest 100% pewność, że jak się ma gen, to wystąpi choroba. Natomiast jest 50% odziedziczenia od rodziców.
1: No i ta sytuacja dziedziczenia w twojej rodzinie również się pojawiła, dlatego że was jest 3. Natomiast gen pojawił się u ciebie i twojego brata. Twoja siostra w tym zagrożeniu nie jest.
2: Jest pierwszą osobą u nas w rodzinie, która nie ma tego genu.
1: Wiesz, nie chciałabym za bardzo drążyć, bo mam takie poczucie, że materia, o której rozmawiamy, jest niezwykle delikatna, zwłaszcza, że dotyczy ciebie, ale też osób, które są dla ciebie najbliższe. Ale pamiętasz ten moment, kiedy dostałaś informację o wyniku badań genetycznych? Bo nie wiem, czy to już jest diagnoza, czy to po prostu jest na początku wynik badań.
2: Wynik badań. U nas w dość niefortunny sposób zostaliśmy poinformowani, bo pani doktor, o której robiliśmy te badanie, powiedziała nam, że ma nadzieję, że już nigdy więcej się nie spotkamy. Czyli, że jeżeli będzie wynik, że jesteśmy zdrowi, to już nie będziemy musieli się spotkać. I jak byłam w pracy, pracowałam wtedy w szkole specjalnej, byłam ciciaczkami, to dostałam maila, że mam się pojawić ja i mój brat, a moja siostra nie musi. No i ta informacja w taki sposób została nam przekazana. To nie było 100% pewność, ale jak już mieliśmy tą informację, że ktoś nie musi przyjeżdżać, to jednak wiedzieliśmy, jaki jest ten wynik. I to był bardzo trudny moment. Bardzo. Tym bardziej, że ja w szkole nie mogłam się rozpłakać, nie mogłam mieć tej przestrzeni dla siebie, żeby to jakoś przeżyć. Mimo, że żyliśmy przez kilkanaście lat ze świadomością, że u nas w rodzinie jest ta choroba, to jednak była ta nadzieja, że może nie my. Że może to nie przejdzie na nas. A jednak spadło to i brakowało miejsca, żeby to przeżyć. I pamiętam, że ja od razu po szkole jechałam jeszcze do fizjoterapeuty i jak wracałam od niego, to jadąc w samochodzie uświadomiłam sobie, że jest czerwiec, ja w tym roku nie jadę nigdzie na wakacje, a zostało mi ich tylko 10. Więc tak naprawdę mam tylko 9 wakacji, bo te jedne już marnuję. I byłam w takiej wtedy rozsypce tego, że nie będę mogła mieć dzieci, że chciałam mieć dom z jacuzzi, a w sumie nie zdążę go nawet mieć, że nie zdążę nazbierać na swój żółty samochód, który chciałam mieć. Wszystko tak na mnie spadło, że ja musiałam się zatrzymać, bo ja byłam w takim płaczu, że nie byłam w stanie prowadzić. I te pierwsze tygodnie były bardzo trudne. To był czas tak naprawdę siedzenia w domu i płakania i mówienia, że ja już nie mam po co żyć, bo moja wizja życia kiedyś była oparta tylko na przyszłości, na tym, co ja kiedyś będę miała, co ja kiedyś osiągnę, co kiedyś będę robiła, a nie skupiała się na tym, że jestem tu i teraz.
1: To jest bardzo mądre, co mówisz. Od razu zaczęłam myśleć trochę samolubnie o sobie, swoim myśleniu o przyszłości, tym dzisiejszym, ale też tym niegdysiejszym. I przecież te zawsze marzenia dotyczą tego, co będzie, kiedy będę dorosła. Co będzie, kiedy będę bogata. Co będzie, kiedy mój syn pójdzie do szkoły. To wszystko dotyczy dalekiej przyszłości. I myślę, że to jest wspólne dla nas jako ludzi. Takie wybieganie i dawanie sobie marginesu czasu, że ja mam jeszcze czas, żeby to wszystko przygotować.
2: I myślę, że to było normalne, że tak kiedyś myślałam.
1: Mam takie mocne poczucie, że osoby, które chorują na choroby rzadkie, bo myślę, że choroba, o której rozmawiamy, jest chorobą rzadką. Ja w jednym z wywiadów z tobą wyczytałam, że chyba 150 osób w Polsce, około 150 osób choruje.
2: Tyle powinno być chorych, tak? Na razie zdiagnozowanych jest 7.
1: No więc jest to choroba bardzo rzadka, ale usłyszałam kiedyś, że gdyby ustawić w jednym rzędzie wszystkie osoby, które chorują na choroby rzadkie, to byłaby jakaś potężnie ogromna grupa. Wiele osób o tych chorobach nie mówi. Ty znalazłaś w sobie jakąś energię, żeby to przekuć w działanie. Bo wiesz, gdyby nie to, że działasz, ja bym nie wiedziała o tym, że taka choroba jest. Nie wiedziałabym, z czym ona się wiąże i nie wiedziałabym, że można coś zrobić, żeby z nią zawalczyć, nawet jeżeli nie można sprawić, że ona zniknie, że ona się nie pojawi.
2: Tą siłę też musiałam w sobie znaleźć. To nie przyszło tak znikąd, tylko to był moment, w którym moja ciocia poszła do lekarza już z tym wynikiem badania i dostała informację, że to na pewno nie jest jeszcze to, że to się u pani nie pojawi, proszę iść się wyspać i zrobić sobie weekend bez dzieci, bo moja ciocia ma 5 dzieciaczków i lekarz zasugerował, że to jest przez to. I wtedy weszła we mnie ogromna złość. I ta złość pomogła mi wstać z łóżka. Ta złość i taka potrzeba walki właśnie o tą siostrzyczkę mojej mamy i o mojego braciszka. Nie myślałam wtedy o sobie, tylko pomyślałam o tym, że kurczę bele, czemu ktoś bagatelizuje ich problem, który jest. I weszła we mnie taka lwica, która zaczęła walczyć i walczy do dziś.
1: O tej walce mam nadzieję, że porozmawiamy więcej w drugiej i trzeciej części, bo nie ukrywam, że system opieki zdrowotnej skonstruowany wokół choroby, która została u ciebie genetycznie potwierdzona, mnie oszołomił, to znaczy to, w jaki sposób państwo na to patrzy i o tym myśli. Chciałam jeszcze zapytać cię o myślenie o czasie. Pojawiały się w tym programie różne osoby, które z różnymi chorobami się mierzyły, które usłyszały diagnozy, które później się zmieniały, ale mimo wszystko ten czas zupełnie zmienił się w ich postrzeganiu. Powiedziałaś o tych wakacjach, które sobie wyliczyłaś. Masz ten odruch, czy taką potrzebę, że jednak ten czas gdzieś kontrolujesz, odliczasz?
2: Nie, już przestałam. Przestałam, ale też żyję tu i teraz i nie myślę o tej przyszłości, która będzie. No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. I mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czasami tak mówię, ale tak jest, że nie żałuję, że dowiedziałam się, że jestem chora, no bo dzięki temu czuję, że jestem po prostu bogata. Bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
1: To są słowa, które są bardzo potrzebne wszystkim nam, bo wszyscy z mniejszymi lub większymi chorobami się zmagamy i wszystkie one w pewnym momencie stają się jakimś takim centrum wszechświata, a ty pokazujesz, że tak wcale nie powinno być. Mówiąc szczerze, mam do ciebie jeszcze bardzo wiele pytań, ale mówisz tak ważne rzeczy, że myślę, że w tym momencie spróbujemy zakończyć pierwszą część naszej rozmowy. Dwie kolejne są jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że w ich trakcie uda nam się pochylić, zająć tym, na czym ta walka o zdrowie, o przyszłość twoją, twoich bliskich polega. Też o tym słynnym systemie, z którym zamiast współpracować trochę trzeba się mierzyć. Może wprowadzisz nas też w to, na jakie objawy, symptomy u siebie warto zwracać uwagę. Nie warto ich ignorować. O to wszystko będę pytała Jagody Libery, która jest psycholożką sportu. Na Instagramie możecie szukać jej pamiętnika Alzheimerowca. To jest miejsce, w którym opisuje swoje życie, to czym się zajmuje i to, o co walczy. Mam nadzieję, że wszyscy po tym programie będziemy chcieli ją w tej walce wspierać. No i mam też nadzieję, że za moment wszyscy w tym samym albo tylko większym składzie słyszymy się na antenie Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, no bo też druga część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę Jagodę Liberę, która jest psycholożką sportu, no i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Być może tak jak ja mieliście poczucie, że Alzheimer dotyczy osób starszych. I to jest chyba najszersze skojarzenie. Trochę się usprawiedliwiam, bo jak sama powiedziałaś, w tym kraju jest zaledwie kilka osób, które są zdiagnozowane i dzięki tobie ja się o tej chorobie dowiedziałam i dowiedziałam się, że można z nią coś robić. W pierwszej części naszego spotkania powiedziałaś takie zdanie, mam nadzieję, że zacytuję je trafnie. Powiedziałaś, że 7 osób jest zdiagnozowanych, a przynajmniej powinno być.
2: Tak.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie robi się tych badań genetycznych, że ludzie nie wiedzą o tym, że mogą iść i się zbadać, albo boją się tego zrobić, bo dużo osób do mnie pisze, że ma w rodzinie rodziców na przykład chorych, czy babcie, ale nie chce wiedzieć, jaka jest ich diagnoza, bo no w Polsce nie ma tak dużo możliwości co do dalszego leczenia, co do zrobienia czegokolwiek z tym, że wie się, że ma się gen.
1: Wtajemniczysz nas trochę w proces, w to, jak przez polski system ochrony zdrowia ta choroba i jej diagnozowanie jest postrzegane. To znaczy w ogóle to, że udało wam się przebadać genetycznie, to już było samo w sobie osiągnięciem, czy to jest takie badanie, które raczej jest dostępne?
2: To, że udało nam się to zrobić na NFZ, było dużym osiągnięciem. I to, że w ogóle jakikolwiek lekarz nam powiedział, że możemy to zrobić, bo wcześniej byliśmy po prostu odsyłani od jednego miejsca do drugiego i tak trochę błądziliśmy, aż trafiliśmy na panią doktor, która powiedziała, że można takie badanie zrobić na NFZ, posłała nas do osoby, która nam to zrobiła. Jak już dostaliśmy się do tej osoby, to się okazuje, że to jest mega proste i łatwe do załatwienia i szybkie, bezbolesne, ale żeby tam się dostać i żeby się dowiedzieć w ogóle, że coś takiego jest możliwe, na tamten czas było ogromnym osiągnięciem.
1: Od razu mi się zapaliło w głowie neonem to pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego pewna możliwość istnieje, ale nie wszyscy uważają, że warto z niej skorzystać?
2: Mogę tylko gdybać. Ciężko jest mi powiedzieć, jaka jest prawidłowa tutaj odpowiedź. Wydaje mi się, że po prostu jest nas na tyle mało, że nie jest to opłacalne.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak można by to wszystko sparafrazować. O swojej diagnozie już wiecie. Trudno mi mówić o chorobie, dlatego że ona jeszcze nie wystąpiła. Po prostu wiecie, że podłoże genetyczne jest takie, że ona w pewnym momencie da objawy. No więc czy da się leczyć chorobę, której de facto jeszcze nie ma?
2: Nie, w Polsce nie mamy takiej możliwości. Są badania na świecie, w Stanach, żeby podawać ten lek osobom, które są jeszcze przed wystąpieniem białka, ale jeszcze nie ma informacji, czy będzie taka możliwość, no bo to wszystko jest właśnie w tych badaniach klinicznych.

0: ale na pewno ten lek można dostawać przed objawami, ponieważ białko odkłada się w mózgu gdzieś około 10 lat przed pierwszymi objawami, które są. Czyli jest 10 lat na to, żeby zatrzymać rozwój choroby, żeby nie była ona w ogóle widoczna i żeby nie przeszkadzała nam we funkcjonowaniu. To jest duży czas. Ogromny, bym nawet powiedziała. Przez 10 lat musi zrobić się tyle szkód w mózgu, których już nigdy się nie odwróci. I to one powodują potem, że występują te zapominania się, czy nieumiejętność poradzenia sobie z rozmową. I jeżeli byśmy już ten lek podawali wcześniej, tak, jest na przykład w Stanach, czy w innych krajach, czy jak się pojawia to białko, te 10 lat przed tymi objawami, to moglibyśmy doprowadzić do tego, że ani ja, ani mój brat nigdy nie będziemy mieli objawów.
1: Czyli w tej chwili, gdybyś miała możliwość leczenia się w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, mogłabyś dostawać lek, który hamowałby działanie tego białka, które, jak rozumiem, odkłada się gdzieś w mózgu i to uchroniłoby cię przed pojawieniem się objawów.
0: Tak. Na razie jestem po badaniu niedawno robionym, że u mnie na razie białko się nie odłożyło jeszcze, ale jak ono się zacznie odkładać, to że w tym momencie mogłabym dostawać leki. Tutaj w Polsce na razie nie ma takiej możliwości. Staramy się to bardzo z moim bratem zmienić i wierzymy, że będziemy tymi pierwszymi osobami, które dostaną wtedy ten lek. Ale na ten moment nie ma w Polsce żadnej osoby, która by to dostała. Są tylko osoby za granicą. Ale też byłam właśnie z bratem i moją rodzinką w lipcu na konferencji w Londynie. Konferencji instytucji DIAN, która odpowiada za osoby z Alzheimerem o wczesnym początku na całym świecie. I były tam osoby, które dostawały już ten lek właśnie w momencie, kiedy zaczynało się pojawiać białko. I był na przykład mężczyzna, który ma 60 lat i robi teraz doktorat, ponieważ jego pamięć, możliwości pojmowania nowej wiedzy są na poziomie takim jak normalnego człowieka. I mając 60 lat nie ma żadnych objawów, a jeszcze cały czas się uczy. I dało to ogromną nadzieję, ale też trochę tego bólu i frustracji, że to jest dostępne dla ludzi poza Polską. A u nas na razie nikt takiego leku nie dostał w takim momencie, jakim my jesteśmy z bratem.
1: Kiedy mówisz o dostępności leku, chodzi ci o możliwość komercyjnego otrzymania tego leku, czy refundowanego? Bo że ja też nie wiem, o jakich kosztach mówimy, dlatego być może to pytanie wydaje ci się naiwne. Wiem, że istnieją bardzo różne programy lekowe, które są kierowane do osób o różnych chorobach, które te leki refundują, natomiast ich w aptece nawet z receptą się nie kupi poza tym programem.
0: Tego leku też się nie kupi poza programem, bo nie możemy go jako my zwykli ludzie dostać. To jedynie może go wykupić lekarz, a tak naprawdę sprowadzić z innego kraju tutaj do Polski. Są badania kliniczne prowadzone na tym leku, ale jest to 20 osób, które dostaje refundowany lek, no i nie w naszym kraju. U nas przez to, że ten lek jest tak naprawdę przeznaczony dla ludzi po 50 roku życia, to my się nie zaliczymy nigdy do tego, żeby dostawać go na NFZ.
1: Jest tak, to jest absurdalne.
0: Tak.
1: Przepraszam.
0: Niestety, tak. Jest tak napisane na ulotce i niestety tak jest. Dlatego ciocia moja dostaje go już, jest po trzeciej dawce. No ale są to dla nas duże koszta, no bo dostanie takiego jednego pakietu całych wlewów, to jest około 200 tysięcy i trzeba go brać co tam 6 lat i to jest tylko na jedną osobę. Więc koszta są duże, nie są tak osiągalne dla zwykłego człowieka. Dlatego też prowadzimy zbiórkę, żeby jakoś ułatwić sobie i dać możliwość tego, żeby właśnie teraz ciocia dostawała i żeby zatrzymać to, co już jest u niej.
1: Wiesz, ja widzę teraz w tobie nie tylko osobę, która stawia czoła chorobie, ale też, która próbuje zmierzyć się właśnie z tym osłabionym systemem, która zderza się z absurdami, z różnymi wymogami, z całym tym światem, który paraliżuje nas często, kiedy idziemy do zwykłej przychodni, a nie kiedy mówimy o decyzjach pewnie na poziomie Ministerstwa Zdrowia. Chciałabym to jakoś podkreślić, że leczenie jest możliwe dopiero w momencie, kiedy pojawią się objawy.
0: Na ten moment w Polsce tak. Czyli nie w momencie, kiedy zaczyna się odkładać białko, tylko kiedy już jest ten mózg uszkodzony, neurony są obumarłe, dopiero wtedy dostaje się ten lek. No i minus jest taki, że on nie leczy, czyli nie cofa tego, co się już wydarzyło. On tylko wypłuka mózg z białka, które tam jest i jest czas na to, żeby nie pojawiały się kolejne objawy, czyli żeby rozwój choroby nie szedł do przodu na jakiś tylko czas.
1: Powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że wyliczyłaś sobie wtedy, kiedy dowiedziałaś się, że no musisz pojawić się po odbiór wyników i je omówić, że zostało ci 10 wakacji. Rozumiem, że to ma związek z tym, że objawy pojawiają się po konkretnym wieku, konkretnie chyba po 40.
0: Tak, znaczy ja wtedy liczyłam lata do mojej cioci, która już miała objawy. Wtedy miała 38 lat, jak żeśmy się dowiedzieli, a ja 28. I dlatego liczyłam, że jak ona ma 38, no to jest te 10 lat świadomości.
1: A jak wygląda cały świat obok tego, jeżeli chodzi na przykład o rehabilitację, o jakieś możliwości wspierania funkcjonowania, kiedy te objawy już wystąpią?
0: No wydaje mi się, że na ten moment nie istnieje, przynajmniej dla nas. Nie mamy gdzie się zgłosić, nie mamy nawet pomocy psychologa. Wszystkie rzeczy musimy załatwiać sobie prywatnie. I mam tutaj dużo żalu do naszego kraju, że tak jest, że ktoś przychodzi z informacją, że jest chory i myśmy dostali wtedy informację od lekarza, proszę sobie załatwić psychologa. My przychodzimy z informacją, że świat nam się zawala i z takim workiem bagażu, który mówi, ale ogarnijcie sobie to sami. Żadnych drogowskazów, żadnej informacji, co możemy zrobić. Wszystko od samego początku musieliśmy zbudować sobie sami, sami wywalczyć. I to nie jest tylko to, że musimy się dowiedzieć, tylko my musimy walczyć o to. To jest to, że my jeździliśmy do lekarza i mówiliśmy, jak wygląda sytuacja. Mówił, że nam pomoże, ale na drugiej wizycie mówił, że jednak nie, bo w sumie on nie ma możliwości. I zajmował nasz czas, brał nasze pieniądze i takich lekarzy było pełno, którzy mówili, że zdziałają cuda, ale mamy u nich zostać, ale tak naprawdę nie mieli dla nas nic. Mydlili nam tylko oczy i ta frustracja, to szukanie, to podejmowanie ciągle różnych decyzji, trudnych decyzji, jest naprawdę bardzo męczące.
1: Pomyślałam sobie teraz, że przedstawiam cię jako psycholożkę sportu, więc myślę, że kiedy usłyszałeś, że masz znaleźć sobie psychologa, to no, mogłaś zrobić taką minę jak teraz, kiedy na mnie patrzysz. Czy to, że masz takie kierunkowe wykształcenie, jakoś pomaga ci się w tej sytuacji odnaleźć, albo pomagało na początku, bo teraz jak cię słucham, mam wrażenie, że ty już sobie wszystko ułożyłaś.
0: Tak, myślę, że pomagało. Jestem w stanie sobie dużo rzeczy poukładać w głowie, że jestem w stanie rozmawiać na ten temat, że nie tłumię tego w sobie, że jestem w stanie przy mojej rodzinie się wypłakać, a to reguluje moje emocje i pozwala mi działać. No myślę, że ta wiedza, którą miałam, dużo mi pomogła.
1: Na stronie internetowej, na której znajduje się też link do zbiórki, taka możliwość wsparcia waszych działań, jest wyodrębniona cała lista rzeczy, które już teraz sprawiają, że możecie sobie pomóc. To jest wszystko to, co pomaga każdemu z nas, tylko najczęściej machamy na to ręką. Sen, ruch, dieta, pozytywne nastawienie, te wszystkie działania poza medyczne, które no z przyczyn wiadomych, chociaż bardzo przykrych, nie są chwilowo dostępne. Wydaje mi się, że wdrożyłaś bardzo świadomie i bardzo rzetelnie.
0: Tak, ale też dlatego, że widziałam różnicę między moją mamą a wujkiem. Dowiedzieli się o diagnozie w tym samym roku i mój wujek był niecałe 3 lata osobą chodzącą i niecałe 3 lata potem osobą leżącą i odszedł z tego świata, a moja mama była ponad 7 lat osobą chodzącą. Ale z mamą stosowaliśmy wszystkie metody, o których wiedzieliśmy, że mogą w jakiś sposób pomóc. Ja jestem po pedagogice specjalnej, więc na początku cały czas z mamą robiłam rewalidację, czyli siedziałam i robiłam z nią różne krzyżówki, potem wchodziły memory, graliśmy w gry planszowe, mama ze mną uprawiała sport. Nie było opcji, żeby powiedzieć, mamo, ja cię ubiorę, tylko mamo, dasz radę. Mamo, dasz radę. Mamo, ściągnij, bo masz to na lewą stronę. I jeszcze raz, mamo, to nie jest na nogi, tylko to jest bluzka na ręce. I przez tą naszą cierpliwość i przez tą naszą chęć działania i to, że też mieliśmy załatwioną taką panią, która przychodziła, to w sumie była dziewczyna, która chciała sobie dorobić i ona przychodziła po to, żeby z mamą czytać książki. To było na takie pół godziny co drugi dzień i ona czytała po prostu mamie, a myśmy w tym czasie mogli ogarnąć wszystkie takie dokumenty i rzeczy domowe, które trzeba było. Byliśmy w tym czasie też w domu, ale mieliśmy tą przestrzeń, że nie trzeba było pilnować mamy. Myślę, że te wszystkie rzeczy powodowały, że moja mama właśnie te 7 ponad lat funkcjonowała, mówiła, rozmawiała z nami, chodziła, a u wujka tego nie było. Więc widząc tą kolosalną różnicę, wiedzieliśmy, że musi to mieć jakiś wpływ. I wtedy też zaczęliśmy, no ja i mój brat, stosować wszystko, o czym żeśmy się dowiedzieli. Co nam mówili lekarze, co jakieś żeśmy wyczytali badania, bo to najczęściej sami żeśmy się dowiadywali. Wszystko zaczęliśmy stosować. No i jeżeli mówią o tym, że białko odkłada się 10 lat przed pierwszymi objawami, a te 10 lat u mnie było 2 lata temu, a ja teraz nie mam jeszcze tego białka, to jednak wskazuje, że chyba to działa.
1: To też jest wskazówka do wszystkich osób, które albo są przytłoczone diagnozami, albo które po prostu ignorują zalecenia lekarzy dotyczące trybu życia. Wspomniałaś o mamie, o tym, jak bardzo zaangażowaliście się w walkę o jej zdrowie, o nią tak naprawdę. To chyba wymagało całkowitego przemodelowania trybu życia, który miałaś, być może twój brat też.
0: Oj tak, bardzo, bardzo. Mój brat jeszcze wtedy chodził do szkoły średniej. Ja mieszkałam poza domem, bo studiowałam i to była, no taka, musiała być bardzo szybka decyzja. To był tydzień na podjęcie działania i decyzję, czy wracam do domu, czy nie, czy tak naprawdę trzeba zająć się też bratem w takim wypadku. No i ja wróciłam, chodziłam na studia, bo moja rodzina mi w tym pomagała, żebym mogła jechać na studia, potem do pracy i wracać, i w tym czasie ktoś przychodził z rodziny do mamy. I jak już właśnie wróciłam do domu, to życie musiało być inne, bo przestałam być tą nastolatką, którą byłam. Musiałam z dnia na dzień stać się osobą dorosłą, stać się osobą odpowiedzialną za mojego brata i za moją mamę. Za mojego brata, który mówił, że nie jestem jego mamą i on nie będzie robił tego, co mu mówię. Nie mogłam i z koleżankami sobie na piwo. One organizowały wyjazd, wakacje ze studiów, a ja musiałam zostać w domu, żeby zająć się mamą. No, całe życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. To, że ludzie przestali do nas przychodzić do domu, no bo była mama chora. To, że ja nie mogłam zawsze być na wszystkich imprezach czy wydarzeniach dla kogoś ważnego i te relacje przez to umierały. Trudny czas.
1: Zanim jeszcze weszłyśmy do studia, mówiłaś mi o tym, że obserwowałaś, jak trochę zmienia się relacja między tobą a twoją mamą, bo teraz ty byłaś osobą, która upewniała się, że macie wszystko, czego twoja mama potrzebuje, że wszystko jest z nią w porządku, że jest bezpieczna. Nawet jak to do niej przychodziły koleżanki.
0: Dokładnie tak. I też powiem, że mimo, że to był trudny czas, ja jestem wdzięczna, że go miałam, że mogłam go przeżyć z mamą, że mogłam być przy niej przez ten czas, że mogłyśmy stworzyć tyle pięknych wspomnień, które teraz, jak sobie o niej myślę, to są w mojej głowie.
1: No i znów, tak naprawdę nie pozostawiasz mi wyboru. To jest chyba najlepszy moment, żeby postawić kropkę w tej części naszej rozmowy, bo tak pięknie opowiadasz i o rodzinie, i o swojej mamie, która, jak myślę, nadal odgrywa szalenie ważną rolę w twoim życiu.
0: Ogromnie. I bardzo ją kocham.
1: Teraz chyba jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć, że to są słowa jego Delibery, psycholożki sportu, autorki pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam cała historia Jagody i rodziny jest opisana. Także działania, które trwają do dzisiaj. Mianowicie ta walka, chociaż te militarne określenia już mnie trochę męczą, chyba nie powinnam ich używać. To dążenie do tego, żeby zapewnić sobie szansę na dłuższe, pełniejsze życie, które umożliwi leczenie, którego niestety w Polsce nadal nie ma. Zapraszam was do wysłuchania trzeciej części naszej rozmowy, ale to za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finałową odsłonę drogowskazów w SC Rock. To już jest trzecia część naszego dzisiejszego spotkania. Niestety ostatnia, ale za to cała jeszcze przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam też zapewne dowiecie się więcej o chorobie Alzheimera we wczesnym początku, bo to warto mieć na uwadze, że choroba Alzheimera dotyka nie tylko osób w wieku podeszłym, no ma też ten wariant o podłożu genetycznym. Jak mówiła Jagoda, objawy pojawiają się około 40 roku życia. Wy, twoja rodzina, twój brat, twoja ciocia byliście w takiej sytuacji, że obserwowaliście, co dzieje się w rodzinie i wykonaliście badania genetyczne, które te wasze obawy potwierdziły. Pewnie nie każdy jest w tej sytuacji, albo nie każdy łączy fakty. Jakie objawy powinny zwracać naszą uwagę? Utrudnienie polega na tym, że to są objawy niespecyficzne, które często pewnie bardzo łatwo można zrzucić na karb różnych obciążeń, przeciążeń czy słabszej formy.
2: No właśnie, tak jak mówisz, tym bardziej, że w świecie, w którym żyjemy, nasza koncentracja jest mała poprzez media społecznościowe, poprzez gry i życie w świecie, w którym jest pełno bodźców, a właśnie brak koncentracji to jest ten jeden z pierwszych objawów, które występuje. Problemy z pamięcią, ale takie, które nie występują przez tydzień, tylko widoczne są przez dłuższy czas, bo to, że my przez jakiś tydzień czegoś nie pamiętamy, mi też się zdarza, że nie wiem, gdzie położyłam kluczyki, wychodzę z domu i mówię, gdzie jest mój samochód, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy trzeba się martwić, że to są objawy. One muszą występować przez dłuższy czas i jeżeli one już występują przez miesiąc i czujesz, że jesteś wyspana, że jesteś dobrze pojedzona czy dobrze pojedzony, a dalej masz problemy z tą pamięcią, czy z koncentracją, czy z tym, że rozmawiasz z kimś i nie pamiętasz, o czym mówiliście, to jest moment, żeby zacząć się może trochę martwić, może gdzieś po prostu pójść i to sprawdzić.
1: Nie chcę się już znęcać nad tym naszym systemem ochrony zdrowia, ale no rzeczywistość, o której opowiadałaś, wygląda tak, że nawet jeżeli my u siebie te objawy zauważymy, jeżeli coś nas zacznie niepokoić, to jest dopiero początek drogi, bo też nie każdy nam powie, że rzeczywiście sprawie warto się przyjrzeć. Twoja ciocia usłyszała, że powinna sobie zrobić weekend bez dzieci.
2: Tak jest, ale też na przestrzeni tych 2 lat są już w Polsce prywatne kliniki, gdzie można pójść z takimi objawami i myślę, że tam dostanie się informację, czy można coś z tym zrobić.
1: Pierwsze drzwi, czy pierwsze miejsce, do którego powiedziałabyś, że warto się udać, to jest lekarz rodzinny, czy od razu, że tak brzydko powiem, walimy do specjalistów?
2: Do specjalistów. Rodzinny tutaj do tej pory nic nie jest w stanie wskórać, przynajmniej w naszym przypadku. Ciocia jeszcze tam 2 miesiące temu była u lekarza, bo potrzebowała rezonans do brania tego leku, gdzie lekarz rodzinny jej powiedział, że to, proszę pani, to na pewno nie jest to, niech pani sobie nie wprząta tym głowy, gdzie już dostaje leki, ma objawy, ma potwierdzony gen, to dalej dostaje informację od lekarza rodzinnego, że to na pewno nie jest to.
1: Czyli trzeba mieć też ogromną determinację chyba i takie przekonanie, że no naprawdę warto drążyć, tak mi się wydaje, ale znów mam takie przykre przeświadczenie, że dotyczy to bardzo wielu schorzeń, które u siebie podejrzewamy, a sytuacji nie ułatwia to, że wielu pacjentów chyba trochę przesadnie polega na wyszukiwarkach internetowych, na sztucznej inteligencji i lekarze też są na to wyczuleni.
2: No ten internet może nam powiedzieć tak naprawdę wszystko, ale nie zawsze te informacje są prawidłowe.
1: A czy ty czujesz się już specjalistką od choroby, o której mówimy? Bo od kiedy rozmawiamy, słucham cię bardzo uważnie i kilkukrotnie mówiłaś, że czytasz badania, jeździsz na konferencje, że nie polegasz tylko na tym, co możesz usłyszeć w jednym, drugim, trzecim gabinecie, tylko po prostu tę wiedzę zbierasz.
2: Tak, czuję się już jako specjalistka. Nawet miałam sytuację, że jedna pani doktor dzwoniła do mnie, że ma osobę z tym samym genem, co ja i czy może dać do mnie numer, bo nie wie, co dalej zrobić. Więc tak, czuję się już ekspertem.
1: No ale też pamiętnik, który prowadzisz, chyba trochę tak działa, no bo to jest magia mediów społecznościowych, którym można bardzo wiele zarzucać, ale czasem można też po prostu napisać.
2: W ogóle ten mój Instagram jest dla mnie bardzo ważny i dużo zmienił w moim życiu, bo jak go tworzyłam, to był momentem, w którym potrzebowałam wyrzucić z siebie rzeczy, które wytrzymałam. Że mówienie tylko mojej rodzinie o tym, że ciężko mi z chorobą mamy i ze świadomością tego, że jak idę do szpitala i widzę mamę w stanie, w którym jest i że ja też będę w takim stanie, była dla mnie bardzo trudna i nie chciałam moich najbliższych tym obciążać. To był moment, w którym powiedziałam, chyba potrzebuję powiedzieć światu, że tak jest, więc on wyszedł w ogóle z innej inicjatywy, a potem stał się miejscem do tego, żeby dodawać siły ludziom, żeby pokazywać im, że można żyć tu i teraz, do tego, żeby im mówić, jakie rzeczy mogą robić, żeby zatrzymać też u siebie objawy, czy to u Alzheimera starczego, czy tego wczesnym początku. Zaczął być miejscem, gdzie no, ludzie zaczęli nas wspierać bardzo i to tworząc różne programy, czy różne wydarzenia, zbierając na nas pieniądze, czy takie, żeby po prostu informować i dawać ludziom i świadomość i nadzieję.
1: No i tu mogłybyśmy skończyć tę rozmowę, ale to trochę za wcześnie, bo ta świadomość i nadzieja to jest bardzo mądra, bardzo ważna puenta. Kiedy mówiłaś o ludziach, zaczęłam się też zastanawiać nad tym, czy miałaś jakieś opory czy obawy przed tym, żeby podzielić się ze światem, ze znajomymi, przyjaciółmi, z ludźmi, którzy cię otaczają, nie mówię o najbliższej rodzinie, tym, że ten gen u ciebie znaleziono, że ta choroba prędzej czy później u ciebie wystąpi, bo wydaje mi się, że też wiele osób nie ma siły na taką pieczątkę, taką łatkę, że to jest osoba chora. Zresztą też rozmawiałyśmy przed naszym wejściem do studia, że no nie wyobrażam sobie usiąść tutaj i powiedzieć, że no to jest Jagoda, która ma ten gen, bo to jest za mało, żeby o tobie powiedzieć.
2: Nie miałam trudności z powiedzeniem tego moim bliskim czy znajomym rodzinie, dlatego że ci ludzie byli już podczas choroby mamy i już ta selekcja wtedy była bardzo duża i zostali ci, dla których choroba nie określała mnie, była tylko czymś dodatkowym, że byłam ja, Jagoda, była moja mama jako Ela, a ta choroba była tylko obok. Więc nie bałam się im powiedzieć i też czułam od nich ogromne wsparcie, ale miałam duży lęk mówienia ludziom, których poznaję. No bo dlaczego oni mają angażować się w relacje z kimś, kogo za chwilę nie będzie. Albo z kimś, kim będzie trzeba się opiekować, kto i tak nie będzie pamiętał, kto będzie jakimś ciężarem. I bardzo mocno sobie to wbiłam przez pewien czas do głowy. Do momentu, aż byłam, no właśnie, na tych regatach, co w tym roku, ale byłam na nich w tamtym roku. I tam było zrobione wydarzenie zbierania na nas pieniędzy. I było bardzo dużo ludzi, około 400 i musiałam wyjść do nich i powiedzieć im, że ja jestem z genem i mój brat, który jest obok też i prosimy was o pomoc. Bardzo trudne, żeby to zrobić przy tylu nowych osobach, że oni mnie jeszcze nie znają, nie wiedzą kim jestem, może w ogóle skreślą, nie będą chcieli mnie poznawać. Duża walka z samą sobą, ale jak to zrobiłam, to się okazało, że dostałam tam tylko wsparcie. Dostałam tam ludzi, którzy we mnie wierzą, którzy do teraz mówią, go girl, dawaj, osiągniesz wszystko, którzy wspierali właśnie finansowo i informacjami, które mieli. I to właśnie dzięki tamtemu wydarzeniu dzisiaj tak dużo udałam się osiągnąć i nasza ciocia ma te leczenie, bo to oni znali ludzi, którzy polecili tego lekarza, który powiedział, dam ten lek, sprowadzę go i uda nam się to zrobić. I teraz już się nie boję o tym mówić, bo wiem, że ludzie mają dużo, dużą moc i tylko z nimi będę mogła przezwyciężyć tą chorobę.
1: Powiedziałaś przed momentem, że na regatach zbieraliście pieniądze na was. To są pieniądze właśnie na sprowadzenie tego leku, czy na prowadzenie dalszych badań, bo zbiórka jest bardzo dużą częścią twojej działalności również internetowej, spotkań, w których bierzesz udział, ale żebym ja to też dobrze zrozumiała, to są koszty samego leczenia, czy wszystkiego, co poprzedza rozpoczęcie kuracji?
2: I tego, i tego. Nie zbieramy na samo leczenie, bo musimy na przykład wylecieć do Londynu na konferencję, żeby poznać lekarzy i im powiedzieć halo, jesteśmy i też byśmy chcieli dostać lek. Jest to, że moja ciocia dostaje lek, ale musi zrobić dookoła milion badań co miesiąc przed każdą dawką, które też musimy robić prywatnie, no bo nie dostanie tutaj skierowanie, dostała skierowanie. No i ono jest na za rok, więc tylko raz będzie mogła zrobić na NFZ badanie w całej jej kuracji, półtora rocznej. Więc to są też na te właśnie sprawy logistyczne, na to, że za parę dni jest wydarzenie, na którym musimy mieć ulotki i staramy się te pieniądze przeznaczać tylko na to, ale też potrzebujemy szerzyć tą świadomość. W planach mamy, już robimy duże kroki, żeby otworzyć fundację, która będzie zbierała pieniądze już nie tylko na nas, tylko na kolejne osoby, które też będą potrzebowały tego leku. ale też mamy świadomość, że na nas jest ta największa odpowiedzialność i ten ciężar finansowy, bo musieliśmy dużo rzeczy zrobić i na dużo rzeczy wydać pieniądze, żeby znaleźć tego odpowiedniego lekarza, który teraz kieruje Monikę, gdzie ona już ma te leczenie, ale te wydatki, które były wcześniejsze po to, żeby go znaleźć, po to, żeby być u wielu innych lekarzy i dowiedzieć się, że oni nam nie pomogą, no też musieliśmy skądś te pieniądze na to mieć.
1: Gdzie w takim razie szukać miejsc, które was wspierają, w jaki sposób można się zaangażować i jaka pomoc jest potrzebna?
2: Można nas wspierać poprzez Fundację Się Pomaga, Jagoda i Kasper Libera, i tam są wszystkie informacje, co można zrobić. Tak samo u mnie na profilu instagramowym Pamiętnik Alzheimerowca też jest link dopięty do tego i cała historia, jak można nam pomóc, ale też zawsze chętnie przyjmujemy wszelakie informacje, bo ktoś kogoś zna, może ktoś kogoś zna za granicą, gdzie ułatwiłby nam drogę do tego, żebyśmy mogli spokojniej i szybciej dostać ten lek. To są rzeczy dla nas bardzo istotne i potrzebne.
1: Ludzie znają ludzi. Ja też bardzo wierzę w siłę ludzi, siłę relacji międzyludzkich i wsparcia oraz solidarności, ale także siłę po prostu, jaką człowiek w sobie ma, również dlatego, że ostatnią godzinę spędziłam z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i twórczynią Pamiętnika Alzheimerowca i która z dużą siłą i pewnością opowiada o tym, jak warto żyć. Warto żyć, żeby niczego nie żałować, mieć takie poczucie, że zrobiło się dla siebie, swoich bliskich, wszystko, co tylko było dostępne. Ważne, nie tylko dla swoich bliskich, ale też dla ludzi, którzy być może taką diagnozę również poznają. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas, zwłaszcza, że wiem, że daleka droga przed tobą i daleką drogę już pokonałaś, w sensie dosłownym i przenośnym. Bardzo doceniam, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i swoją historię u nas w Drogowskazach opowiedzieć.
2: Dziękuję bardzo. Też mam taką myśl, jak tutaj jechałam, że mała Jagódka marzyła o tym, żeby wystąpić kiedyś w radiu i móc powiedzieć, że pozdrawiam mamę i tatę i do mamy nie dojdą te pozdrowienia, ale ważne jest dla mnie to, że mogę mówić i że ta Jagódka dzisiaj by klaskała z radości, słysząc mnie tutaj. Dziękuję za tę możliwość.
1: Ja również bardzo ci dziękuję. Muszę kończyć tę rozmowę, bo za chwilę zaczną mi się świeczkować oczy, a jestem poważną panią dziennikarką, nie będę robić takich rzeczy. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, ale zupełnie serio zachęcam was do tego, żeby wspomóc działania, o których Jagoda opowiadała. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze zapamiętaliście, w jaki sposób można to zrobić, to zajrzyjcie na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam zapis rozmowy się znajduje i jest do waszej absolutnej dyspozycji. Zapraszam też na Instagrama Eskirok i Facebooka Drogowskazów, gdzie różne informacje w miarę regularnie się pojawiają. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa i bardzo ważna godzina. Wierzę, że dla was także. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Uwaga kierowcy i piesi. Jesień to czas podwyższonego ryzyka na drogach, informuje mazowiecka policja. Zmienne warunki mgły i mokra nawierzchnia utrudniają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Apelujemy także do pieszych o ostrożność, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
2: Piesi z kolei powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, by zatrzymać pojazd na czas. Jesień to również czas, kiedy piesi i rowerzyści muszą szczególnie zadbać o swoją widoczność. Elementy odblaskowe, tak jak kamizelki, opaski, breloki znacząco zwiększają szanse na to, że zostaną zauważeni przez kierowców w porę.
1: Policja przypomina, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków jest obowiązkowe. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają eksperci.
3: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
4: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
3: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
1: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz i podkreśla, że grzybów nie warto też kupować w przydrożnych stoiskach przy trasach szybkiego ruchu, bo to zakup wysokiego ryzyka.
3: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.
1: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka, niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów i rtęć pochodzące ze spalin samochodowych. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
5: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
1: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością.
6: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, np. pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora, nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie. Może to być np. dodatkowa tablica lub plakat umieszczony w odpowiednio widocznym miejscu.
1: Mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku. Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Szczegółom zmian przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak limity zarobków mają być obliczane?
7: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na 12-krotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
8: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
7: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
7: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
1: Przypomnij, przepisami już na najbliższym posiedzeniu ma zająć się Sejm. Jeśli prezydent podpisze ustawy, wejdą one w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały 5 roku na dostosowanie umów lekarzy do nowych limitów.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Więcej na ten temat wie Rafał Różycki.
0: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
10: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
0: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
11: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
0: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: O wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta w Łódzkiem, m.in. Łódź i Bełchatów. Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca. Pierwszy taki projekt w Polsce realizowany jest w Olsztynie. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc jako jedyny szpital w kraju testuje wirtualnego asystenta dla osób z POCHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjent klika w specjalny link i może przez całą dobę pisać z asystentem, tłumaczy dyrektor centrum Wioletta Śląska-Zyśk.
12: Asystent ma być takim osobistym towarzyszem chorobie. Ma odpowiadać na nurtujące nas pytania. Co się dzieje, kiedy ćwiczę i boli mnie? Jak mam poprawnie wykonać dane badanie? Te informacje, które są w zasobie wirtualnego asystenta, to są dane przekazane przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki.
1: Obecnie trwa nabór pacjentów do pilotażu. W międzynarodowym projekcie uczestniczą partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji. W przyszłości wirtualny asystent ma być dostępny także w specjalnej aplikacji. Na chodniku pieszy jest pierwszy. W Gdańsku rusza kampania Ustęp pieszym, która ma poprawić bezpieczeństwo na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych. Miasto przypomina rowerzystom i użytkownikom hulajnóg, że w tych miejscach powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym.
13: Pieszy na chodniku ma bezwzględne pierwszeństwo, jeżeli chodzi o kontakt tutaj przecinania się kierunków z innymi użytkownikami dróg, czyli z rowerzystami czy z kierującymi hulajnogami. Kierujący hulajnogami powinni dostosować swoją prędkość do prędkości pieszego, tak jak im nakazują przepisy.
1: Mówi Mariusz Dziedzic z gdańskiej drogówki. Od początku roku do połowy sierpnia odnotowano ponad 1500 interwencji wobec rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Funkcjonariusze wystawili 1450 mandatów, 58 razy pouczyli, a w 7 przypadkach skierowali sprawy do sądu.
14: Najwięcej mamy styczność przejazd rowerzystów przez przejście dla pieszych. To jest jeden z głównych czynników. Następnie niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Też są kolejne, że też dużo widać i też podejmujemy działania w stosunku do osób kierujących rowerami, którzy używają telefonów w trakcie jazdy.
1: Dodaje Sławomir Paszkowski ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Dodatkowo w październiku i listopadzie policja i Straż Miejska przeprowadzą wspólne kontrole, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafią się okazy nie do poznania, to robimy zdjęcia i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają eksperci.
3: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
4: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
3: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
1: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brąbosz i podkreśla, że grzybów nie warto też kupować w przydrożnych stoiskach przy trasach szybkiego ruchu, bo to zakup wysokiego ryzyka.
3: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.
1: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka. Niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów i rtęć, pochodzące ze spalin samochodowych.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Sierpień i wrzesień to czas wzmożonych wydatków dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Dane OLX pokazują, jak zmienia się wyprawka szkolna. Coraz ważniejszymi elementami tej wyprawki stają się przedmioty związane z nauką w domu, a także wyposażeniem pokoju. A do tego dochodzą jeszcze korepetycje. Liczba ofert pracy dla nauczycieli spada, a to oznacza, że nauczyciele dorabiają sobie korepetycjami. Jednak nie każdy nauczyciel znajdzie swojego ucznia. I o tym porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o kłopotach rodziców na początku roku szkolnego, tych finansowych kłopotach rodziców, o wydatkach sobie tak naprawdę porozmawiamy. Porozmawiamy o wyprawce szkolnej, ale także i o tym, że od czasu do czasu, oprócz w szkole, nasze dziecko musi także uczyć się u korepetytora. Jak wygląda sytuacja na rynku korepetytorskim w Polsce, jeżeli jest taki wyraz, to o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. A dzisiaj moimi gośćmi pan Przemek Klemczak. Dzień dobry, Przemku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Menadżer kategorii OLX i Konrad Grygo. Dzień dobry, Konradzie.
3: Dzień dobry.
1: Analityk biznesowy OLX Praca. Zacznijmy od tej wyprawki szkolnej. Kiedy w moich czasach mówiło się wyprawka szkolna, a kiedy też pojawiły się na świecie moje dzieci i myślałem sobie o wyprawce szkolnej, to były zawsze pisaki, to były zawsze kredki, oczywiście książki, dzisiaj książki możemy też dostać, to były rzecz jasna zeszyty i kilka innych tego typu rzeczy, plastelina. Dzisiaj wyprawka szkolna to tak naprawdę bardzo pojemna kategoria.
2: Zgadza się. Do tej listy jeszcze tradycyjnej wyprawki bym dodał plecak na przykład, to jest też często poszukiwana rzecz i niezbędna. Pojęcie wyprawki się faktycznie mocno rozszerzyło. Tu już nie mamy tylko tych tradycyjnych przedmiotów, ale też mamy na przykład instrumenty jako nową, bardzo mocno rosnącą kategorię, także w naszym serwisie OLX. Ona urosła o 22%, jeżeli chodzi o wyszukiwania. Więc widać, że ten skład się zmienia i rodzice już szukają rzeczy nie tylko związanych z samą szkołą, ale i też z zainteresowaniami ucznia.
1: A powiedz mi, jeżeli mogę cię prosić o te instrumenty, bo instrumentowi nierówny. Czy to są perkusje, czy raczej szukamy fletów? Co to za instrumenty? Możemy jakoś tak dookreślić?
2: Najczęściej to są instrumenty strunowe, smyczkowe. Ja też nie znam się super na dokładnie na typach instrumentów, ale to są gitary, tradycyjnie zwane. To są później też flety, na końcu perkusje.
1: No bo zakładam, że ani gitary, ani perkusji tego się w szkole pewnie nie wykorzystuje, ale w ramach wyprawki szkolnej, jakiegoś takiego przygotowania ucznia do tego, co być może go czeka, albo co chciałby w życiu robić, no to w ramach tej wyprawki kupujemy też perkusję. To się może zdarzyć.
2: Tak jest. Wiem, że rodzice testują zainteresowania dzieci. Ja też mam dziecko w wieku jeszcze przedszkolnym, bo ono jest w zerówce, więc jeszcze cały czas badamy te zainteresowania, ale jeżeli rodzice wyczują zainteresowanie muzyką to i tak zwanym bębnieniem, to pewnie się zaopatrzą w te perkusje.
1: O 22% wzrost zainteresowania w tej kategorii, jeżeli chodzi o zainteresowania instrumentami muzycznymi, tyle urosło.
2: Tak jest i to jest chyba kategoria, która najbardziej z tych rzeczy powiedzmy zainteresowaniowych, jeżeli mogę tak to nazwać, urosła. Natomiast ta wyprawka szkolna to nie tylko te tradycyjne rzeczy, nie tylko instrumenty, czy też inne hobbystyczne sprawy, ale na przykład też meble, biurka. Tutaj mówię o wyposażeniu pokoju do nauki. No bo tak jest, że z tym okresem szkolnym dziecko musi mieć miejsce na tworzenie rzeczy i musi być to biurko.
3: Ja tutaj mogę wtrącić taki wątek właśnie korepetytorski. Na OLX-ie, no potem do tego pewnie przejdziemy, mamy dużo ofert korepetycji, ale nawiązując do tych instrumentów, no to korepetycje z muzyki taką mają średnią, najwyższą cenę. U nas to jest tam około 104 zł. Pojawiają się, to jest taki duży zakres cenowy, tam od 40 do 250 zł, no ale ta średnia to jest nieco ponad 100 zł. I tak jak patrzymy sobie na naszych korepetytorów, no to połowa z nich oferuje swoje korepetycje online, ale w przypadku muzyki to jest tylko 4%.
1: Drodzy Państwo, bo my dzisiaj łączyć będziemy w naszym programie, czyli wyprawka szkolna plus korepetycje. Te korepetycje, z których bardzo często korzystają nasze dzieci, a które my, rodzice, opłacać musimy. Bo tak naprawdę pod pojęciem wyprawki szkolnej i pod pojęciem korepetycji ukrywa się jedno pytanie, właściwie nie pytanie, tylko stwierdzenie. Wydatki. Wydatki szkolne. Ukryte wydatki szkolne. Myśląc wyprawka, myślimy sobie, dobra, kredki, książki, zeszyty, być może jakiś instrument. Rzadko myślimy o biurkach, meblach i innych tego typu rzeczach, ale jak się okazuje, taka wyprawka szkolna wcale nie musi kosztować 300 zł od państwa plus 300 ode mnie, tylko to mogą być setki, a może nawet i tysiące złotych.
2: Otóż to. Program, nie wiem, czy on nie zmienił nazwy, chyba teraz ma jakąś inną.
1: Dobry start.
2: Tak. Wyprawka Plus, on chyba się nazywał, i wiem, że on też nie był zmieniany od początku. To też jest ciekawe, bo te wydatki bardzo mocno wzrosły na przestrzeni lat, a kwota jest wciąż ta sama. Ta kwota zdecydowanie nie wystarcza na wyprawkę, na urządzenie dziecka do szkoły, bo jak już tutaj wspominaliśmy, pod pojęciem wyprawki kryje się znacznie więcej rzeczy niż tylko te tradycyjne piórniki i kredki, bo to na przykład są rzeczy do hobby, to nie tylko instrumenty, mówimy też tutaj o elektronice, w kategorii elektronika, na przykład laptopy, gry, no bo też są gry edukacyjne, to nie jest tak, że gry są tylko i wyłącznie do rozrywki, to pojęcie jest szersze i komputer już staje się takim chyba niezbędnym elementem. Także pojęcie wyprawki mocno się poszerza i z tym poszerza się też kwota tej wyprawki. Według naszych badań

0: Jeżeli chodzi o wydatki, to te najczęściej mieściły się, przynajmniej tak się wydaje rodzicom, że się zmieścimy w tej kwocie między 251 a 500 zł, tak odpowiedziało 29% ankietowanych, czy właściwie nie ankietowanych, tylko tak naprawdę wynika z zapytań i zainteresowań, prawda, na OLX, bo tak to mniej więcej, tak te dane zbieracie. Co piąty rodzic planował, że będzie to 501 do 750 zł, a 16% przewidywało budżet na poziomie 751 zł do 1000. Czy jesteśmy w stanie trafnie przewidzieć ten budżet potrzebny nam na wyprawkę szkolną? To się pewnie zmienia.
1: To się zmienia w czasie, w ciągu lat, ale myślę, że bardzo istotne jest też to, że to jest zależne od klasy, bo inna wyprawka jest, kiedy dziecko jest 1-3, a inna wyprawka, kiedy dziecko przychodzi na przykład do szkoły średniej, już nie mówiąc o studiach. Ja jestem w tym momencie, kiedy moje dziecko jeszcze nie potrzebuje takiej klasycznej wyprawki i tu nadal kontynuuje naukę przedszkolu, więc to jest nieco inna sytuacja, tam się dużo nie zmienia, ale już czuję, że już za rok, od tej pierwszej klasy będą potrzebne konkretne rzeczy, ale nadal nie są to jakieś ogromne wydatki, ale już dziecko nastoletnie na pewno będzie potrzebowało czegoś innego i pewnie jeszcze jakichś rzeczy, więcej elektroniki, rzeczy więcej hobbystycznych, kiedy dziecko ma już, nie wiem, wyklarowane swoje zainteresowania i potrzebuje przedmiotu, żeby je rozwijać.
0: To ja jako rodzic dziecka, który jest w wieku szkolnym i drugiego dziecka, które jest już studentką, powiem tylko a propos wyprawki, bo przez wyprawkę, tak mi się wydaje, cały czas rozumiemy taką wyprawkę szkolną dla dziecka do 15 na przykład roku życia. Później są oczywiście dzieci, które chodzą do szkół ponadpodstawowych, a później są młodzi studenci. I ten młody student nagle okazuje się, że potrzebuje takiego, a nie innego komputera, bo jest mu niezbędny na studiach. Bo ten, który ma w domu, to on tam nie obsługuje tych wszystkich przez uczelnie udostępnianych programów. No to można byłoby kupić, a nawet trzeba byłoby kupić inny. Do tego dochodzi opłacenie wszelkiego rodzaju czatów albo pomocy naukowych. I nagle ta wyprawka rośnie w koszty. Duże koszty ponosimy na wyprawkę szkolną.
2: Tak jest. A propos korepetycji, to może ja zadam pytanie tobie, Konrad. Dawaj. Ile ty wydajesz na korepetycje?
0: Wiesz, na korepetycje pieniądze wydaje moja żona. To tak oczywiście z przymrużeniem oka. To są duże pieniądze, bo korepetycje z matematyki, a i owszem, z angielskiego właściwie od przedszkola te dzieciaki angielskiego uczyć się muszą, bo dzisiaj bez angielskiego trochę jak bez ręki. I gdybym tak policzył kilka przedmiotów razy dwoje dzieci, to byłoby znaczący koszt w moim miesięcznym budżecie.
2: Bo badania akurat tutaj CBOS-u pokazują, że 80% rodziców wydaje pieniądze na korepetycje dzieci i to jest średnio 950 zł miesięcznie. Mhm.
0: Mówimy o jednym dziecku, 950 zł miesięcznie, tak. Jedno dziecko.
2: Tak, tak. No i w porównaniu do tych, powiedzmy, rzeczy wyprawkowych, no to nie jest taki jednorazowy koszt, tylko no te 8, czasem 10 miesięcy te wydatki utrzymujemy. No przeliczając to u nas, jak patrzymy na średnią cenę, no to starczyłoby na jakieś 12 godzin w miesiącu, czyli powiedzmy, że 3 godziny ze wszystkich przedmiotów, tak? Czyli i muzyka, i historia, i biologia, i angielski. U nas jest takie też powiedzenie, że matematyka to królowa nauk. No jak patrzymy sobie po naszych korepetycjach, no to rzeczywiście matematyka i angielski, no to razem to jest 60% wszystkich ogłoszeń w sekcji korepetycji, więc z jednej strony właśnie i konkurencja, ale też zainteresowanie poszukujących rodziców, szczególnie matematyką.
0: A z czego wynika, i tutaj bardziej zapytam nie o te badania, tylko o taką panów wiedzę, z czego wynika fakt, że nasze dzieci muszą korzystać z korepetycji, z usług korepetytorów. Edukacja, co jednak ciągle kuleje u nas w Polsce, nie jesteśmy w stanie tego programu przerobić na lekcjach podstawowych, nie jesteśmy w stanie go upchnąć, skaczemy po łebkach, nie uczymy się tego, czego uczyć się powinniśmy?
1: Czy mogę powiedzieć na podstawie bardziej swojego własnego obrazu, czy swojej opinii, bo jeszcze dziecko jest tuż przed szkołą, więc dokładnie nie wiem, jak to jest z tą podstawą programową i z zaangażowaniem nauczycieli, czy z dostępnością i jakością kształcenia. To, co obserwuję, to na przykład zmienne podstawy programowe co jakiś czas i cały czas próba czy naprawy, czy reformy systemu edukacji. To się pewnie wiąże z większymi oczekiwaniami wobec nauczycieli i koniecznością doszkalania się ich samych i dopasowania się do sytuacji. Myślę, że to jest na pewno wyzwanie systemu edukacyjnego.
2: To ja powiem może tak bardziej pozytywnie teraz, bo wiadomo, że zawsze możemy na tą edukację u nas w Polsce narzekać. Jest to gdzieś tam no, kluczowa kwestia z

0: z punktu widzenia rządu, jakiejś tam polityki społecznej, ale teraz na przykład mamy taki projekt Kompas Jutra, to dla uczniów pierwszej i czwartej klasy zostały zmienione podstawy programowe. Tam jest większy nacisk kładziony na praktykę, nie tylko na suchą teorię. Jest taki nawet jeden tydzień interdyscyplinarny, gdzie dzieci łączą, uczniowie łączą wiedzę z różnych przedmiotów. Jest tam założenie mniejszej ilości ekranów, więc to w teorii brzmi jak najbardziej dobrze. Korepetycje też mogą pomóc odnaleźć się w tej nowej, zmieniającej się rzeczywistości. No mamy też sztuczną inteligencję, która od 2-3 lat szturmuje nie tylko właśnie nasze miejsca pracy, ale też i szkołę. Ja bym tak rozdzielił, że jedna rzecz to jest to, że pewnie rodzicom zależy, żeby dziecko otrzymało jak najlepszą edukację. Te też dlatego te wydatki nie są takie małe i rodzice są w stanie przeznaczać niemałe pieniądze na edukację swoich dzieci. A z drugiej strony w ramach tych korepetycji są takie rzeczy typowo nieszkolne, związane z pasją, czyli tak jak na przykład ta muzyka, gdzie dzieci na przykład tak grają na instrumencie, no to wymaga od nas inwestycji. Wydaje mi się i to też widzimy, że po prostu im starsze dzieci, tym po prostu te potrzeby korepetytorskie są wyższe, no bo mamy egzamin ósmoklasisty, potem jest matura, więc im bliżej to te wydatki rosną, więc rodzice w klasach początkowych mogą się jeszcze cieszyć i odkładać pieniądze na później.
1: Ja może dodam do tego, co powiedział Konrad, swój przykład. Co prawda przedszkolny, ale nadal. Przedszkolny miał problem ze znalezieniem nauczyciela języka angielskiego i z tego powodu właśnie my zaczęliśmy szukać ofert na rynku prywatnym i zapisaliśmy dziecko do szkoły językowej. Pewnie to małe dziecko nie nauczy się tam super języka tak od razu, ale na pewno oswojenie z językiem jest ważne w tym wieku. I zdarza po prostu takie czasami losowe też sytuacje. To nie tylko jest wina systemu, ale czasami po prostu na przykład nie można znaleźć odpowiedniego nauczyciela. Tak to było w przedszkolu.
2: Drodzy Państwo, ja tak naprawdę cały czas zmierzam do tego, żeby wreszcie podpytać między innymi o używaną elektronikę. Czy warto taką kupić, czy nie, i dzięki temu zaoszczędzić trochę na wyprawce szkolnej. Ale jeżeli Państwo pozwolicie, zaczniemy od tego drugą część naszej dzisiejszej rozmowy. Pan Przemek Klemczak i pan Konrad Grygo z OLX są dzisiaj naszymi gośćmi. Za chwilkę wracamy.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Wracamy, drodzy Państwo, w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o wyprawce szkolnej, ale także i o korepetycjach. Do tej wyprawki szkolnej chciałbym wrócić na sekundę. Dzisiaj naszymi gośćmi pan Przemek Klemczak, menadżer kategorii OLX, i Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX Praca. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wyprawka szkolna raz jeszcze. Na czym można zaoszczędzić? Bo zastanawiam się, na czym rodzice mogliby zaoszczędzić, i przypomnę Państwu, że mówiąc wyprawka szkolna, rozumiemy większość albo wszystkie wydatki związane ze szkołą. Od zeszytów począwszy, a na biurku skończywszy. Komputerze także. Telefonie także. O tym, czy telefon w szkole zabierany, czy oddawany dzieciom, to jest dobry pomysł, czy nie. Być może jeszcze będzie czas porozmawiać. Na razie zapytam o tą elektronikę używaną. Czy to jest sposób na to, żeby obniżyć nieco koszty naszej wyprawki? Nie muszę kupować nowego komputera, nie muszę kupować nowego telefonu. Być może będę mógł posiłkować się tymi używanymi. Czy to bezpieczne, czy niebezpieczne? Czy jest zainteresowanie tego typu sprzętem, czy wręcz odwrotnie?
3: Zdecydowanie jest to sposób na obniżenie wydatków. Elektronika używana, czy też nowa nawet na serwisie OLX jest tańsza i można znaleźć okazję. Więc tutaj warto spróbować sprawdzić oferty w internecie. Elementy elektroniki są elementem wyprawki i na niektórych sprzętach takich już bardzo drogich, jak laptop czy tablet, można wyraźnie oszczędzić. Ceny też elektroniki zmieniają się nawet w tym roku. Cena na przykład iPada, z tego co kojarzę, wzrosła o kilkaset złotych, bodajże 800 zł, z powodu wzrostu cen RAM-u. To też są uwarunkowania polityczne, sytuacja związana z surowcami. To wszystko ma wpływ też na ceny elektroniki. Myślę, że oferty w tym roku używanych sprzętów mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne z tego powodu i w prosty sposób będzie można na tej wyprawce oszczędzić.
1: Nie jesteśmy informatykami, nie zajmujemy się na co dzień komputerami i telefonami, no to sobie ustaliliśmy na tak zwanym poza anteną, ale muszę dopytać, czy to jest bezpieczne dzisiaj z punktu widzenia laika kupowanie używanego telefonu, który zbiera wszystkie dane o nas, sprawdza, na jakie strony wchodzimy, być może filmuje, a na pewno podsłuchuje, a później kupuje taki używany telefon gdzieś na rynku wtórnym. Czy to jest bezpieczne, czy to są urządzenia, którym można zaufać?
3: Czy są sposoby na pewno, żeby w prosty sposób wyczyścić takie urządzenie. Faktycznie, jeżeli do ręki może dostać laik, który nie orientuje się, w jaki sposób takie urządzenie wykasować, czy wyczyścić, albo też sprzedający się tym nie zainteresował i tego urządzenia nie przygotował, to pewnie może się tak zdarzyć, ale ja sam już sprzedając wielokrotnie rzeczy z elektroniki w internecie, wiem, że to przygotowanie do sprzedaży jest coraz łatwiejsze. Już same firmy nawet ułatwiają wyczyszczenie sprzętu. To wiem po swoim doświadczeniu.
1: Dobra, wyczyszczenie to jedno, ale myślę sobie też o drugim problemie. Jeżeli jakiś telefon na przykład dostaje aktualizację co pół roku albo raz w roku i po dwóch albo trzech aktualizacjach ten telefon przestaje być ten model wspierany przez producenta, to kupienie go w trzecim roku jego życia i użytkowanie dalej może mijać się z celem. Choć w ogóle nie wiem, czy dzisiaj smartfony są w stanie wytrzymać 3 lata.
3: Tutaj bym się nie do końca zgodził, bo no, nie chcę wymieniać tutaj konkretnych producentów, ale akurat producent telefonu, który ja posiadam. Wiem, że te sprzęty są znacznie trwalsze. To nawet może być 5-6 lat. Faktycznie po długim czasie wyłączają te starsze modele, ale to nie jest tak, że tutaj 2-3 lata i sprzęt nie będzie się nadawał. On nadal będzie spełniał swoją funkcję, więc spokojnie można go wymienić i sprzedać jeszcze z korzyścią w internecie.
1: To nie posiłkując się badaniami OLX, tylko tak z głowy patrzę sobie w tym naszym malutkim studio, w którym nagrywamy naszą rozmowę. Leżą na stole 3 smartfony, otwarte są 2 laptopy i jeszcze do tego 2 zegarki, dzięki którym można połączyć się z internetem, telefonem i nie tylko zresztą. Wszyscy korzystamy z tego sprzętu, to chciałem powiedzieć. Mamy go właściwie na co dzień, użytkujemy bez przerwy, sprawdzamy każdą informację. W czasie rozmowy, jak czegoś nie wiemy, natychmiast to w telefonie sprawdzamy, żeby Państwa nie oszukiwać, tylko podawać rzetelne i sprawdzone dane. Czy pomysł na wyniesienie telefonów z polskich szkół to jest dobry pomysł, czy nie? ograniczamy użytkowanie, zakazujemy, odbieramy, nie można przynosić. Dobry to pomysł, skoro i tak potem to dziecko będzie skazane na posiadanie telefonu, szperanie w tym telefonie właściwie bez przerwy, zawodowo, prywatnie?
2: Ja myślę, że tak, że to nie tylko przykład Polski, ale innych krajów pokazuje, że to może być gigantyczny problem przebodźcowania młodych osób, jeśli chodzi i też agresji właśnie ze strony internetu, w internecie, przepraszam, ze strony innych osób. Zobaczmy, że to nawet osoby starsze, dojrzałe padają ofiarami oszustw w internecie, no to dzieci są tym bardziej podatne na takie rzeczy. Wydaje mi się, że niektóre kraje, które zakazują na przykład mediów społecznościowych do 16 roku życia, robią dobry krok. Ja też kilka takich przykładów anegdotycznych mam od znajomych nauczycieli, że niektóre szkoły właśnie wychodzą trochę naprzód i po prostu te telefony, powiedzmy, proszą, żeby nie przynosić ich do szkoły, albo po prostu są chowane w skrytkach, oddawane na koniec dnia. Wydaje mi się, że w tej dobie właśnie smartfonów, internetu możemy się trochę gdzieś tam w tym świecie wirtualnym zatracić i też chyba doświadczenia ostatnich lat pandemii pokazały, że jednak te bycie offline jest nie do przecenienia.
3: Tak, tutaj jest rola szkoły na pewno istotna i myślę, że to jest dobry krok, ale nie zapominajmy o roli rodziców, bardzo ważnej, bo myślę, że to jest baza do korzystania, właściwego korzystania z urządzeń i spędzania w właściwy sposób czasu przed ekranem. To jest przygotowanie ze strony rodziców. To rodzice muszą dawkować ten internet albo wskazywać, jakie kierunki, jakie kroki dziecko może tam podejmować. Właśnie ograniczać czas spędzony przed ekranem, bo szkoła, jakie by nie były restrykcje, nie do końca rodziców wyręczy w tym.
1: To przeskoczmy sobie, drodzy Państwo, szybko do korepetycji. Zróbmy taką zgrabną woltę. Mówił parę chwil temu w poprzedniej części naszego dzisiejszego programu Przemek o tym, że brakowało nauczyciela języka angielskiego, była oferta pracy, ten nauczyciel nie znalazł się, musieliście posiłkować się nauczycielem prywatnym udzielającym korepetycji. Patrzę sobie też na badania OLX, mówiące między innymi a propos korepetycji, o tym, że spada liczba ofert pracy w edukacji i to może prowadzić do wzrostu liczby korepetytorów. To chyba normalne, nauczyciele chcą gdzieś zarabiać. No i teraz ta sytuacja, o której mówiłem parę chwil temu, o której opowiadał Przemek, drogi Konradzie, to jest wyjątek potwierdzający regułę. Tam nie udało się znaleźć nauczyciela języka angielskiego, ale generalnie tych ofert pracy nawet dla nauczycieli języka angielskiego w szkołach jest po prostu mniej?
2: Tak, tak, jest mniej, ale jest bardzo duża konkurencja, bo rzeczywiście po prostu na tą jedną ofertę pracy w edukacji przypada więcej chętnych. No i część anglistów, część nauczycieli różnych języków szuka właśnie też swoich sił w lekcjach prywatnych. No, angielski jest takim królem. Jest tych ogłoszeń u nas praktycznie najwięcej poza matematyką. Ciekawe są ruchy na innych językach, bo na przykład w ostatnich latach stracił, ja tak mówię pod kątem też, powiedzmy, podaży tych korepetycji, ilości właśnie tych ogłoszeń, na przykład francuski, włoski, no bo oczywiście to, że straciły na popularności rosyjskiej, to tego tłumaczyć nie musimy, ale właśnie rzeczywiście te inne języki, właśnie nawet jak francuski czy włoski, one są mniej popularne. Jeśli chodzi o angielski, mamy też najwyższą konkurencję wśród korepetytorów i te średnie ceny są tam gdzieś na poziomie raczej 70-80 zł, więc mniej niż na przykład taka biologia, fizyka czy muzyka.
1: Jeżeli chodzi o matematykę i język angielski, jak powiedziałeś, to są absolutnie królowie polowania. 60% wszystkich ofert. Później, jak czytam sobie w kolejności, to jest między innymi korepetycje z biologii, języka polskiego, fizyki i chemii. Wracając do języka, ja pamiętam, bo powiedziałeś też, że język rosyjski stracił na popularności, co rzecz jasna nie dziwi, ale pamiętam, jak mój tata zawsze powtarzał: ucz się języka swojego wroga, i dlatego uczyłem się rosyjskiego i niemieckiego.
2: Tak, ja też uczyłem się rosyjskiego, miałem go też na studiach. No a teraz te zainteresowanie jest dużo mniejsze. Co ciekawe, z języków najbardziej rośnie język polski. Więc być może kwestia matury, być może kwestia tego, że mamy też coraz większe problemy z tym językiem.
3: A może też kwestia jest naszych braci ze wschodu, którzy po prostu potrzebują się doszkolić w języku? Może to jest też...
2: To też. A ja mówię właśnie też, że rośnie jakby podaż tych korepetytorów, czyli też coraz więcej osób chce gdzieś tam dawać te korepetycje z języka polskiego. No, moja siostra, która właśnie też jest po polonistyce i właśnie udzielała korepetycji, no to też to mi potwierdzała takim przykładem anegdotycznym, więc jest to spójne z naszymi danymi, że rzeczywiście tutaj właśnie czy Ukraińcy, którzy przyjechali do nas, czy inne nacje, bo też jakby są takie nacje dla nas egzotyczne, które mocno rosną, na przykład Brazylijczycy, ale też właśnie trochę bliżej Gruzini. No i jednocześnie wplatając ten wątek rynku pracy, no to pracodawcy wyraźnie mówią, że no bariera językowa jest tą największą barierą, którą trzeba przejść, żeby tą pracę otrzymać, więc nie dziwi pewnie też większy popyt na zainteresowanie właśnie językiem polskim.
4: Czyli interesujemy się językiem polskim, także innymi językami, matmą, o czym mówiliśmy, chemią i nie tylko zresztą. Wydawałoby się, że ofert jest dużo, tych chętnych na to korepetycje jest jeszcze więcej, więc spokojnie każdy nauczyciel znajdzie swojego ucznia. Z badań OLX wynika, że wcale tak nie będzie. I co ciekawe, i to proszę rozwij mi jeszcze tę myśl, dzisiaj nie tylko wystarczy być dobrym, ale jeszcze trzeba w atrakcyjny sposób sprzedać ogłoszenie, żeby znaleźć swojego ucznia. Dobrze interpretuję te wyniki badań?
2: Tak, my sobie tak porównywaliśmy po tam pewnych słowach kluczowych, jakie ogłoszenia zyskują większą popularność wśród uczniów i na przykład a propos angielskiego, jeśli w nazwie jest native speaker, no to na przykład zazwyczaj tam około dwa razy tyle jest odpowiedzi na takie ogłoszenia. Na przykład biologia, która bardzo nam gdzieś tam wystrzeliła, tam bardzo dużym zainteresowaniem na przykład cieszy się to, jak jest podkreślone, że to jest na przykład student albo studentka medycyny. Szczególnie z biologii, z chemii, więc właśnie są takie pewne słowa kluczowe, albo na przykład jak ktoś wystawia fakturę, to też są wyższe, jest wyższe zainteresowanie, więc no, to takimi ciekawostkami mogę się podzielić.
4: No właśnie, to jeszcze a propos tej ciekawostki dopytam, być może wiesz, być może wiecie. Student, studentka chemii na przykład, większe zainteresowanie tego typu ofertami. Dlaczego? Bo co to sugeruje? No przecież mógłbym porozmawiać, albo korepetytorem mógłby być ktoś, kto już studia ukończył, kto chemię gdzieś wykłada, albo tej chemii uczy. Dlaczego szukam wśród studentów, studentek? I tu zapala mi się lampka. Czy to może oznaczać, że taka osoba będzie mniej brała, mówiąc kolokwialnie, za korepetycje niż osoba już wykształcona?
2: Tak może być. Ja to już co prawda kilkanaście lat temu, ale widziałem taką tak zwaną kompresję tych stawek, że na przykład ja pochodzę z miasta 20-tysięcznego i pamiętam wtedy, kilkanaście lat temu, że korepetycje z matematyki na przykład kosztowały 100-120 zł za godzinę. To jest bardzo dużo w porównaniu do tamtych zarobków i tak dalej. I na przykład jak wszedłem sobie do Warszawy, na różnych portalach można było znaleźć korepetycje od studentów na przykład matematyki, a mnie niekoniecznie. Na przykład na poziomie 30-40 zł. Więc to jest też na przykład korepetycje online, to jest też taka szansa dla rodziców, którzy na przykład, nie wiem, są z mniejszych miast, którzy na przykład może mają mniej zasobne portfele, żeby znaleźć te korepetycje dla swoich dzieci, bo u nas widać, że te najniższe stawki korepetycji zaczynają się od 30-40 zł, więc można powiedzieć, że niektórzy studenci udzielają korepetycji w cenie na przykład nieco wyższej niż pensja minimalna godzinowa, więc dla nich pewnie, jeśli to jest, to są korepetycje zdalne, bo szczególnie z języków to tam 3/4 nawet udziela je w formie zdalnej, no to może być też nawet ciekawa opcja na dorobienie i jest taka, cechuje się dużą elastycznością, a jest moim zdaniem ciekawy wątek, jeśli chodzi o korepetycje, szczególnie od studentów, studentek, szczególnie z biologii, z chemii. Jak sobie popatrzymy na progi rekrutacyjne na wiodące uczelnie medyczne i na to, że jest tam ponad 14 osób na jedno miejsce, no to czy na Warszawski Uniwersytet Medyczny, czy do Gdańska, to tak naprawdę trzeba mieć ponad 80% i z biologii, i z chemii rozszerzonej. No i te, mi tak się wydaje przynajmniej, że ci maturzyści mogą po prostu widzieć, że chcą nauczyć się od osób, które już tą drogę przeszły, którzy jakby mogą też sprzedać im takie praktyczne rady, jak do tej matury się lepiej przygotować, bo one są na bieżąco, bo one zdawały tą maturę rok, dwa, trzy, cztery lata temu.
4: To ostatnie zdanie w tej części naszego dzisiejszego programu, bo mówiłeś o korepetycjach, które kosztują 120 zł, w mniejszym mieście 30-40 można było zapłacić w dużo większym
1: mieście to jest 3-4 razy nawet mniej i taniej. Czy są jakieś takie widełki, o których moglibyśmy powiedzieć? Oczywiście to wszystko zależy od miejsca, od przedmiotu, ale jakieś takie widełki, w których się obracamy, mówiąc o godzinie korepetycji, ile to może kosztować?
2: U nas najmniej to jest 30 zł, zależnie od przedmiotu. Najdroższe korepetycje widziałem za 300 zł za godzinę, ale jeśli tak mówimy o średniej, no bo to pewnie bardziej obrazuje nam gdzieś tam taki rynek, bo jednak ten przekrój ogłoszeń jest dość spory, no to mówimy o takim od 70 do 105 zł, czyli 105 zł to jest ta muzyka, 70 zł to są lekcje rosyjskiego.
1: Tak, czyli 300 zł wyprawki szkolnej może pozwolić na 3 lekcje muzyki, niecałe, albo jedną lekcję jakiegoś droższego przedmiotu. I drodzy Państwo, do wyprawki szkolnej wrócimy w części trzeciej naszej rozmowy. Wracamy za chwilkę. Pan Przemek Klemczak i Konrad Grygo są dzisiaj naszymi gośćmi.
0: SK Rock. Porachunki osobiste. Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: albo rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy na temat wyprawki szkolnej i korepetycji szkolnych. Dzisiaj Przemek Klemczak, pan Przemek Klemczak, menadżer kategorii OLX i Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX Praca są naszymi gośćmi. Dzień dobry panowie raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przemku, to ja muszę dopytać o to, bo o tej wyprawce sobie też tak rozmawiamy, skaczemy od wyprawki do korepetycji. Generalnie dzisiaj rozmawiamy o kosztach, ale także chciałbym dopytać o to, kiedy najlepiej jest rozpocząć walkę z systemem, czyli kiedy zacząć te zakupy wyprawki szkolnej. Ja wiem, że część robi to w sierpniu. Ja wiem, że są tacy, którzy zrzucają zakupy dopiero na wrzesień, bo wakacje są od tego, żeby odpoczywać, a później zajmiemy się zeszytami nie tylko. Kiedy najlepiej, kiedy robią to nasi słuchacze? Kiedy zaczynają kompletować wyprawkę szkolną?
3: To jest dobre pytanie i myślę, że ten czas startu nie zaczyna się w sierpniu, ale nawet w lipcu. Sam odwiedzając jeden z hipermarketów, pamiętam, widziałem stoisko dotyczące szkoły. To już był chyba początek lipca, także niektóre sieci są tutaj bardzo aktywne i wyprzedzając trendy czy potrzeby zakupowe. Mhm. Ale taki faktyczny wzrost zainteresowania, największy, to jest druga połowa sierpnia i tutaj notujemy najwięcej odwiedzi, najwięcej zapytań. To też przekłada się na przykład na liczbę ogłoszeń w kategorii podręczniki, gdzie są czasami naprawdę wręcz kosmiczne wzrosty. Tak mieliśmy w zeszłym roku, kiedy porównując liczbę aktywnych ogłoszeń w sierpniu, w końcówce sierpnia, z tymi, które były jeszcze, nie wiem, na wiosnę, w maju, czerwcu, to mieliśmy prawie dwa razy tyle ogłoszeń, co wówczas. Także ten wzrost jest ogromny. I widać, że to jest na pewno najlepszy moment. Myślę, że tutaj dużo zależy już od rodziców i od ich poziomu zaangażowania w temat, czy też ja, patrząc na siebie, wiem, że pewnie będę chciał się dużo szybciej przygotować i to jest tak z tym rodzicem, który dopiero zaczyna przygodę ze szkołą. Ci rodzice, którzy są już doświadczeni, bo dzieci już mają po prostu pewne rzeczy kupione, oni mogą czekać na ostatnią chwilę, więc tu myślę, że ten czynnik też odgrywa rolę.
1: Do korepetycji szybko, drodzy Państwo, przeskakujemy. Dzisiaj mimo łatwiejszego dostępu do AI, rynek korepetycji ciągle rośnie. To jest dobry czas dla korepetytorów. Mówiliśmy już o tym, że nie każdy znajdzie swojego ucznia. Czy AI, czy sztuczna inteligencja odbierze takim osobom robotę, pracę?
2: Mi się wydaje, że nie, bo jednak pozostaje ten taki moim zdaniem mocny czynnik ludzki, czyli żeby mobilizować tego ucznia, śledzić właśnie dobrze jego postępy, zdiagnozować, jakie on luki ma, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o tą podstawę programową, przygotowanie do egzaminu. Osoby, które są na bieżąco, nie halucynują tak jak AI. To, co widzimy, no to te stawki korepetytorów rosną, więc wydaje mi się, że ten rynek się nie kurczy. On, jak dotarłem do danych, jest warty 4 miliardy złotych i on 10-15% rocznie rośnie. Więc wydaje mi się, że pomimo tego, że widać jakieś tam odsłuchy, że na przykład liczba na przykład zapytań o korepetytorów językowych spada gdzieś tam w niektórych obszarach, no to jednak jakby całkowicie tego nie eliminuje, a rynek rośnie i te stawki też są coraz wyższe.
1: No to muszę też jeszcze dopytać o to, no bo jeżeli dzisiejszy rynek jest bardziej korzystny dla uczniów niż korepetytorów, ustaliliśmy, korepetytorów jest sporo, uczniów, czyli ich klientów jest mniej, załóżmy sobie taką tezę, to czy jest szansa, że już za moment korepetytorzy zweryfikują swoje oczekiwania finansowe? Czy jest szansa, że te lekcje będą po prostu tańsze?
2: Może tak być, bo teraz warto nadmienić to, że 2027 rok to będzie rekordowy rok w tym wieku, jeśli chodzi o liczbę osób przystępujących do matury. To ma związek z tym, że były te zmiany w edukacji, gimnazja, też był ten taki wyż demograficzny 2007-2009, więc bodajże 386 tysięcy osób przystąpi do matury. Za rok to będzie 70 tysięcy osób mniej, więc być może, jeśli część maturzystów z tego roku nie będzie poprawiało matury, no to być może dojdzie do lekkiej korekty tych stawek, ale właśnie ta rozpiętość też stawek, o których mówiliśmy, że od 30 do 250 zł, pokazuje, że mi się wydaje, że każdy znajdzie swojego korepetytora w zakresie gdzieś tam cenowym, jaki mu odpowiada.
1: Dobra, a rynek wyprawki szkolnej, czy to jest dobry czas dla tych, którzy są producentami i sprzedawcami tego typu gadżetów, urządzeń? No jeżeli dzietność w Polsce systematycznie spada, a przynajmniej nie rośnie, utrzymuje się być może na podobnym poziomie, jeżeli żaden z rządowych programów nie spowodował tego, że tych dzieci mamy coraz więcej, no to już za sekundę klientów sklepów papierniczych będzie coraz mniej.
3: Czy popyt na papier to zawsze będzie zawsze, ale też tutaj dochodzi kwestia na przykład gazet i tak dalej, a to już jest zupełnie inny temat, to w to nie będę wchodził. Myślę, że ogólnie nie będzie tak źle pod tym kątem, dlatego że faktycznie przyrost spada, natomiast do nas przyjeżdżają nowi obywatele i oni też potrzebują przygotowania do szkoły, potrzebują wyprawki, potrzebują wszystkich tych przedmiotów, więc ten spadek, myślę, będzie, natomiast on nie będzie na pewno tak drastyczny, jak to wynika z tych niezbyt optymistycznych danych na temat dzietności w Polsce. Mhm.
1: To panowie, prawie na koniec, tak tytułem podsumowania już pomalutku, to jest takie pytanie ogólne do jednego i drugiego z panów, czy możemy dzisiaj powiedzieć, że zarówno przy zakupie wyprawki, jak na przykład wyborze korepetytora, coraz ważniejsze staje się porównywanie ofert i jeszcze umiejętność czytania tych ofert, żebym tak naprawdę uzyskał z tej oferty, czy później właściwie z zakupu, albo ewentualnie ze współpracy z korepetytorem, to, czego oczekuję i czego chciałbym i co chciałbym uzyskać.
2: No bardzo ważne.
1: Porównywanie ofert.
2: Tak bym powiedział, porównywanie ofert. No to w korepetycjach dochodzi taki czynnik ludzki, więc też pewnie z samego opisu ogłoszenia ciężko jest wyczuć, czy dany korepetytor nam się spodoba. No ten rynek jest dość pojemny, więc można zawsze zmienić nauczyciela. Widzimy, że pewne frazy przyciągają większą uwagę. Widzimy też, że jeśli szukamy korepetycji, to dalej łączymy to z takim jakby standardowym sposobem, czyli połowa odpowiedzi w korepetycjach to jest jednak telefon, czyli pytamy za telefon, raczej nie piszemy na czacie, ale chcemy też tą osobę poznać, usłyszeć, zobaczyć, usłyszeć w sensie jak się z nią rozmawia, czy może być dobrym korepetytorem, bo wiadomo, że to najczęściej rodzice podejmują tę decyzję, więc to oni robią te badanie rynku.
1: Okej, okay. A poczta pantoflowa, polecenie kogoś, to się pewnie w korepetycjach zdarza, być może nawet jest to pierwszy wybór, no ktoś polecił mi panią od języka angielskiego albo pana od matematyki, bo jest świetny, bo przygotowywał moją córkę wcześniej, naprawdę warto. To się zapewne zdarza, to jest ważne czy nieważne?
2: Bardzo ważne.
1: Bardzo ważne. Zupełnie inaczej pewnie w rynku wyprawki szkolnej. Ciężko polecić komuś zeszyt. Słuchaj Zośka, widziałam piękne zeszyty.
3: Ale można polecić okazję w internecie i miejsca, gdzie się kupuje taniej. Pytałeś o to porównanie. Mhm. Myślę, że to już obecnie wykracza poza samą cenę, bo w momencie, kiedy możemy skorzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji, która porównuje nie tylko cenowo, ale też próbuje dopasować tę ofertę dokładnie do naszych oczekiwań. To jest też coś, co testujemy w OLX, jak możemy wesprzeć szukającego w znalezieniu właściwej oferty. I nie chodzi tylko i wyłącznie o cenę, ale chodzi o podanie rzeczy, której faktycznie ktoś szuka, ktoś potrzebuje na podstawie swoich zainteresowań, zapotrzebowań. To jest coś, co tutaj się dynamicznie zmienia, więc myślę, że odchodzimy od tego klasycznego porównania, że kupujemy tylko tam, gdzie jest najtaniej, czy wybieramy tę ofertę, która jest najtańsza.
1: Drodzy panowie, po raz kolejny, cały czas jesteśmy jeszcze w tym etapie podsumowania naszego dzisiejszego programu. Po raz kolejny zahaczyliśmy o sztuczną inteligencję. No i muszę dopytać, i to znowuż będzie taka rozmowa trochę uciekająca od tego naszego tematu, ale w którym kierunku my zmierzamy. Kiedy przeczytałem dosłownie kilka dni temu, że w niemieckiej, czy na niemieckiej Wikipedii, tam się wymknęli agenci AI. Agenci AI to są takie programy, które mogą realizować wyznaczone im cele samodzielnie, korzystając z oprogramowania, tu cytuję, i podejmując działania w dużej mierze niezależne od człowieka. I te programy się wymknęły i na niemieckiej Wikipedii zaczęły się zastanawiać i dyskutować między sobą, w jaki sposób oszukiwać przy wykonywaniu zadań. W którym kierunku my zmierzamy? Kiedy tak naprawdę ten świat walnie? Kiedy to się skończy? Kiedy sztuczna inteligencja przejmie internet, a potem, nie wiem, zawładnie świadomością ludzi i właściwie nie będziemy już do niczego potrzebni?
2: Ja słyszałem o takich kontrolowanym wymykaniu się spod kontroli. Nie znam tego przykładu z Wikipedią, ale wiem, że niedawno było właśnie, że to był kontrolowany wymyk, więc sztuczna inteligencja po poluzowaniu pewnych barier, ona mogła gdzieś tam spróbować sobie poradzić, ale ja mam takie jedną tezę, która mam wrażenie, że wzmacnia się z każdym miesiącem, jak obserwuję cały ten napływ informacji odnośnie sztucznej inteligencji, że rola edukacji się nie zdewaluuje. W sensie, że uważam, że właśnie pod kątem rozpoznawania, czy to są halucynacje, czy nie, i generalnie sprawdzania takiego krytycznego myślenia, to uważam, że taka tradycyjna edukacja wsparta taką efektywną, właśnie efektywnym podejściem związanym właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ona się nie zdewaluuje i jakby te zapotrzebowanie na wiedzę dalej będzie, a może nawet teraz jest większe.
1: Mamy się czego bać, czy nie?
3: Na pewno nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, ponieważ ona jest, nawet sobie nie zdajemy sprawy chyba w jakich obszarach i w ilu obszarach codziennego życia już funkcjonuje. Myślę, że nie ma odwrotu od tego i my powinniśmy uczyć się korzystać ze sztucznej inteligencji we właściwy sposób i wykorzystywać ją tak, jak próbujemy, na przykład ja osobiście w pracy, próbując wykonać zadania, które inteligencja mi przyspiesza, czy podpowiada, jak to zrobić w właściwy sposób. To jest absolutnie nieoceniona pomoc i nieoceniony czas, który się oszczędza na wykonywaniu jakichś głównie powtarzalnych zadań. Więc myślę, że my jesteśmy już na takim etapie, że musimy zaakceptować, że sztuczna inteligencja jest, że tak jak wspomniał Konrad, kontrolować to, co ona, mówiąc kolokwialnie, wypluwa i nam podaje, i tutaj jest pewnie rola edukacji. Natomiast my musimy po prostu się dostosować i ją korzystać z niej na własny użytek, przerabiać na swój sposób.
1: Cieszy to, co Konrad powiedział w pewnym momencie, że cały czas, żeby wybrać na przykład korepetytora, ciągle chętniej sięgamy po numer telefonu do niego, niż rozmawiamy z nim na czacie, czyli ten kontakt z żywym człowiekiem ciągle jest w cenie. Dziękuję panom pięknie za wizytę w naszym studio. Dzisiaj Przemek Klemczak, menadżer kategorii OLX, był naszym gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX Praca. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Big Out.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? Tu tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

Człowiek ze złotym uchem. No, jeszcze nie, ale już niebawem. Iggy Pop, The Passenger w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego ze złotym uchem? Ano dlatego, że już 25 października w mojej kochanej Łodzi na festiwalu Sound Edit pan Iggy Pop odbierze nagrodę człowieka ze złotym uchem właśnie. Bardzo jestem dumny. I z Iggy'ego Popa, i z mojej kochanej Łodzi. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 27 września 2026 roku. To jest SK Rock. Będziemy razem do południa. Teraz przed nami Stone Temple Pilots i numer Plush.

0: I Think I'm Paranoid to grupa Garbage, Esterok, a już za chwileczkę Joan Jett i jej przeogromny przebój I Love Rock and Roll. I to by się zgadzało, bo my tu wszyscy rock and rolla kochamy. Od tego jest ESK Rock, żeby właśnie tę miłość do rock and rolla w nas pielęgnować. No to już za momencik. Razem z Joan Jett właśnie to będziemy robić.
1: Autopromocja. Drogowskazy w ESC Rock.
2: Problemem nie jest sygnalista, a nadużycia, które nagłaśnia. To w teorii. A jak w praktyce wygląda gwarantowana ustawą ochrona sygnalistów i ich społeczny odbiór?
3: Przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
2: Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński.
1: Drogowskazy ESC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji ESC Rock i na eskrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Reklama.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: My name is Gary Clark Jr.
10: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie ESK

Blur i Song 2 Westerok za nami. Jeżeli chodzi o dwójkę, to jak postawicie Państwo obok dwójki drugą dwójkę, no to wychodzi 22. 22 lata w tym roku kończy Eskarok. 22 października tego roku widzimy się wszyscy w klubie Progresja w Warszawie na naszym urodzinowym koncercie. Z okazji tych 22 urodzin. Rocktoberfest 2026 przed nami. Happy Set i cztery szmery. Plus oczywiście masa kuluarowych rozmów, spotkań i zbijanych piątek. Wszystko to może być Państwa udziałem. Wystarczy na skrock.pl opowiedzieć nam o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu mijającego roku. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na tę imprezę. Już od jutra będziemy je Państwu rozdawać. Także proszę wchodzić na skrock.pl i opowiadać nam swoje rock'n'rollowe historie. No a teraz przed nami zespół, który był gwiazdą zeszłorocznych obchodów urodzin radia SK Rock, czyli 21 Rocktoberfestu, czyli Pijama Porno i Twoja generacja Westerok.

0: To Edyta Bartusiewicz i Zegar w Esterok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Za momencik wybije 10:00. Po 10:00 mam już dla Państwa numer Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
2: Tak trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
11: Reklama.

2026 roku, pierwsza niedziela tegorocznej jesieni, jednocześnie ostatnia niedziela tegorocznego września. Jeżeli chodzi o święta, to dziś Światowy Dzień Turystyki, Międzynarodowy Dzień Głuchych, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowy Dzień Rzek i Święto Infrastruktury Wojskowej. Ciekawy jestem, jak wojskowa infrastruktura świętuje swoje święto. Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię, teraz przed nami Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry. Kała.

0: Blaze of Glory. To John Bon Jovi, Westerok, numer z filmu Młode Strzelby 2. Okazuje się, że John Bon Jovi zna się osobiście z Emilio Estevezem, który w tym filmie gra. No i pożyczył kiedyś od niego scenariusz tego filmu, jeszcze przed jego nakręceniem. No i na podstawie tego scenariusza, w sumie zainspirowany tym scenariuszem, napisał piosenkę Blaze of Glory. Po czym zjawił się na planie w Nowym Meksyku z gitarą akustyczną i zagrał scenarzyście Johnowi Fusco ten właśnie numer. John bardzo polubił ten kawałek i postanowił wsadzić go do filmu Młode Strzelby 2. Jak się później jeszcze okazało, to pisząc Młode Strzelby 1, John Fusco słuchał bardzo dużo numeru Wanted Dead or Alive grupy Bon Jovi, a zatem historia zatoczyła koło. A już za chwileczkę w SC Rock będzie po polsku, będzie Agnieszka Chylińska i jej wielki przebój Winna.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Reklama.
11: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
12: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him, and you're listening to Eska Rock.

Derek and the Dominoes i najsłynniejsza Laila na świecie. Oczywiście w towarzystwie Erika Claptona, panowie z Derek and the Dominoes w Esterok. A ja przypominam, że już 22 października w Warszawie, w klubie Progresja, odbędą się nasze 22 urodziny. Rocktoberfest 2026 oficjalnie startuje jutro, bo od jutra rozdajemy Państwu zaproszenia, ale już dzisiaj mogą Państwo wchodzić na skrok.pl i opowiadać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe historie mijającego 2026 roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia, a jutro od samego rana będziemy rozdawać Państwu podwójne zaproszenia. I to jest jedyna droga, którą można te zaproszenia zdobyć. Nie da się kupić biletów na tej imprezie nigdzie na świecie. Także proszę koniecznie opowiadać nam swoje historie rock'n'rollowe, historie na skrok.pl. A już teraz Ira i Mój Dom.

0: to Republika i Odchodząc w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 11, po 11 Queen i Radio Gaga między innymi czeka na Państwa, także proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja mam metodę na to, jak gładko wejść w jesień. Trzeba się nagrzać, naprawdę wysmażyć na słońcu. Ja to zrobiłam i na razie póki co wchodzę w tę jesień z taką, dobra, ekstra, fajnie wieje i w ogóle fajnie pada człowiekowi na głowie.
3: Jak zarąbiście ciemno.
2: Ale super, jest ciemno, w ogóle jest inaczej, jest super. Leżałam na kanapie i myślę sobie, to co Ziętara, dzielisz się obowiązkami, posprzątasz dzisiaj, a Ziętara wewnętrzna mówi, co ty Ziętara, daj spokój po prostu, co będziesz sprzątać? No i leżałam na kanapie.
4: Asia, jak słyszę głosy w głowie, to ja mam takiego lekarza. To on ci może pomóc.
3: Ale Wojtkowi nie pomógł. Ale mi nie pomógł.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

Should I Stay or Should I Go? To grupa The Clash w Esterok. Minęła 11, czyli tradycyjnie zaglądamy, proszę Państwa, do kalendarza. 27 dzień września 2026 roku. Imieniny obchodzą dziś Gaja, Wincenty, Jan Amadeusz, Mirela, Adolf, Wawrzyniec, Urban, Adolfa, Mirabella i Gajusz. Wszystkim dzisiejszym jubilatom, wszystkim dzisiejszym solenizantom i wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują z byle powodu albo po prostu bez powodu, składam najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście, jak to w koncercie życzeń bywa, mam dla Państwa upominek muzyczny. Tym razem wybrałem piosenkę grupy Fall Out Boy, This Ain't a Scene, It's an Arms Race. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

0: To perfekt i autobiografia w Esterok. Pan Grzegorz 23 września, w minioną środę skończył 73 lata, pan Grzegorz Markowski, rzecz jasna. Nie zdążyłem w środę złożyć życzeń na antenie, zatem lekko spóźnione, ale panie Grzegorzu, bardzo szczere życzenia. Wszystkiego, co najlepsze. Perfekt i autobiografia za nami, a przed nami już za moment Depeche Mode i Personal Jesus.
1: Reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama.
7: Hi, I'm Phil Collins.
8: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
9: Hi, this is Beto.
10: And this is Paavo from Apocalyptica
11: on Escar Rock.

18-19 lipca tego roku PG Narodowy, dwa koncerty po bardzo długiej nieobecności na scenie tego właśnie zespołu. System of a Down i Lonely Day Westerrock za nami. Jeśli byli Państwo na którymś z tych koncertów, a może na obydwóch, i uważają Państwo, że to były najbardziej rock'n'rollowe wydarzenia tego roku w Państwa odczuciu, no to proszę nam o tym napisać na skrock.pl. A jeżeli uważają Państwo, że zupełnie inne wydarzenie było tym najbardziej rock'n'rollowym, to również proszę nam o nim napisać na skrock.pl. W zamian mamy podwójne zaproszenia na Rocktoberfest 2026, ten już 22 października. W warszawskiej Progresji zagra grupa Happy Set i zagrają cztery szmery, czyli bardzo dobry cover grupy AC/DC. Na pewno będziemy się bawić świetnie, na pewno będzie szansa i okazja ku temu, żeby pogadać, wymienić poglądy, przybić piątkę, zrobić zdjęcie, czy jakieś tam jeszcze inne towarzyskie aktywności uskuteczniać. Wszystko to w październiku. Jeśli chcecie Państwo być z nami na tej imprezie, koniecznie wchodźcie na skrock.pl i opisujcie nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycia tego roku. A już teraz Westerrock, ONA i Najtrudniej.

0: Every You and Every Me to Placebo w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 12, po 12 w Esterok Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My słyszymy się za to jutro o 12 w Esterok. Rzecz jasna, Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę, no i masę energii na nadchodzący nowy tydzień.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Big out. Na pewno niedawno była ta afera wieczorem panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki wieczór panieński?
2: Polki.
4: A, w samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
2: oglądałem. Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie.
13: Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina, Eski Rok.
1: W Melinie gość, pig out. Piotr Knioła.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
0: Melina, Eski Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Dzisiaj w Melinie gość. Muszę za każdym razem zaglądać do notatek, żeby sprawdzić, jak się nazywa. Pigout. Piotr Knioła. Znaczy nie Pigauta sprawdzam, tylko oczywiście Piotra Knioły.
2: I to jest ciekawe, bo wiesz, nikt już nie mówi praktycznie od kilku lat do mnie po imieniu, bo moja ksywka stała się, znaczy moja nazwa bloga, czyli Pigout, stała się moją ksywką. Teraz wszyscy mówią Pig. Jakbyś mnie zawołał Piotr na ulicy, prawdopodobnie bym się nie odwrócił, bo bym nawet nie wiedział, że o mnie chodzi. Tak się trochę odzwyczaiłem.
1: Ale wiesz co? Wiosną to było, kwiecień, maj, kiedy cię poprosiłem, a ty pomogłeś, żebyś mi dał jakiś tekst do e-booka, który robiłem, żeby budować szkołę w Etiopii. I wtedy, jak pytałem cię, jak cię podpisać, to powiedziałeś, żeby też podpisać Piotr Knioła, bo pracujesz na tym, żeby odzyskać imię i nazwisko. Czy to było chwilowa fanaberia, czy się nie udało?
2: Wiesz co, no, trochę staram się odzyskać to imię i nazwisko, bo jednak z czasem zacząłem trochę wychodzić na zewnątrz i pracować już medialnie w inny sposób, tak? Czyli piszę jakieś artykuły i robię podcasty. I imię i nazwisko się tam przydaje, ale bardzo...
1: Ale ten podcast, jak kojarzę, to też jesteś Pigout.
2: Teraz jesteśmy chłopaki od Blurbu.
1: No, z Wojtkiem Chmielarzem. Tak. Możesz tu mówić o konkurencji, to jest wspaniała...
2: Wiesz co, no jesteśmy teraz chłopakami od Blurbów, więc jeszcze tam ksywka się nie pojawia, ale ja wiele lat nie chciałem się ukrywać jako Pigout, bo jak zaczynałem pisanie w internecie, to miałem jeszcze prawdziwą pracę i taką...
1: Jaką?
2: Jako kontroler jakości.
1: Gdzie?
2: W firmie ubezpieczeniowej dużej. Takiej.
1: Jak kontrolowałeś jakość?
2: Wiesz co, no zajmowałem się danymi osobowymi. Przysyłaliśmy je do drukarni i musiałem sprawdzać, czy tam nie ma żadnego wycieku RODO i te sprawy. W każdym razie ja mam jednak naturę takiego śmieszka, a musiałem do tej pracy zakładać maskę, wchodzić i udawać poważnego pana i zaglądać tam ludziom, patrzeć na ręce, więc... Absolutnie nie mogłem sobie pozwolić, żeby moje życie internetowe wypłynęło, bo by mnie podcięło w życiu zawodowym.
1: I długo tak funkcjonowałeś jak dr Jekyll i Mr. Hyde?
2: Kilka lat, ale można powiedzieć, że jestem twórcą internetowym, który od pierwszego dnia był komercyjny, zarabiał, bo pisałem w prawdziwej pracy te, wiesz, swoje rzeczy.
1: Aha, to zamiast wykonywać prawdziwą pracę, to...
2: No, przyznaję się, mam nadzieję, że już nikt nie pociągnie do odpowiedzialności za to, ale tak było.
1: Ale to powiedz, a jak to się stało, że no, człowiek z naturą heheszkową, no bo przecież to nie zaczyna się w którymś momencie, idzie pracować jakby do no, kontroler jakości w firmie ubezpieczeniowej, to wiesz, jak przysłowiowy księgowy ze swoim Excelem.
2: Wiesz co, to było tak, że ja byłem klasowym stańczykiem, czyli tam z ostatniej ławki komentowałem zawsze lekcje, rozwalałem lekcje i szkoła mi się skończyła. Jak skończyła się szkoła, to skończyła mi się publika. Zaczęło się dorosłe życie i w pierwszej chwili nie myślisz o tym na zasadzie, dobra, jestem śmieszkiem, to idę do roboty, gdzie płacę za śmieszkowanie.
1: Bo poszedłeś od razu do roboty, czy jeszcze kontynuowałeś edukację?
2: Kontynuowałem studia i właśnie...
1: Na czym?
2: Zarządzanie i marketing, reklama i public relation. Czyli taka idealny kierunek, żeby nie znaleźć pracy, nie? Później. I na studiach, w czasie studiów otworzyły się social media w Polsce. Nasza klasa, później Facebook i nagle zyskałem audytorium nowe, które mi zabrała szkoła. Więc tam sobie pisałem, ale wiesz, no w tamtych czasach to był... Ja otworzyłem bloga Pigout 2015 rok.
1: 11 lat temu, czyli teraz masz 41, czyli miałeś 3 dyszki, tak?
2: 3 dyszki. Jeszcze wtedy to nie była komercyjna rzecz. Nie miałeś pomysłu na drzem.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość, Pigout. Piotr Knioła. Jeśli chodzi, i udawało ci się kryć w firmie, w której pracowałeś, że twoją drugą twarz?
2: Wiesz co, coraz ciężej już było. Na końcu ja już byłem tak... Ja nie jestem stworzony do pracy w korpo na zasadzie, że też musiałem maskę ubierać i grać takiego profesjonalistę w korpo. Poza tym rzeczami, które musisz zrobić w Excelu, jest jeszcze gra o tron. Tam się polityka dzieje. Tam trzeba brać udział, się, wiesz, udzielać i być po którejś ze stron. Ja w tym się za bardzo nie odnajdywałem. I mi się dobrze przydarzyło, bo dziecko mi się przydarzyło. I moja prawie małżonka oddała mi swój urlop macierzyński. Nie wiem, jak on tam...
1: Twój tacierzyński.
2: W sensie, że tam jest do podziału. Tak. Może wziąć matkę, może wziąć ojciec, można wziąć pół na pół. Ona mi go oddała i żebym spróbował w tym czasie się już przenieść na freelancerkę w internecie. I się udało, już nie wróciłem do pracy.
1: A był strach?
2: No bo w zasadzie... O Jezu, straszny. Ja to w ogóle w stresie byłem, wiesz, miałem jakąś pensję jeszcze minus tam 20%. Ogólnie to nie były super pieniądze, więc bardzo duży stres. Co to będzie dalej i postawienie wszystko na jedną kartę, no ale tutaj dla mojej Madzi wielkie podziękowania, bo mi dała tą poduszkę, nie? Że ja mogłem zaryzykować.
1: Po ilu miesiącach, po jakim czasie zrozumiałeś, że to się udaje, że jesteś w stanie żyć z tej niepracy?
2: Mi się wydaje, że to był rzut na taśmę. Już się kończył ten urlop, już miałem widmo powrotu i gdzieś tam książkę wydałem. I to mi dało jakiś strzał finansowy, że mogę... To się nazywało Świnia ryje w sieci. No to będzie dla ciebie znany temat, bo to było coś takiego, konwencja jak Jeremy Clarkson, czyli wiesz, felietony zebrane w całość, nie?

0: znasz temat, wyrobiłeś takie rzeczy. Więc książka mi dała życie, później coś się zaczęło pojawiać i jakoś tak poszło. Bum, mrugnąłem, jesteśmy dzisiaj tutaj.
1: To słuchaj, to chciałem cię zapytać o to, co masz wspólnego ze zwycięzcą 15. konkursu Chopinowskiego Rafałem Blechaczem.
0: A, to jest Rafał Blechacz, zwycięzca konkursu Chopinowskiego. To jest mój kolega z podstawówki. Siedział ze mną, no może nie w jednej ławce, za mną siedział, albo przede mną. Ja byłem wyższy i byłem stańczykiem. Siedział przede mną. Mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, zresztą w
1: Nakło nad Notecią. Zmieńmy temat.
0: Każdy praktycznie. Na warunki warszawskie jesteśmy jednym osiedlem. Więc Rafał chodził ze mną do podstawówki. Znałem go zanim stał się gwiazdą i zwycięzcą i mogę powiedzieć, że naprawdę uczciwie ćwiczył, że ludzie widzieli w nim talent. Wiesz, on mieszkał w bloku, w którym jak ćwiczył, to się niosło na ulicę i tam babeczki, takie starsze panie przychodziły na ławeczkę, siadały i słuchały Rafała.
1: Ty też jesteś z bloku?
0: Jestem z bloku.
1: To powiedz mi, czy wasze dzieciństwo Blechacza i twoje to są lata 90, tak?
0: Tak jest.
1: To jakie były lata 90 na osiedlu w Nakle nad Notecią?
0: Wiesz co, to trzepak, dzwonienie z domofonów i ucieczka. I oczywiście centrum życia w Nakle nad Notecią i chyba w takich miejscowościach to była wypożyczalnia kaset wideo. Tak. Nie?
1: Więc dlatego zresztą po latach.
0: Tak, tak.
1: Więc Przemkiem Corso popełniliście książkę.
0: To jest dla mnie bardzo, wiesz, bardzo silne wspomnienie z dzieciństwa, że to się wszystko kręciło wokół wypożyczalni kaset wideo, bo w takim Nakle nad Notecią no nie miałeś za bardzo innych rozrywek. Mhm. Więc szedłeś w te filmy i taką trochę magię zyskiwałeś. Ale wiesz, to ja chciałem cię trochę ochrzanić, bo pamiętam, że kiedyś wyłapałem, że ty masz spotkanie autorskie w Nakle nad Notecią.
1: No i ja napisałem, chcesz ochrzanić.
0: Ja napisałem do ciebie,
1: żeby zagadać o Blechacza.
0: Stary, i mówię właśnie ci ten tipa, nie? Wchodzisz tam i mówisz Rafał Blechacz, nie? I jakiś taki kontekst sprzedajesz, że znasz story, nie? I oni już jesteś urobiony. I później przyszły do mnie dziewczyny z Nakła na jakieś spotkanie autorskie i mówiły, że były u ciebie. I mówię, powiedział o Blechaczu? Nie, powiedział o Sikorskim. Kurde, no.
1: Ale wiesz dlaczego o Sikorskim? Bo to było coś takiego, widzisz, ja zawsze improwizuję i na spotkaniach autorskich i tak jak z tobą rozmawiam. I mianowicie było coś takiego, ja miałem, pamiętałem, że mi napisałeś, żeby zagadać o Blechacza.
0: Tak jest.
1: Oczywiście chciałem zrobić to po swojemu, tak naprawdę zagadać o tobie i przez ciebie do Blechacza, chociaż mnie ostrzegałeś, że ciebie nie będą kojarzyć, przesadnie skromnie, ale jak jechałem do Nakła, to nagle zauważyłem znak Chobielin Dwór.
0: Tak.
1: No i wiesz, od razu połączyłem kropki, bo tam 100 lat temu robiłem do Playboya jeszcze z kolegami wywiad z Sikorskim u niego w Chobielinie. No i po prostu tak prosto od tego znaku 3 minuty później czy 5 minut później byłem pod biblioteką i już nie pamiętam jakie było pytanie wprowadzające, ale odpaliłem się tym Sikorskim i poszło. I zapomniałem o Pigałcie, zapomniałem o Blechaczu, wiesz.
0: Rozumiem, ale
1: bardzo cię przepraszam.
0: Nie, no.
1: Podałeś mi na tacy
0: spoko,
1: piękny.
0: Bo ja wiesz, jak usłyszałem od tych dziewczyn, że ty powiedziałeś Sikorski, to był ty ryzykant, bo to nigdy nie wiadomo, czy to zostanie przyjęte pozytywnie, czy nie. Ja nawet nie wiem już, jaki jest.
1: A propos Sikorskiego. No. Wiesz co, to jest z kolei moje doświadczenie, że nieważne jakie poglądy, ja tam w ogóle, wiesz, nie wchodziłem w żadne polityczne deklaracje, staram się tego unikać na spotkaniach autorskich. Natomiast, wiesz, jeżeli zważymy na jednej szali antagonizmy polityczne, a na drugie, że jednak blisko nakład nad tą Tecią mieszka bardzo, bardzo znany Polak, minister spraw zagranicznych, to myślę, że jest czasami nawet ci, co go lubią, to go lubią, a ci, co go nie lubią, ale z drugiej strony, wiesz, no może i go nie lubię, ale prawda, tutaj wielka postać, etc., wiesz. No.
0: Rozumiem. To nie było twoje pierwsze rodeo, tak?
1: Nie, wiesz, to mi się skojarzyło, ale to, żeby było jasne, to nie ma nic wspólnego z Radosławem Sikorskim. Kiedyś w Gruzji, jak tam gadałem z jakimiś Gruzinami, zauważyłem u nich w domu portret Stalina i tak delikatnie zacząłem gadać, a oni, wiem, wy to nie lubicie Polacy Stalina, ale wy to mieliście tylko Dzierżyńskiego, wiesz.
0: O, jest.
1: Okay. To nie miało nic wspólnego z Radosławem Sikorskim.
2: Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
1: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielkim gal. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość Pigout. Piotr Pnioła. Dobra, wracamy do 90s'ów w Nakle nad Notecią. Czyli wypożyczalnia wideo. Jakie filmy z tej wypożyczalni tak odpaliły pierwszy raz twoją wraźnie emocję?
2: No ja w tej wypożyczalni to najmocniejsze wspomnienia. To filmy, wiesz, zaczynasz przygodę z Bruce'em Willisem, z Sylwestrem Stallone'em, Arnoldem, z Melem Gibsonem, wiesz, Bruce Lee, wszystko otwierać się. Ja później, tak jak już wspomniałeś, po latach napisałem o tym książkę i zacząłem sobie to...
1: Mówisz Przemkiem Korsą?
2: Z Przemkiem Korsą.
1: VHS-y.
2: VHS-y, przyjmijmy to jeszcze raz. I wiesz, tam punkt wyjściowy był taki, że żeby sprawdzić, czy to było takie przeżycie pokoleniowe, czy wszyscy, mimo że mieszkaliśmy w różnych częściach kraju, przeżywaliśmy to samo. I Przemek Korso ze Śląska, ja kujawsko-pomorskie, okazuje się, że identycznie, nie? Że to tak wyglądało.
1: A był tam wypożyczalni sektor, wiesz, dla dorosłych?
2: O, no to oczywiście. Że to jest...
1: Jak wam szło z wypożyczaniem tych dzieł?
2: No słuchaj, bo ja byłem wtedy bąbelkiem. Lata 90. i dla mnie z kolegami, to my sobie patrzyliśmy przez ramię, przez bark pana z wypożyczalni i obczajaliśmy okładki. Zresztą wiesz, dzikie czasy. Masz kioski ruchu na załamaniu, masz gazetki dla dorosłych. Ale zaczęliśmy się z Przemkiem zastanawiać, czy jakbyśmy byli dorośli w latach 90. i chcieli taki towar mieć, nie masz jeszcze piractwa. Czy wypożyczasz u siebie w mieście taką kasetę, czy jedziesz do innego województwa? No ty masz już powiedzieć, bo ty chyba byłeś w tym wieku już, nie? Ale to koledzy załatwiali.
1: Nie no, ja miałem, wiesz, tego typu to... jak ja byłem bąbelkiem, to jeszcze nie było wypożyczalni zasadniczo wideo, to bardziej byli koledzy, których rodzice przywozili z Niemiec, wiesz, taśmy. No i tam właśnie te produkcje dla dorosłych z niemieckimi tekstami, to wiesz...
2: To ja sobie wyobrażam, że właśnie mamy tego pana wypożyczalni i on wie wszystko. On jest królem takiej miejscowości, bo on zna tematy, on wie, co cię kręci. I później spotykasz go w innym miejscu niż wypożyczalnia wideo. Jesteś z żoną i zaczynasz się pocić na jego widok, nie? Bo on patrzy na ciebie i wie rzeczy. Więc bardzo niezręczne, ale dopiero po latach zacząłem sobie to analizować.
1: Ja wiesz, to już późniejsze lata, ja pamiętam jak w liceum pierwszy raz musiałem pójść do apteki kupić jugosłowiański Patentex Oval, czyli ówczesny jeden z licznych środków antykoncepcyjnych. No to wiesz, chciałem umrzeć po prostu.
2: Nie, ale to jest każdy przychodził w ogóle. Ja w ogóle mam takie... Nie za bardzo jestem interpersonalny, prospołeczny, więc od kiedy można zamawiać pizzę przez internet i wiesz, fryzjera sobie zabukować przez apkę, to moje życie jest o wiele lepsze.
1: A jak się ma ta twoja introwertyczność, o której mówisz czy opisowo teraz, czy dosłownie gdzieś w innych rozmowach, do tego heheszkowania i potrzeby posiadania audytorium?
2: No wiesz, w internecie...
1: Jest... Ale nie, ja mówię jeszcze wcześniej, jeszcze kiedy mówiłeś, że na przykład byłeś śmieszkiem klasowym w szkole, tam w szkole średniej na przykład.
2: Wiesz co, no to tak sobie przemyślałem też to kiedyś, że po prostu masz bezpieczne strefy. Jesteś już w szkole od lat, chodzisz tam i już czujesz się bezpiecznie, nie? Znasz ludzi. Później jest internet, jesteś za ścianą, czujesz się bezpiecznie, a później wychodzisz z internetu do obcych ludzi, to w zasadzie spotkania autorskie, jakieś prowadzenie też spotkań, to początki są trudne, nie? To mnie to paraliżowało strasznie.
1: A szukałeś jakiejś pomocy fachowców, w sensie wiesz, jacyś terapeuci?
2: Nie, bo to wszystko, nie było czasu, nie było
1: no jakoś ci poszło,
2: takiego,
1: no.
2: Wiesz, segmentu, że ja teraz się wyloguję i sobie pół roku popracuję nad tym, tylko po prostu rzeczy się dzieją, nie? Wiesz, bardzo mi się wydaje, że pomogły mi te wszystkie interakcje, takie potrzeba nagła wyjścia ze strefy komfortu, gdzie nie miałem właśnie czasu przemyśleć i uciec i schować się w dziurze, tylko musiałem wyjść i coś zrobić. I kurde, raz poszło, drugi raz poszło i może jest lżej, nie?
1: A powiedz mi, a jak w tych 90-tych w Nakle było z przemocą?
2: Wiesz co, w Nakle akurat były dwie ulice takie, przez które strach było iść, tak Bydgoska i Długa, nie? To wszyscy mieliśmy zakodowane, że tam chłopaki stoją w bramie, tam się nie chodzi, a po którejś godzinie się nie chodzi jeszcze bardziej. W naszym centrum życia, taką metropolią, do której jeździliśmy na większe rzeczy, była Bydgoszcz. W Bydgoszczy też były strefy, gdzie się nie chodzi i jeszcze wtedy mocna kultura kibicowska w Polsce.
1: Zawisza,
2: nie? Zawisza, nie? I tam trzeba było bardzo uważać z tymi szalikami, z kibicowaniem, więc ja nie doznałem żadnej krzywdy, ale cały czas miałem w głowie, że to trzeba trochę tak chodzić jak
1: Jakie jest twoje wrażenie? Ja powiem ci, przeżyłem szok kulturowy już parę lat temu, kiedy po wielu latach przerwy przyjechałem do Bydgoszczy. Bo byłem tam w 90., potem długa przerwa i prawda jest taka, że w tych latach 90. to och, Toruń, jaki cudowny Toruń.
2: Tak.
1: A Bydgoszcz taka zapiziała. Po czym wracam po latach, tam te parę lat temu i ja cię kręcę. Jakie to wspaniałe miasto Bydgoszcz.
2: No ja miałem też taki, że przez lata nie byłem, nie wracałem, bo nam zrobili obwodnicę tam Nakło, Toruń, Warszawa. I po latach wracam i miałem hotel na Wyspie Młyńskiej i mówię,
1: elegancko.
2: Ja pierdzie, ale co tu się zrobiło, nie? I naprawdę jest teraz szyk.
1: Wiesz, no, Bydgoszcz skradła moje serce, bo są tam najwspanialsze potykacze w Polsce. Księgarni to nie bajka, pozdrawiam
2: tak, serdecznie. Tak.
1: Jest tam Don Quixote. Księgarstwa polskiego, pozdrawiam.
2: Wiesz, akurat w weekend przejeżdżałem i tak widziałem kątem oka, ale nie udało mi się przeczytać, co w tym zeszłym tygodniu było, nie?
1: Na fejsie czy Insta.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość Pigout, Piotr Knioła. Wiesz, jak jest w amerykańskich filmach odpowiednik naszych maturzystów, koniec liceum, jakieś takie miasto prowincjonalne, no i wiesz, plany życiowe, pary rozpadające się i tak dalej, bo idziemy w to prawdziwe życie. Jakby się cofnął do swojej maturalnej klasy w Nakle.
2: Nakło.
1: Czyli to był który? 2004?
2: Nie. Jakoś...
1: Poczekaj. 2004 chyba.
2: No, jakoś tak.
1: Poczekaj, czyli w twojej klasie maturalnej do Unii wchodziliśmy, to też jest niezłe. Dobra, ale co ci się kojarzy z klasą maturalną? Zbliża się matura, zbliżają się wasze rozjazdy po świecie. Znaczy po Polsce, powiedzmy.
2: Jako czas? Tak. W ogóle prime moment życia, taki najbardziej beztroski, wiesz, American Pie te sprawy i naprawdę miałem bardzo dobrą ekipę, z którą wiesz, chodziliśmy na wagary, miałem bardzo dużo wagarów, więc Nakło było super.
1: A twoi rodzice co robili wtedy? Nie mówię, co robili, tylko w sensie, jaką pracę wykonywali?
2: Moja mama była nauczycielką.
1: A nie w twojej szkole?
2: Nie.
1: Bogu dzięki.
2: Czy kiedyś w podstawówce była, ja chodziłem do tej samej, gdzie ona była nauczycielką, ale nas, wiesz, oczywiście nie obdzielili na szczęście zajęciami z moją mamą.
1: Ale mama była od początkowego nauczania, czy...?
2: Nie, jakiś...
1: Jaki przedmiot?
2: Polski, język polski. I więc jak ja teraz... Mama czyta moje posty, to mi wysyła SMS-y, że tu ort, tu przecinka, brak, tu styl, nie wiesz, zły szyk.
1: A tata?
2: Więc to zostało. A tata inżynier, rysowanie tam różnych skomplikowanych map, światłowody, te sprawy. Więc rodzice bardzo, powiedzmy, było... Pouczanka taka po wywiadówce, że już więcej nie zrobię tego, obiecuję. Następny dzień znowu idziemy na wagary,
1: PlayStation. Wracamy właśnie do wagarów, tak? Czyli na wagary chodziłeś? No.
2: PlayStation do plecaka albo kompy, robiliśmy sobie wielkie turnieje w Quake'a. Do matury dojechaliśmy, pozdawaliśmy i wszyscy się rozjechali. I teraz dlaczego ci powiedziałem, w Nakle się nie powołuj na mnie? Bo Nakło jest jak rzeka, nie? Wiesz, jak ludzie kończą szkołę średnią, to idą do Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i już nie wracają, nie? To jest już inna woda, ta sama rzeka, ale inna woda. Już nie ma ludzi, którzy by mnie skojarzyli. Ja jadę przez Nakło samochodem, patrzę sobie przez okienko, nie widzę znajomej twarzy. Inne miasto.
1: Tylko starsi, młodsi?
2: Tylko zostają starsi, tacy, wiesz, seniorzy, a młodsi wyjeżdżają. Mm.
1: A powiedz mi... A pamiętasz lato, to lato po maturze, a przed pójściem w świat?
2: Czy pytasz pod tym kątem?
1: Pytam dlatego, nie, wiesz dlaczego? Dla mnie moje lato między maturą a studiami to jest takie lato, wiesz, magiczne. Wiesz, skończyłem szkołę, wszystkie stresy i nerwy liceum odpadły. Jeszcze nie wpakowałem się w żadne szambo związane ze studiami. I wiesz, w moim wypadku to było lato 87. U ciebie lato...
2: No powiedzmy 2004-2005. Ja pamiętam, że to było takie lato, że korzystam z tego lata, ale nie wiem, co jest za zakrętem tak naprawdę. Mm. Już wiedziałem, że idę do tej Warszawy, ale...
1: Ten marketing, coś tam.
2: Tak, ale nie wiem, co tam się wydarzy, jak nikogo nie znam, jak będę funkcjonował, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałem tą zagadkę, nie? I akurat chyba od razu na początek, na pierwszym roku jestem w tej Warszawie i czytam, że jest ten konkurs Chopinowski, Rafał Blechacz gdzieś tam wymiata, nie? I wiesz, to było co?
1: To było coś. Słuchaj, to chciałem cię teraz zapytać, przechodząc już do jądra twojej pracy, czy, będzie pytanie się składało z dwóch części, czy zdziwiła cię skala Tosia Gate?
2: Bardzo, bardzo mnie zdziwiła. Znaczy, wiesz, w sensie...
1: Czytałem twoje teksty oczywiście na ten temat.
2: Jak masz taką drama wybucha, to ja aż, wiesz, tutaj cały chodzę, bo dla mnie to jest ulubiony materiał.
1: Gęsia skórka.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show, więc ta drama pięknie się rozwinęła i była wspaniała i miała taki materiał, że jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? Tu tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Więc było to wspaniałe, ale ona trwała zbyt długo, bo ona nadal trwa.
0: Melina w S-Rock.

0: autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Problemem nie jest sygnalista, a nadużycia, które nagłaśnia. To w teorii. A jak w praktyce wygląda gwarantowana ustawą ochrona sygnalistów i ich społeczny odbiór?
2: Przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość, pig out.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
1: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
1: A, w samolocie?
2: Polki.
1: Ach,
2: w samolocie.
1: Wspaniałe.
2: Zostały.
1: Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to oglądałem.
2: Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość. I napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
0: Melina w SC Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: W Melinie gość Pigout. Piotr Pnioła. Gdybym był wykładowcą na uniwersytecie, to bym naprawdę dał studentom pracę jakąś semestralną, analizę wielostronną Tośka Gej. Bo tu wiesz, i media, i internet, i psychologia, i no, tyle rzeczy tutaj się składa, fascynujące zupełnie. Ale powiedz mi, jak twoje czucie, czy, a jeśli tak, to jak to wpłynie na frekwencję kinową, kiedy wejdzie Nigdy w życiu 2?
2: To jest zawsze takie pytanie, taka teza, która pada w komentarzach, że oni to robią dla reklamy, nie? Albo nieważne, co się stanie, to jest reklama, bo mówimy.
1: Ja, no nie, ale ja Pszczyńska nie zrobiła tego dla reklamy, bo nie dostała roli. W związku
2: ja mówię odbiór ludzi, jak oni to w komentarzach zostawiają, nie? Że oni się podkładają, bo chodzi o szum. I według mnie, ja sobie tak odbieram, że ja straciłem ochotę na oglądanie tego filmu, bo mi się zaczął kojarzyć z jakąś toksyczną sytuacją, z wywlekaniem brudów, że tam wiesz, jak jesz kiełbasę, to nie chcesz wiedzieć, jak powstaje kiełbasa, nie? A my teraz znamy backstage, że to ktoś kogoś przepycha, że tu ktoś komuś nogę podkłada, że jakieś pozwy idą i bardzo, bardzo zniechęciłem się do tego filmu i tak wiesz, patrząc po sobie, myślałem, że ludzie też, ale piszą w komentarzach, no to teraz pójdę zobaczyć, jak to, wiesz, jak to wypadnie, ale już jestem na nie, nie? W sensie, że oni są nastawieni na nie, ale nie przekreślają.
1: No wiesz, że z drugiej strony nastawieni na nie, jak zapłacą za bilety, to...
2: Ale wiesz, co jest dla mnie ironiczne, bo też mi się wydaje, że polskie filmy, no nie mają aż takiego zainteresowania, wiesz, nie możesz grozić im, że nie pójdę, bo my wiemy, że i tak nie pójdziesz, że ta frekwencja nie będzie szalona, zwłaszcza, że wiemy już, że polskie filmy mają bardzo krótką ścieżkę dystrybucyjną i po miesiącu już są na streamingu. Nie? Więc to jest takie odgrażanie się trochę, o nie pójdę, ale stary, i tak nie chciałeś.
1: No dobrze, ale to co tu się zadziało, że zupełnie poważnie, wojna w Ukrainie, groźby sztucznej inteligencji, wszystkie kryzysy polityczne, w pewnym momencie naprawdę wszystko zeszło na drugi plan, bo królowała Tośka Gate i kolejni gracze wchodzący. Co tu odpaliło tak bardzo ludzi, że nie mówiąc o tym, jak ja, wiesz, to, że tam ci głównie aktorzy się ze sobą, aktorzy afery, główni uczestnicy. Ale to, że ludzie se skakali do oczu z powodu tego, że ktoś nie dostał roli, a ktoś temu komuś odpowiedział, to było dla mnie fascynujące. Nieprawdopodobne, wiesz, mówimy o polaryzacji politycznej, a tutaj nagle zobaczyłem, że ludzie dostawali takiego amoku, jakby to była, nie wiem, kolejne zwarcie Stanowskiego z Giertychem. W ogóle...
2: To jest coś takiego, że ja w ustawieniach fabrycznych wiem, że ludzi to grzeje. Ja gdzieś jako twórca internetowy mam taki wiesz, rozkrok, że z jednej strony lubię pisać o takich rzeczach, bo się czuję jak narrator internetu, nie? Opowiadam ci życie, biorę to tak...
1: Lubię,
2: i w ogóle nie mam, wiesz, wyobraźni takiej, żeby wymyślić fikcję. I mi życie dostarcza takie scenariusze, że ja tylko ładnie je muszę ociosać i to jest, lubię takie rzeczy pisać i wiem, że ludzie to lubią czytać. Z drugiej strony mam jakąś kulturę, książki, coś i sobie mówię, to się wyrównuje, nie? Czasami jakieś głupotki napiszę, czasami coś fajnego polecę, to się wyrównuje. Ale jednak przewaga jest tych dram i nie potrafię ci wytłumaczyć, dlaczego one tak działają.
1: A to inaczej, ludzie, a czy masz teorię, bo okej, Jabłczyńska nie dostała roli, ale jeśli chodzi o tą wojnę Tośka Gej, no to z mojej perspektywy to ona wygrała.
2: Tak.
1: Z jednej strony mamy autorkę powieści, na podstawie której to napisano,

0: Takiego filmu to jest prywatna inwestycja, nie?
1: Tak.
0: Jakieś prywatne pieniądze, więc kto wykłada te pieniądze, może zrobić z nimi co chce i sobie skompletować obsadę jak chce, więc koniec końców nie mam tutaj do czego się przyczepić, ale jak sobie prześledzisz tą sytuację tak po kolei, no to wiecie, że tam była taka sytuacja, że nieładnie się w stosunku do tej Joanny Jabłczyńskiej zachowali i jest pewien niesmak, nie? A później to eskalowało już w taką pasywno-agresywną mowę naciskającą na Joannę, więc to się ludziom bardzo nie spodobało, zwłaszcza, że niektórzy, którzy wypowiadali takie słowa, mają masę postów i różnych rolek, gdzie mówią o dobroci, o tym bądź dobry dla innych, powiedz komuś dzień dobry, zrobisz mu dzień, a tu taki strzał, nie? Więc jakieś fałszywe nuty ludzie zaczęli wyczuwać w tym. I tu chyba chodzi o taką agresję małą, mikroagresję, która została wyłapana, ale koniec końców to za długo trwa. Według mnie Joanna Jabłczyńska już, jak powiedziała swoje stanowisko, ludzie się za nią opowiedzieli, to też już mogłaby powiedzieć pas, nie? A teraz trochę poddymia. Melina w SC Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: W Melinie gość, Pigout. Piotr Pnioła. To jest z kolei fascynujące, ten wątek utożsamienia się aktorki z rolą. Mm-hmm. Trochę... Ja bym chciał zobaczyć Stephena Kinga, który na podstawie tej całej historii nakręci, napisze powieść, wiesz.
2: To by była świetna, ale nie uważasz, że rola Tosi w Nigdy w życiu 2 urosła do rangi jakiejś roli szekspirowskiej, że my mówimy o tym castingu, no. Że po prostu jak robisz drugą część, pierwsza była hitem i wszyscy ją kochali i czułem jakąś nostalgię do niej, no to jako producent, w twoim interesie jest, żeby przywrócić te same reakcje, nie żeby...
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, jak gdyby nie ta afera, to ja bym po 20 latach nie pamiętał, kto grał Tosię. Mhm. Pamiętałem, że w roli głównej gra Stenka. Pamiętałem Żmijewskiego, Brodzik pamiętałem. Mhm. Ale nie pamiętałem, wiesz, to w ogóle jakby... To jest wspaniałe, to jest kolejny aspekt tej sytuacji, wiesz.
2: No ja pamiętałem i wiesz, i to jest... Spoko taka, wiesz, rola, że też mówisz jakieś śmieszne dwa zdania i wsio, nie? W sumie jesteś takim postacią drugoplanową, która jeszcze dodaje humoru do tej historii, ale wiesz, nagle ja casting.
1: W sensie emocjonalnym, ja oczywiście Janny Jopczyńską rozumiem, ja ci powiem, w sumie nigdzie nie opowiadałem tego, to ci mogę opowiedzieć, smaczna historia. Jak... prowadziłem program Agent 100 lat.
2: Oglądałem.
1: I potem co jakiś czas wracał pomysł, żeby zrobić nową wersję. Tam mnie dyrektor Miszczak pytał, czy w razie czego jak będziemy robić, to masz ochotę powiedzieć. Ja tak, jasne, super zabawa była i tak dalej. Mijają lata i pamiętam, jak dzisiaj prowadziłem Dzień Dobry TVN z Magdą Mołek i jeden z gości tak do mnie a ty nie chciałeś tego nowego agenta prowadzić, że Rusin prowadzi? A ja tak... Wiesz, w ogóle nikt mi nic nie mówi. Nie, wiesz, jestem zbyt zajęty. Nie, wiesz, mam teraz inne rzeczy na głowie. I po prostu tak cały czas taki sztuczny wyż też, wiesz, żeby się nikt nie połapał, że się właśnie dowiedziałem o tym.
2: A taka była sytuacja.
1: Ja.
2: Ale to jak... Pytałeś mnie, co robiliśmy w Nakle w latach 90. Jeszcze pamiętam, że w liceum chyba oglądałem tego
1: agenta. No mogłeś, bo agent to był ten co ja, to był 2000-2002. Czy ty byłeś w liceum, dokładnie, swoje liceum.
2: Że w Nakle gdzieś tam była taka akcja, że gdzieś tam jesteśmy i wszyscy się rozeszli, bo szliśmy agenta obejrzeć.
1: Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Może powinienem też był dramę zrobić wtedy, wiesz, jak kinia dostała ten...
2: Ale mogę ten poddymić teraz, byś bolało cię, że nie dostałeś.
1: Bolało, jak cholera.
2: I jakbyś dostał, to byś robił tego agenta. I no byś do dzisiaj go robił, bo on trwa dalej.
1: No pewnie, no nie wtedy wiesz, no musiałem ten wyższe zrobić i tyle, no. Znaczy musiałem, tak uznałem, że trzeba.
2: Z tej perspektywy takiej, że jesteś podmienionym prowadzącym, to co Joannie byś doradził, jak sobie poradzić z tą sytuacją?
1: Wiesz co, zastanawiałem się na tym, bo oczywiście bo jest tak, jak przeczytałem jej pierwszy post, to jakby się emocjonalnie z nią utożsamiłem, no bo sam, a ta historia o agencie to nie jest jedyna taka historia, którą ja w życiu przerobiłem. Naprawdę kilka razy było coś takiego, że właśnie się dowiadywałem z miasta, tylko że ja miałem zawsze takie podejście, że stłumić to w sobie i nie... ale wiesz, to też może różnica, niech nikt się nie czepia, wiesz, reagowaniem kobiet, mężczyzn, nie wiem. Nie, dobra, wróć, bo jeszcze ktoś się przyczepi. Ale w tym sensie ja miałem takie wrażenie, że gdybym ja się poskarżył, to bym okazał słabość. A bardzo tego nie lubię. Natomiast jak przeczytałem ten post Janny Jabłczyńskiej, czy zobaczyłem rolkę, bo to chyba rolka była, to poczułem emocjonalnie, że wiem, jak ją to boli i rozumiem ją, a potem straciłem współodczuwanie, kiedy to zaczęło eskalować. Mhm. To znaczy, pierwsza rolka, wiesz, samo wyzewnętrznienie się z jej emocji, tak. A potem już ten dżihad, nie.
2: Ale wiesz, bo ja nawet uważam, że bo też na tamtym etapie jakoś czułem empatię do niej, na zasadzie, że ona jeszcze gorzej to odczuła niż ty, bo zaprosili ją na te zdjęcia próbne. Dali jej scenariusz na maila, nie? Tak. Więc jak ja sobie tak myślę, teoretycznie, do pewnego momentu ta produkcja wyglądała tak, jak byś sobie to wyobrażał, czyli robią kontynuację i chcą ściągnąć całą ekipę. I on idzie na te zdjęcia próbne, dostaje scenariusz, dostaje prośbę o zabukowanie dat zdjęć i wszystko gra. I nagle tak jakby ktoś trzeci się tam, wiesz, włączył i powiedział, że nie, że jednak kogoś innego chcemy. I gdzieś są osoby kontaktowe, jest osoba decyzyjna, która mówi, że nie, tego tutaj zmieniamy rolę. I później osoba kontaktowa, jakaś randomowa, musi po prostu do ciebie zadzwonić i przekazać tą informację, nie? I musi wziąć na klatę twój gniew. I gdzieś to jest takie rozbite, że my nadal do końca nie wiemy, kto pociąga za sznurki przy tej produkcji, nie? I na kogo ta nasza złość i złość Joanny i wszystkich powinna pójść.
1: No mi się wydaje, że tutaj producentem decydującym jest autorka powieści, czyli Katarzyna Grochola.
2: Mi się wydaje, że ona jest współproducentem i teraz jest twarzą tej produkcji, bo nawet tam Joanna pokazała SMS-y, że przez jakiś moment Katarzyna Grochola o nią walczyła, nie?
0: Słuchacie Meliny w SRO.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Na pytanie, jaka książka zrobiła ci dzieciństwo, Aśka odpowiedziała kucharska.
2: Już od razu mówię, kucharska na pewno, ale rzeczywiście jest taka książka, która traktuje o jedzeniu i głównie włoskim jedzeniu. Pan się nazywa Stanley Tucci, jest aktorem, wspaniałym zresztą. I w ogóle się zajmuje żywnością, tym czyli tym, co kocham. I napisał wspaniałą książkę o jedzeniu.
3: No a o czym miał napisać gość, który nazywa się Tucci?
2: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo curry i robią tak na ostro.
4: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
2: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
4: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
2: Ja cię kręcę, kurczę. Idziemy w tę samą stronę, kądziu!
3: Co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
2: Na bekonowcu?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w Esce Rock.
1: W Melinie gość, pig out, Piotr Pignoła. Czy mógłbyś wymienić jedną, dwie takie inby, które wyeskalowały kompletnie ku twojemu zdziwieniu i wręcz przeciw, i drugi, u ciebie na przykład, też na twoich profilach, i z drugiej strony, że coś, co ci się wydawało, że to będzie nieprawdopodobnie żreć ludzi, a tak plum, taki kapiszonik i nic.
2: Na pewno niedawno była ta afera z Wieczorem Panieńskim, gdzie...
1: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Wieczór... Polki.
1: A, w samolocie?
2: Polki.
1: Ach, w samolocie. Wspaniałe.
2: Zostały.
1: Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
2: Wyrzucone z samolotu i i wiesz, i mieliśmy tam takie, że doszło do jakiejś kłótni na pokładzie, że zaczęło się już wcześniej na terminalu, że Polki zostały wyrzucone. I ja gdzieś byłem na forum i widziałem relacje, że od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu, po prostu jakieś chore zasięgi, że to, co teraz przy Nigdy w życiu Gate się działo, to jest nic, tam to był szał. I miałem też opisywanie koncertów sylwestrowych, nie? To było taki...
1: To jest w pewnym sensie, uważam, samograj, bo wydaje mi się, że Polacy jako zbiorowość uwielbiają oglądać wszelkie koncerty sylwestrowe i uwielbiają potem narzekać, jakie są beznadziejne.
2: Ale wiesz, to był taki koncert, gdzie chyba w 2016 go zrobiłem, czyli ten początek mojego blogowania. I on nagle
1: wystrzeliło,
2: nie? I nagle miałem obserwujących następnego dnia i to ustawiło mi trochę, że tak powiem,
1: niewolniczym
2: karierę, nie?
1: Czy musiałeś płakać po Jacku Kurskim, bo jednak umówmy się, nikt tak pięknie nie robił koncertów sylwestrowych.
2: Ale wiesz, co się okazało, ja powiedziałem, co roku robiłem te koncerty sylwestrowe i pewnego roku powiedziałem, że nie, że już mam dość, że one są dla mnie kopii w klej, że ja mogę wziąć opis poprzedniego, bo to jest ciągle ta sama ekipa. I mówię, że nie będę tego robił. I powiedziałem do mojej Madzi, że sobie normalnie jakiś fajny sylwester spędzimy. I co? I nie wytrzymałem psychicznie. Siedzieliśmy tak, coś robiliśmy. Ja to rzucę tylko okiem, nie? To już jest nauk.
1: Nie, ja nie wyobrażam sobie sylwestra bez obejrzenia. Szczyt patologii to był kiedyś, jak byliśmy z Anką, pojechaliśmy sobie na kilka dni, w tym na sylwestra, do Rzymu. Miał być koncert gdzieś na jakimś dużym placu plenerowy. Zerwała się ulewa, więc poszliśmy się przebrać do naszego pensjonatu i tak skakałem po kanałach i nagle patrzę, dwójka, sylwestry w Katowicach. I kurde, zamiast spędzić sylwestra na ulicy w Rzymie, oglądaliśmy, wiesz, TVP Katowice.
2: Widocznie tak mamy taki
1: taką przebodlinę na ojczyznę.
2: I lubimy patrzeć w przepaść. Tylko przepaść też wtedy patrzy na nas, nie? A co do rozczarowujących posłów, to są takie głupotki, wiesz, które piszesz z kolana tak naprawdę. A są takie, gdzie się starałem, naprawdę chciałem fajne rzeczy. Już nie pamiętam, bo dużo ich było. I to było średnio, nie? W porównaniu z tymi dramami. Więc czasami człowiek sobie myśli, po co ja się staram? Po co ja tam na przykład jakiś temat researchuję dwa dni i tak chodzę, poprawiam, że dopiero 20 wersję puszczam, jak tutaj z kolana lekka drama i to się niesie, nie? Że zaczynam myśleć, ale cały czas chcę jednak tą równowagę trzymać.
1: Znam ten ból, przy czym u mnie w domu rodzinnym mówiliśmy na te teksty z kolana, felietony z dupy.
2: No, już myślałem, że w tym programie nie można tego słowa używać.
1: Nie to, żebym zachęcał przesadnie, ale wiesz, czasami niestety właśnie te z anusa rzeczy leciały.
2: To ja ci powiem, to historię tego pierwszego wiralowego opisu sylwestra, to było na zasadzie, że ja chciałem popełnić recenzję zgodną ze sztuką recenzowania, czyli co, kto, gdzie, kiedy, wiesz, i być taki do gazety wyborczej.
1: Mimowolnie wyszła parodia.
2: A Madzia mi cały czas mówiła, że masz do 14 czas, bo jedziemy gdzieś. I jest już 13, jeszcze w ogóle mam jakąś roboczą wersję. I zacząłem to pisać takimi równoważnikami zdań. 13:59 opublikowałem, wracam, tam jakieś 10 tysięcy lajków, 20 tysięcy udostępnień. What the fuck, nie mówię.
1: Piękne. Chciałem teraz na poważniejszą trochę nutkę, ale poprosić cię o przemyślenia. Mianowicie, afera z chlebowością i raportem Modena Polaków, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, cały naród wie, o czym mówimy. I teraz chciałem cię w tym kontekście poprosić, możesz mówić co chcesz, natomiast w ostatnich dniach w niektórych mediach, na przykład w Wyborczej, pisze się o zaszczuciu profesor Mróz-Gorgoń, o hejcie i tak dalej. Inni odpowiadają, jaki hejt. No, było to coś tak kuriozalnego, że po prostu była krytyka. Mhm. I teraz, że ta pałka, że została zaszczuta, no to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Niemniej, chciałem cię spytać, już mamy perspektywę czasu, jak ty widzisz to, co się zadziało wokół tego raportu i no tak.
2: No wiesz, no to jest sytuacja taka, gdzie chyba coraz częściej dochodzi dokładnie do takiego scenariusza, kiedy krytyka czegokolwiek i jesteś
1: jest nazywana hejtem.
2: Osobą publiczną, no i skrewiłeś na wizji, na oczach ludzi, no niestety cię spala. Spala cię zawodowo, na zasadzie, jeżeli tutaj nie mówimy o celebrycie, tylko powiedzmy kogoś z kompetencjami, jakieś pieniądze poszły na poważne badania, a dostaliśmy taki bubel z czata GPT i tego się nie da wybronić. No i niestety nazwisko się pojawia, kto za to był odpowiedzialny. Zresztą tam była taka narracja, że teraz mamy osobę na stanowisku, która będzie robiła dobry PR Polsce, nie? I taka wtopa na dzień dobry. Więc masa nagłówków poszła na tą sprawę. W każdym praktycznie nazwisko pani było wspierane, więc kurczę, no jeżeli to by ciebie dotyczyło, też schowałbyś się w domu, zaszył w ogóle, wiesz, no nie ma siły, żeby cię to nie tknęło, nie? Czy tam jest hejt? No, w tych nagłówkach to jest krytyka.
0: Melina w S-Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: W Melinie gość, pig out. Piotr Knioła. A dostałeś kiedyś rykoszetem z powodu jakiejś epickiej gównoburzy, że na ciebie zjechali na przykład... powiem ci, żebyś miał czas na zastanowienie się. Kiedyś bodaj Ania Wędzikowska w TVN-ie, a może to ona, może nie ona, w każdym razie były opublikowany ranking najbardziej seksownych facetów na świecie. I tam wygrał któryś z piosenkarzy K-popu. Mhm. I ona wyraziła zdziwienie tylko, że nie Brad Pitt, nie tam ktoś, tylko jakiś, wiesz, jakiś koreański wokalista. Ja cię kręcę. Ale... jak polscy fani K-popu ruszyli po prostu.
2: Powiem ci jedną rzecz, że ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Czyli nie zadzierać?
2: Nie.
1: Tak, to ja tylko opisywałem. Zero mojego stosunku.
2: Nie zabijamy posłańca, nie?
1: Właśnie.
2: Wiesz co, jakiś... miałem na pewno sytuację jakieś, że mój żart, post, który uważałem, że
1: nie został
2: jest
1: rosterski,
2: nie został zrozumiany i został odebrany, że się przypieprzam. Nie? Na pewno historycznie była taka sytuacja raz albo dwa, pamiętam, ale że nie pamiętam detali, to znaczy, że chyba szybko się rozwiała.
1: Okej. Okay. A powiedz jeszcze, czy jest coś, czego zazdrościsz? Tak popkulturowo, starszym albo młodszym? No wiesz, starszym o 20 lat albo dzisiejszym, wiesz, nastolatkom.
2: Jeżeli chodzi popkulturowo, filmowo.
1: Filmowo, koncertowo, muzycznie, wiesz.
2: No, ja z tą nostalgią swoją VHS-ową to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley, jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Fredek Mercury robi to swoje ejo, ejo z publicznością. Tak.
1: Ty widziałeś, krąży taki ciągle wraca na Instagramie filmik, to jest bodaj koncert chyba Green Day, że, a może jakiejś innej kapeli, ale w każdym bądź razie, gdzie przed koncertem jest kamera zza perkusji, nie ma jeszcze zespołu i tłum na Wembley czy gdzieś śpiewa a cappella Queenu, właśnie chyba Bohemian Rhapsody czy coś w tym stylu i tak dalej. I to jest taki komentarz, jeżeli tyle lat po śmierci tłum śpiewa, wiesz, a cappella twoją piosenkę, to musiałeś być wielki.
2: No, to o tym mówię. Takie, widziałem chyba to. Wydaje mi się, że widziałem, ale to na Wembley, to jest jakiś taki filmik, gdzie randomowe momenty, że muszę sobie włączyć, muszę sobie przypomnieć, jak to było, nie? Bardzo lubię, to bym tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć. Młodszym z kolei, wiesz, zazdroszczę możliwości na zasadzie, że tej drogi internetowej mojej, że jak to, co teraz jest dostępne, nie było jak ja zaczynałem, nie? Że ja na przykład mam masę jakichś podróży, gdzie w Tajlandii, inne rzeczy, gdzie już nagrywałem filmiki, nagrywałem coś, a nie było narzędzi, żeby to zmontować. I to wszystko gdzieś uciekło, nie? I taki ból przepalonego materiału. No, ty też dużo podróżujesz, nie wiem, czy to wszystko...
1: Wiesz, ja to jak ze starych podróży, jak znajdę jedną przyblakłą odbitkę fotograficzną, a mam, wiesz, mam całe dziwne czasy w moim życiu, gdzie nie ma ani jednego zdjęcia nawet.
2: Nie masz takiego poczucia, że kurde, byłeś gdzieś, coś już widziałeś?
1: Wiesz co, ale ja mam do tego bardzo mieszane uczucia, bo z kolei, jak nie ma zdjęć, nie ma tam zdjęć, nie ma filmów, to jest wszystko w twojej głowie, w związku z czym może ewoluować, wiesz, może... Więc... Nie żałuję tego. Znaczy, ja w ogóle strasznie... ale być może to jest normalne, że im jestem starszy, tym bardziej lubię moją młodość, tak? Ze wszystkimi głupimi rzeczami i...
2: No, też tak już, no.
1: Niedostatkami, no. Klasyka, no.
2: No, więc... w ogóle jeszcze o tych młodszych, to bym ci powiedział, że jakbyś mnie zapytał, czy dzisiaj, jakbym zaczynał w internecie, to też bym gdzieś trafił do ludzi na szeroko, to ci powiem, że Chyba nie, bo już jest internet gadany, reelsowany.
1: Wiesz. Ale ty byłbyś też innym człowiekiem, gdybyś miał dzisiaj 18 lat. Więc
2: z tym swoim pisaniem, jestem chyba z tego samego rzutu, co ty, na zasadzie pisanie długich rzeczy, nie?
1: No.
2: A dzisiaj się mówi krótko i na wideo, więc bym sobie nie poradził. Więc jednak jakby zazdroszczę starszym. To mieli fajną muzę, fajne filmy.
1: Mnie ostatnio tak sobie pomyślałem, jejku, bo pomaga mi tam w jakichś rzeczach 20-paroletnia osoba i coś tam, była jakaś rolka i ta rolka miała tam 35 sekund. Ja miałem już powiedzieć, że kurczę, co ona taka krótka, a ona nie, to trzeba przyciąć. 35, to nikt tego nie obejrzy
2: no,
1: do
2: końca. No, ja w ogóle nie potrafię. To znaczy, teraz są recenzje filmowe i serialowe, to tak i książkowe. Tak naprawdę one nie mówią o tym, co jest w książce. To jest takie, że pokaż okładkę, zrób ładny najazd i ja nie umiem się w tym odnaleźć w ogóle.
1: To też wiesz, no, algorytmy tak sterują, bo moja żona się właśnie zdziwiła, że raz zamiast polecać jakąś jedną książkę, nie miała czasu. Więc wzięła, wiesz, 6 książek i miała książka fajna, książka fajna, książka fajna. I jak poszły tam zasięgi.
2: No i właśnie, bo jest czasy, że im mniej powiesz, tym lepiej. A masz tak, kurde, recenzje na 2000 znaków i to już po przycięciu i nikt.
1: No. Tym optymistycznym starczym akcentem kończymy tę bardzo sympatyczną rozmowę, pełną hejtu, nienawiści, przemocy. Dzięki ci.
2: Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że nas nie skancelują.
1: Nie. Same sympatyczne treści. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

wagony w ogłoszeniach widziałem, ale lokomotywy przenigdy. Tylko tę z piosenki Perfektu. Lokomotywa z ogłoszenia. Szybciorem przypływam do Państwa, by po 14 rozpocząć tradycyjne niedzielne kultowe historie. W piątek się Państwo śmiali, bo byłem zamiast Dawida po południu, że weekend skończył się wyjątkowo szybko, ledwie co się zaczął, a już jara po południu, bo my zwykle właśnie spotykamy się po południu, ale tylko i wyłącznie w niedzielę. I do tej tradycji już wracamy. Tylko w niedzielę mogą Państwo mnie usłyszeć o tej porze, na co serdecznie zapraszam do 18.

Just Girl, zespół No Doubt w SC Rock. A teraz na antenie SC Rock pojawi się zespół Blind Melon i ich najsłynniejsza piosenka No Rain. Okazja, by ją zagrać, jest. Wczoraj swoje urodziny miałby ostatnie z piątką z przodu Shannon Hoon, lider i wokalista tego zespołu, który niestety nie dożył tego czasu, nie dożył nawet 30 urodzin, umierając w październiku roku 95, mając lat zaledwie 28.

0: Beastie Boys i znakomity numer Fight For Your Right ze znakomitym również teledyskiem, którego historia tworzenia jest równie ciekawa jak historia Beastie Boys. Panowie byli na planie filmowym w czasie, gdy nie mieli jeszcze wielkiego budżetu, no i producent wpadł na pomysł, by obrzucali się tortami, ale że kasy nie starczyło na świeże, no to kupili takie przeterminowane i to ponoć sympatyczne nie było, gdy dostawało się takim starym tortem w twarz. Za nami spotkanie z Nowojorczykami, a za moment pojawi się pewien brytyjski gentleman. Już niestety nieobecny ciałem, ale duchem, będzie z nami zawsze. David Bowie.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Reklama.
13: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
14: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge, a więc piosenka, która w czwartek, jak i cały album, na którym się znajduje Blood Sugar Sex Magik, miała 35. urodziny. 5 lat wcześniej, 26 dokładnie września roku 86, Metallica grała koncert w Solnej. I pewnie byśmy go nie wspominali. Pewnie Cliff Burton, gdyby wszystko dobrze się skończyło, uznałby, że to jeden z wielu, jakie zagrali na tamtej trasie koncertowej. No tyle, że później już żadnych Cliff nie zagrał. Autobus, w którym jechali na kolejny koncert z tej Solnej, a więc dzielnicy Sztokholmu, nie dojechał na miejsce, miał wypadek, a w nim zginął basista zespołu Metallica. Niech pojawi się na antenie ten, który 40 lat temu zagrał po raz ostatni na scenie i który maczał palce także w tworzeniu tej piosenki, Master of Puppets.

0: Katy Colin i piosenka o tytule, który można przerobić na potrzeby Eski Rock, dokądkolwiek Państwo by się nie wybierali. Wherever you will go, mogą Państwo mieć zawsze Eski Rock blisko siebie. No, czasy teraz takie internetowe, nowoczesne, że z radiem nie trzeba się rozstawać w ogóle. Ani na sekundę. I tak mam nadzieję Państwo dzisiaj robią. Już za moment 15, po 15, drugą godzinę naszego niedzielnego kultowego spotkania rozpocznie zespół Zmysłowic.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.

formacja Number, zespół Cypress Hill. A teraz przejmująca piosenka, w szczególności jeśli chodzi o tekst, który mówi o historii młodej dziewczyny, która zabija swojego ojca po tym, jak ten dopuszczał się na niej czegoś, co nazywamy molestowanie. Steven Tyler wpadł na pomysł utworu po przeczytaniu artykułów w magazynach Time i Newsweek pod koniec lat 80., w których to czytał o rosnącej fali przemocy z użyciem broni palnej w USA. No i jeszcze takie czytał, które opisywały problem ukrywanego molestowania dzieci, głównie w zamożnych rodzinach z przedmieść. Tyle, że pierwotnie tytuł tej piosenki miał być nieco inny. Dennis Goregan, ale ostatecznie Tyler zmienił płeć głównego bohatera, by nadać historii jeszcze głębszy wyraz.

Puddle of Mud w ST Rock. A wracając jeszcze do historii, o której opowiadałem przy okazji piosenki Janis Garagan, Aerosmith, no to dodam jeszcze, że Steven Tyler po latach założył nawet fundację Janis Fund, która miała pomagać młodym kobietom i ofiarom nadużyć. Tyle, że nie wiem, czy nadal funkcjonuje. Podobnie jak nie wiem, czy funkcjonuje fundacja, którą założył 26 lat temu lider zespołu Creed, Scott Stapp. Jego fundacja, mogą Państwo kojarzyć nazwę z czymś, co nawet zaraz pojawi się na antenie. With Arms Wide Open Foundation. No i właśnie, przy okazji tej fundacji, założenie tej fundacji 26 lat temu, Scott Stapp wydawał na nowo na singlu piosenkę o takim właśnie tytule.

0: Este Rock. Niestety nie przyjadą teraz na nasze urodziny, które za moment się wydarzą w Warszawie, ale i tak Państwa serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły dotyczące 22 urodzin Eski Rock właśnie teraz.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Reklama.
8: You're listening to Serge Tankian.
9: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Last Resort, zespół Papa Roach. A teraz będzie o płycie, której układka powstała w sierpniu roku 69, gdy najsłynniejszy zespół świata wychodził ze studia EMI w Londynie, by udać się na najbardziej ikoniczny spacer wszechczasów, czyli to słynne przejście przez pasy dla pieszych. Zdjęcie zrobił Ian McMillan, a to kultowe zdjęcie trafiło na okładkę albumu Abbey Road, który ukazał się dokładnie, wczoraj była rocznica, 26 września roku 69. I choć nie było to ostatnie wydawnictwo The Beatles, bo przecież rok później ukazywało się Let It Be, to tak naprawdę była to ostatnia płyta, którą John, Paul, George i Ringo nagrali razem jako zespół.

0: nie pytam. Dobrze, panie obywatelu. Obywatel GC w Estrock. Półmetek niedzielnych kultowych historii, bo to już za moment 16. Mam nadzieję, że państwu na razie wszystko się podoba. Jak nie, to postaram się, żeby było jeszcze lepiej po 16. Opowieści będą między innymi o Meatloaf i Three Doors Down, ale najpierw pojawią się Bon Jovi.
1: Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
1: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: W tym domu nigdy nie zwalnia.
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama.

Erase and Rewind, jedna z moich ulubionych piosenek nieamerykańskich z lat 90. Zespół ze Szwecji, The Cardigans. A teraz będzie jedna z moich ulubionych piosenek zespołów, których korzenie są w Częstochowie. Opowieść o komunikacji publicznej, autobusy i tramwaje.

Zaopiekuj się mną, zespół Rezerwat w Polskim Radiu SK Rock. A teraz ten, o którym przez lata mówiłem, że choć zdrowie mu szwankuje, bo nie było z nim rzeczywiście lekko, no to miał jeszcze okazję odbierać telefony z okazji urodzin 27 września. Ale sytuacja uległa radykalnej zmianie w roku 2022 i Marvin Leade już telefonów żadnych nie odbiera. Nie tylko w dniu swoich urodzin. Mogą Państwo nazwiska nie kojarzyć, ale gdy powiem, że to Meatloaf, to wszystko będzie jasne. Swoją drogą Meatloaf to się wzięło z pseudonimu, który nadał mu trener piłki nożnej ze względu na jego wagę w czasach, gdy w piłkę jeszcze trenował. Gdyby żył, Meatloaf miałby dziś ostatnie urodziny z siódemką z przodu.

0: Toto i Hold the Line. Ktoś mnie kiedyś pytał, o co chodzi w tej piosence. To już teraz wyjaśniam. Tu trzeba stworzyć pewien obraz sytuacji. Kawałek nagrywany w roku 78 to chyba jest nawet pierwszy ich oficjalny singiel. No i zarazem jeden z największych hitów, jakie nagrali przez lata. Rok 78, panowie są jeszcze młodzi, no i kochliwi. No i to jest numer właśnie, który opowiada o relacjach. O skomplikowanej miłości, o tym, że trzeba być wytrwałym w kontaktach z dziewczynami. Przepraszam, nieładnie chciałem powiedzieć. Panie, mam nadzieję, wybaczą. I o tym jest właśnie ta piosenka. A za moment w Ester Rock goście z Australii. Zespół Jet.
1: Autopromocja. Melina. Ester Rock.
2: Big Out.
3: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
2: Tak?
3: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Reklama.
14: Hi, I'm Tom from Kasabian.
15: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
16: Hi, this is Keith Richards.
17: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esco Rock.

In the Army Now, zespół Status Quo, który jest zespołem, który dzierży taki rekord w księdze rekordów Guinnessa na kapelę, która umieściła na brytyjskiej liście przebojów najwięcej swoich piosenek, wyprzedzając nawet The Rolling Stones czy The Beatles. Niemożliwe, a jednak się wydarzyło. Czas na zespół Three Doors Down. W lutym docierała do nas bardzo smutna wiadomość związana ze śmiercią Brada Arnolda, a więc tego, który w zespole śpiewał, który odchodził z tego świata w wieku zaledwie 47 lat z powodu zaawansowanego raka nerki, a raczej konsekwencji tego, co ten rak mu przyniósł. Gdyby żył, miałby dzisiaj 48 urodziny.

0: gdyby nie ta piosenka, to być może mówilibyśmy dzisiaj o zespole Żużel, bo tak się miał pierwotnie nazywać Lady Punk. No ale od małej Lady Punk, pisanej jeszcze przez U, wzięła się właśnie nazwa, która jest już tą oficjalną od wielu, wielu lat. I chyba, przyznajcie sami, od Żużla dużo lepsze. 17. ostatnia godzina kultowych niedzielnych historii. Za moment zespół Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Smash Mouth, I'm a Believer w ESC Rock. A teraz moment powrotu, wielkiego powrotu zespołu Blondie, który w styczniu 1999 roku wydawał singla ze swojego nowego albumu No Exit. Singiel Maria. To naprawdę był spektakularny powrót po 17 latach od rozpadu zespołu w roku 1982. I tak się złożyło, że singielek dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów Wielkiej Brytanii dokładnie 20 lat po ich pierwszym brytyjskim hicie, którym była piosenka Heart of Glass. Maria. Gramy.

Marilyn Manson w Eszce Rock. Dziś rocznica wydarzenia, którą widziało, niektórzy mówią, nawet 300 tysięcy ludzi. W roku 1997, dokładnie 25 września, nasz prawdziwy, polski, jedyny prawdziwy papież Jan Paweł II wraz z 50 kardynałów zasiadł na podwyższeniu na rozległym placu pod Bolonią, a nieco poniżej przed nim pojawił się Bob Dylan w kowbojskim kapeluszu i marynarce ozdobionej lamówką. A, jeszcze o kryształach górskich zapomniałem. No i wychrypiał po swojemu piosenkę, którą teraz Państwu zagram. Po drugiej piosence, bo pierwszą było to Knocking on Heaven's Door, Dylan podszedł do papieskiego tronu, zdjął kapelusz i uścisnął dłoń papieża. I jak wspomina, to był jeden z jego najlepszych koncertów w życiu.

0: wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. No, to już jest taki moment, kiedy to moment o tej godzinie 17 z minutami będzie robić się ciemno i wieczór tak naprawdę się rozpocznie na całego. Taki to koloryt naszej jesieni, a potem zimy w Polsce. Niestety, dodam od siebie. Mysłowic za nami, a przed nami ci, którzy zimą mają dzień trochę dłuższy. Mieszkańcy Rzymu. Måneskin.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Problemem nie jest sygnalista, a nadużycia, które nagłaśnia. To w teorii. A jak w praktyce wygląda gwarantowana ustawą ochrona sygnalistów i ich społeczny odbiór?
3: Przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
2: Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Reklama.
18: What's happening? I'm Miles Kennedy.
19: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Klein i Aerosmith. Gdyby byli Państwo kiedyś w Dublinie, to nad rzeką, która przecina centrum tego miasta, znajduje się hotel, Clarence Hotel. On przez wiele lat należał do chłopaków z U2, już ich nie jest, ale nadal fani zespołu U2 lubią sobie fotografować jego fasadę. 26 lat temu panowie z U2 pojawili się na jego dachu, by zagrać wtedy swoje nowe dwie piosenki, Beautiful Day oraz to, Elevation.

0: In the Shadows, zespołu Derasmus. Za moment godzina 18. Pan Jaro mówi już do usłyszenia. Szybko minęły mi te 4 godziny, jak zwykle prawie w każdą niedzielę, kiedy jestem tu z Państwem w czasie kultowych, weekendowych historii. No nic, kolejne przeprowadzę ze sobą jutro i będę Państwu opowiadać od 9 rano. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy. To jest nasze kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj spróbuję wraz z wami zgłębić temat z zakresu prawa. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam, bo też nie do końca mam rację. Nie będziemy zagłębiali się przesadnie w zapisy prawa. Będziemy rozmawiać o ludziach, wobec których te przepisy niedawno zostały uszczelnione. Polskie prawo zaczęło chronić sygnalistów. Mówię niedawno, a to jest historia tak naprawdę ze stycznia 2025 roku, kiedy przepisy chroniące sygnalistów w Polsce zaczęły w pełni obowiązywać. Z czym ten sygnalista się kojarzy? Ja przyznaję, że mnie w ostatnim czasie kojarzy się przede wszystkim z medialnymi doniesieniami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę tych spraw roztrząsać, ale podejrzewam, że wielu i wiele z was, słuchając wiadomości, chociażby w naszym radiu, usłyszało, że do jakiegoś finału sprawy doprowadziło właśnie zgłoszenie sygnalisty, albo sygnalista został potraktowany wbrew przepisom ustawy, o której przed momentem powiedziałam. Ja także te wiadomości słyszałam, no i przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, kim są sygnaliści, jak oni są w tych swoich firmach usankcjonowani, to jest jedno, ale co ciekawe, to jak oni na funkcjonowanie firmy swoich współpracowników mogą wpływać, mam nadzieję, w jaki sposób mogą ich chronić i poprawiać jakość ich miejsca pracy. Czy tak jest zawsze? Czy my tych sygnalistów potrzebujemy i czy my ich odwagę, bo chyba mogę mówić tutaj o odwadze, pewnej odwadze cywilnej, szanujemy. Między innymi o to będę pytała gościa dzisiejszego spotkania, czyli pana Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Wiem, że temat jest dla pana z punktu zawodowego bardzo ważny, że zgłębia go pan i się nim zajmuje. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że zupełnie naturalnym pytaniem, które nam otworzy, mam nadzieję, cały worek z kolejnymi wątkami, jest to, kim jest sygnalista.
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie na początek. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tutaj o tym, zwłaszcza w takim radio, że jest to debata ekspercka, bo takich było dużo.
1: Ale starałam się przygotować.
2: Bardzo się cieszę. Ja się tym tematem rzeczywiście zajmuję już długo, bo chyba od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Unia Europejska szykuje nam takie przepisy, że ma się pojawić dyrektywa, to jest dyrektywa, która ostatecznie weszła chyba w 2019 roku, została przyjęta, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. I od tego czasu patrzyłem na cały proces legislacyjny w Polsce, jak my się przygotowywaliśmy do wdrożenia tych przepisów, bo dyrektywa to nie jest tak jak rozporządzenie, że wchodzi tego samego dnia, kiedy zostaje ogłoszone. To są jakieś takie wytyczne dla państw unijnych, które mają stworzyć wspólne ramy takich przepisów. Więc od tego 2019 roku Polska miała teoretycznie 2 lata na wdrożenie tych przepisów, czyli w 2021 roku nasza ustawa polska powinna się pojawić. No oczywiście to, jak sama pani powiedziała, się nie udało. Ostatecznie ta ustawa została przyjęta w 2024 roku, zaczęła obowiązywać od września, a niektóre jej zapisy, tak jak pani powiedziała, na początku stycznia 2025. Ale to pokazuje, jak długo nam zajęło rozmyślanie o tych przepisach. To, że to był tak długi okres, to też nie znaczy, że to się udało, że to było gruntownie przemyślane. Raczej ten projekt był spychany przez kolejne rządy, kolejne ministerstwa, bo one też się zmieniały, które się tym zajmowały. Duże były problemy, żeby w ogóle to weszło w życie. Ostatecznie to się udało, ale też muszę powiedzieć, że zacząłem od tego, że cieszę się, że o tym rozmawiamy. Bo wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła i przez ten cały okres od przyjęcia dyrektywy, tej rozmowy w ogóle nie było. Nie było debaty na ten temat. Państwo nie postarało się o żadną kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. A jak zaraz powiemy, kwestia sygnalistów, ochrony sygnalistów dotyczy praktycznie całego rynku pracy.
1: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że zwrócił pan uwagę, że takiej kampanii nie było. Ja oczywiście biorę taką poprawkę, że być może ona do mnie nie dotarła, ale prawda jest taka, że niedawno przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie taki całkiem solidny research i nie znalazłam takich informacji rzeczywiście. Wydaje mi się, że taki obszar kampanii, edukacji, informowanie przy tym temacie tak sobie wygląda, również dlatego poczułam się uprawniona, żeby tak bardzo wprost na dzień dobry pana zapytać, kim jest sygnalista, bo my mówimy o ustawie, która tych sygnalistów chroni. Swoją drogą pan już już zwrócił uwagę, jak ważny jest konkretny język, bo ja powiedziałam, że ustawa zaczęła w pełni obowiązywać od stycznia 25 roku. Pan powiedział, że od września 24 w jakimś obszarze, w jakiejś części ona już obowiązywała. My mówimy o ochronie sygnalistów, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna ona jest, chyba trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, kim jest sygnalista i czym się zajmuje. To znaczy, czy każdy z nas w naszym miejscu pracy może być sygnalistą?
2: Dokładnie tak. To jest najprostsza definicja sygnalisty. Każda osoba fizyczna może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Musi być tak zwany kontekst związany z pracą, czyli po prostu każdy, kto wykonuje jakąś pracę, nieważne dla kogo, może takim sygnalistą być i może liczyć na ochronę zapewnioną przez państwo. Kulturowo i oczywiście dużo wcześniej, zanim pojawiły się te przepisy, to nie jest żadna nowa konstrukcja sygnalista. Z angielskiego whistleblower. Mamy to od dawna w świecie korporacyjnym, zarówno polskim i oczywiście międzynarodowym. Sygnaliści są od bardzo dawna, czyli to nie jest coś zupełnie nowego. Wszyscy państwo, którzy pracujecie w korporacjach dużych, międzynarodowych w Polsce, dokładnie wiecie od wielu lat, kto to jest sygnalista, że możecie zgłaszać pewne nieprawidłowości, naruszenia i są specjalne jednostki w firmie, które się zajmują wyjaśnianiem tych spraw, a wam przysługuje za to ochrona. Ale w Polsce dopiero dla wszystkich właśnie to jest ten wrzesień 2024, czyli każda osoba fizyczna, każdy pracownik, ale nie tylko pracownik, to jest też każda osoba świadcząca pracę, czyli jeżeli mamy pracodawcę, który ma osoby na umowę o pracę, ale ma też pracowników takich na kontraktach B2B, ma stażystów, praktykantów, to są wszystko osoby, które mogą zostać w organizacji sygnalistą. Mogą być co więcej kandydaci do pracy. Jeżeli już w trakcie tego procesu rekrutacyjnego zobaczą, będą świadkami jakichś nieprawidłowości, jakichś naruszeń prawa, to mogą być tak samo byli pracownicy. Czyli jak widać dotyczy wszystkich. To jest i sektor prywatny, i sektor publiczny. Czyli to nie ma znaczenia, czy to państwo nas zatrudnia, czy pracujemy w urzędzie, w administracji, czy pracujemy w prywatnej firmie. Więc jeżeli ten pracodawca taki zatrudnia powyżej 50 osób, to wtedy ma obowiązek wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. I wszyscy państwo, którzy pracujecie w takich firmach, w których jest właśnie ponad 50 mówmy ogólnie pracowników, ale tak jak powiedziałem, chodzi o wszystkie osoby świadczące pracę, czyli nie tylko umowy o pracę. To powinniście państwo mieć dostęp do takiej procedury. Ona 2 lata temu pewnie została przyjęta. No i pytanie tylko, czy o niej rzeczywiście wiecie, czy została wam odpowiednio zakomunikowana i czy z niej korzystacie.
1: Cieszę się, że pan powiedział o tych 50 osobach, bo ja miałam w tyle głowy, że w mniejszych firmach, przedsiębiorstwach z takiej możliwości, z takiej ochrony przede wszystkim nie można korzystać, ale nie na tym chciałabym się skupić. Czy zatem pracownik firmy, która dostarcza do organizacji jakieś zaopatrzenie, wykonując swoją pracę regularnie widzi, że na przykład ta procedura, nie wiem, rozładowywania, wyładowywania nie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, że pracownik tej firmy, który odbiera od niego ten towar, jest narażony na jakieś ryzyko. Czy to też może być zgłoszone? Bo to jest taki mój wstęp do pytania o to, co my możemy zgłaszać, bo wiem, że to też jest bardzo dokładnie opisane i bardzo zaskoczyło mnie, że niektóre problemy, które wydawałyby mi się oczywiste do zgłaszania przez sygnalistów, nie są tam wymienione.
2: Ci nasi kontrahenci, inni przedsiębiorcy, z którymi organizacja współpracuje, też mogą być sygnalistami. To ma dużo sensu, bo często takim zewnętrznym osobom jest dużo łatwiej dokonać takiego zgłoszenia. Właśnie dlatego, że nie boją się tych wszystkich konsekwencji, o których później pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Więc absolutnie takie osoby różnią. Więc jak widzimy, katalog tych osób, którym tą sygnalistą mogą być, jest bardzo duży. Ale pani teraz też zapytała o to, co ten sygnalista może zgłaszać. No i tu jest właśnie klucz całego problemu albo niejasności i niezrozumienia dla tego, kim ten sygnalista oficjalny jest, bo nieoficjalnie to jest ktoś, kto po prostu zgłasza wszelkie nieprawidłowości. Ale oficjalnie, jak już wejdziemy w tą ustawę, no to pewne warunki i pewne wymogi takie zgłoszenie musi spełniać.
1: Podając ten przykład wyładowywania towaru, pewnie zahaczyłam o jakieś BHP, no bo zakładam, że osoby, które podnoszą ciężary, czy rozpakowują materiały, są tym BHP jakoś zobowiązane. Nie wiem, czy BHP w to wchodzi, ale sądzę, że też myśląc o sygnalistach, często myślimy o osobach, które zwracają uwagę na to, na przykład w jaki sposób pracownicy są traktowani, czy tam nie ma jakichś naruszeń chociażby z zakresu mobbingu, a mobbing chyba sygnalistów nie dotyczy.
2: No nie, no właśnie, i zarówno i BHP, i tutaj zawołanie dotknęło.
1: Czyli 2 ślepe strzały.
2: Niestety jest pewien katalog naruszeń prawa wymienionych w ustawie, ich jest 17. które naruszenia w tych konkretnych dziedzinach prawa można zgłaszać. Niestety zarówno i mobbing, jak i przepisy dotyczące BHP, one nam bardziej chodzą w naruszenia z zakresu prawa pracy. A prawo pracy na ostatniej ścieżce, drodze do uchwalenia tej ustawy zostało z tego katalogu wyrzucone. Głównie za sprawą lobbingu pracodawców, którzy podnosili, że dokonywanie przez pracowników wszelkich zgłoszeń dotyczących

0: kartą, ale tak naprawdę ja nie rozumiem, co mogę zgłosić, bo mnie to nie interesują te kategorie, co sprawia, że te przepisy są martwe. Aczkolwiek pamiętajmy, że w ustawie jest taka możliwość, że pracodawca sam dobrowolnie rozszerza sobie ten katalog. I on może rozszerzyć właśnie na przykład o przepisy prawa pracy, o swoje wewnętrzne regulacje, o swoje procedury. I wtedy rzeczywiście możemy dokonywać zgłoszeń i w tych zakresach. I bardzo dużo odpowiedzialnych, poważnych organizacji dokładnie tak to robi. Ale na początek, żeby zostać sygnalistą, trzeba spełnić pewne warunki. Już powiedziałem, że trzeba być osobą fizyczną, czyli to nie może takiego zgłoszenia dokonać po prostu firma. Trzeba zgłosić naruszenie prawa. Czyli nie każdą nieprawidłowość, tylko musi być to naruszenie prawa. Musi to prawo być obchodzone albo łamane. Po trzecie, trzeba to zrobić w dobrej wierze. Czyli mieć przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że do tego naruszenia prawa dochodzi. Nie trzeba mieć dowodów całej listy od razu, żeby dokonać zgłoszenia, ale trzeba przynajmniej mieć jakieś uzasadnione podejrzenie i podstawy do tego, żeby to twierdzić. Fałszywe zgłoszenia, czyli tak jak mam te uzasadnione podstawy, to nie będzie to fałszywe zgłoszenie, co zrobiłem, nawet jeżeli w toku postępowania później jakiegoś wyjaśniającego okaże się, że do tego naruszenia nie doszło, to nie jest moja wina, to jest okej, ale jeżeli bym świadomie złożył fałszywe zgłoszenie, no to już za to ustawa przewiduje nawet odpowiedzialność karną. Do tych rzeczy jestem osobą fizyczną, zgłaszam w kontekście informacji, których się dowiedziałem w kontekście swojej pracy, do tego zgłaszam naruszenie prawa. Ustawa podaje konkretne kategorie, w jakich można zgłaszać. No i to jest 17 różnych zakresów i tam są takie bardzo ogólne, uniwersalne, które zrozumiemy i każdy z nas rozumie, jak korupcja, jak zamówienia publiczne, jak bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ale są też takie bardziej egzotyczne. Na przykład ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
1: Wydaje się egzotyczne, z drugiej strony osoby, które pracują w tym sektorze, to jest chyba dla nich kluczowe.
0: Tak, absolutnie tak, ale też mamy bezpieczeństwo pasz. No, dla pani i dla mnie bezpieczeństwo pasz to nie jest kategoria, w której cokolwiek wiemy, nawet nie jest ciężko nam pewnie sobie wyobrazić, jakie to naruszenia mogłyby być. Zdrowie i dobrostan zwierząt też tylko do konkretnej kategorii pracowników dotyczy. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie kategorie, no to widzimy, że one rzeczywiście są bardzo znaczące z punktu widzenia interesu publicznego. I po to jest ta ustawa tak naprawdę, bo ona w założeniu robi to, że państwo chce dać nam jakieś środki, pomóc nam w podjęciu decyzji o zgłaszaniu naruszeń, które są bardzo znaczące i szkodzące dla interesu publicznego. Ten cały wewnętrzne zgłoszenia, te, o których my teraz będziemy dzisiaj mówić w tych naszych organizacjach, w naszych pracach, są mniej ważne dla państwa, ale te obowiązki przerzuciło państwo na pracodawców.
1: Mam nadzieję, że te wątki, które rozpoczęliśmy przed momentem, a tak naprawdę zaczął nasz dzisiejszy gość, będziemy rozwijać w toku rozmowy. Rozmawiam dzisiaj z Jakubem Niemoczyńskim, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Sygnaliści, to jest temat dzisiejszego spotkania. Sporo już padło technicznych informacji na temat tego, co oni mogą robić, kim są, w jaki sposób są chronieni. Za moment pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa w praktyce i z jakiego powodu, bo prawo prawem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo istotny czynnik kulturowy, czyli to, jak my postrzegamy sygnalistów, czyli to, jak pracodawcy postrzegają sygnalistów, ale co równie ważne, jak my, czyli współpracownicy, otoczenie, społeczeństwo, na nich patrzymy. Zostańcie z nami, wydaje mi się, że kolejne równie ciekawe części tego spotkania są jeszcze przed nami i dlatego mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę w drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Tak naprawdę ja mam przyjemność ją zacząć. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj goszczę Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Mówił do tej pory o sygnalistach. Skupialiśmy się na zapisach ustawy ich chroniącej, która od 1 stycznia 2025 roku w pełni już obowiązuje, ale zgodziliśmy się chyba, że przepisy prawa i to, w jaki sposób różne regulacje formalne ich i nas obowiązują, to jest jedno, a drugie to jest to, co wiąże się z podejmowaniem roli sygnalisty. Jakoś tak bardzo pokrzepiło mnie to, że również ustawa pisze o tym, że działania sygnalisty muszą być podejmowane w dobrej wierze, to znaczy z taką chyba jakąś nadzieją na zmianę, czy gotowością do tego, żeby przerwać jakiś łańcuch błędnych decyzji. Kiedy czytałam niedawno o sygnalistach, miałam wrażenie, że cały czas pokutuje takie poczucie, że ktoś, kto zwraca uwagę na nieprawidłowości w obszarze działania firmy, że dzisiejszy gość przed momentem omawiał szerzej, w jakich obszarach to może być zgłaszane, jest uznawany za donosiciela.
2: No tak.
1: Ja wiem, że to jest duże uogólnienie, że to na pewno nie każdy, nie wszyscy, no ale jesteśmy jakimś społeczeństwem, społeczeństwem polskim i wydaje mi się, że to wcale nie jest rzadkie, że później ten człowiek, przez którego coś tam się wydało, przez którego wyszła jakaś nieprawidłowość, do której ktoś dopuścił, no teraz trochę się od niego odsuwamy, bo to znaczy, że on tu chodzi, patrzy i kapuje.
2: No dobrze, dobrze, że pani zaczęła od tej dobrej wiary, bo dobra wiara też polega na tym, żeby mówić prawdę. I żeby tak samo przed się, tak, że mam dobre intencje, składając takie zgłoszenie, chcę coś rzeczywiście poprawić, naprawić, kogoś ochronić albo ochronić organizację, albo dbam o interes publiczny po prostu. Więc no, dobra wiara jest tutaj najważniejsza. Jak podchodzimy do sygnalistów, no to państwo dobrze to wiecie, sami na pewno czujecie, aczkolwiek troszeczkę się zmienia. Podczas prac nad tą ustawą były w ogóle temat, jak te osoby zgłaszające naruszenia nazwać. No bo w Polsce nie jest to łatwe. Tak naprawdę chyba nie było i jest ciężko o pozytywne określenie takiej osoby. Wszystko, jak wiecie państwo, zaczyna się od języka. Jeżeli kogoś nazwiemy i to będzie pejoratywne określenie, no to już idzie za tym duży bagaż. A do tej pory myślano podczas tej ustawy, żeby znaleźć to pozytywne słowo, bo o negatywnych zaraz powiem, ale żeby znaleźć, to myślano o informator, demaskator.
1: Ojej.
2: No i to teoretycznie miały być te pozytywne.
1: To strach pytać o te negatywne.
2: No za chwilę o negatywnych, no pani już się też cisną przecież na...
1: Ale one są tak potoczne, że aż trudno mi jest uwierzyć, że formalizując ten temat ktoś brał je pod uwagę.
2: No nie, aczkolwiek pokutują cały czas. Więc bardziej był ten informator, demaskator. W końcu dopracowaliśmy się terminu sygnalista, który jest w miarę neutralny, nowy i rzeczywiście jemu zaczynamy już przypisywać inne atrybuty niż ten negatywne.
1: A propos tego sygnalisty, tak jak już kilkukrotnie mówiłam, starałam się przygotować do naszej rozmowy bardzo rzetelnie. Jeden z artykułów na dosyć takim, uważam, że wiarygodnym portalu informacyjnym był, kim jest sygnalista, coś w tym stylu, i był zilustrowany grupą osób grających na instrumentach dętych. Ten sygnalista jest neutralnym określeniem, ale chyba nie powinien być rozumiany przesadnie dosłownie.
2: No nie, no że bardziej, że sygnalizuje coś. W ten sposób powinno być rozumiane. Amerykański, znaczy angielski termin to jest whistleblower. No dla nas nie do przetłumaczenia. No gwizdzący gwizdek zupełnie nic nam nie mówi. Skojarzyć sobie można na przykład z sędzią na meczu piłkarskim, który gwizdże, żeby przerwać jakąś niebezpieczną akcję, łamanie przepisów. No i tutaj trochę jest. Policjant na ulicach Nowego Jorku XIX-wiecznego gwizdał w gwizdek, żeby również zawiadomić o przestępstwie. No ale u nas to jakoś zupełnie nie pasuje. Ten sygnalista to bardziej do tego, że właśnie sygnalizuje coś. No dobrze, ale przejdźmy sobie do tego, jak normalnie, potocznie do tej pory myśli się o sygnalistach, o osobach, które w ogóle cokolwiek zgłaszają. Więc mamy masę pejoratywnych określeń, które z czegoś oczywiście wynikają. Mamy donosicieli, mamy kapusiów, mamy wtyki, krety, szpicle, szpiegów, masę różnych tego typu określeń i one wszystkie są pejoratywne. A z czego to się bierze? Proszę państwa, no u nas podejście do osób, które zgłaszają, ma jakąś taką genezę historyczną.
1: I to nieodległą.
2: nieodległą, ale i odległą, bo moglibyśmy zacząć pewnie, jeżeli sobie pomyślimy, że większość z naszych przodków to byli jednak chłopi, no to przez bardzo dużą część naszej historii ci chłopi żyli pod batem pana. I wszelkie donoszenie panu, czegokolwiek, to było wbrew tej grupie. I w ogóle to dotyczy naszej historii z tego powodu, że bardzo duża część naszej historii to jest życie pod opresyjną władzą. Mieliśmy zabory, Rosjanie, Prusy, Austriacy, to była opresyjna władza, więc ci, którzy z nią współpracowali, to byli ci konfidenci, to byli ci kolaboranci. Później była wojna, no jeszcze bardziej, no już bardziej sobie wyobrazić i lepiej tego pokazać się nie można. A później był jeszcze PRL. I to samo. I to są wszystkie określenia, te, o których mówiliśmy, to są właśnie z tych epok. A do tego, jak spojrzymy, jak się mówi, ten kret, ta wtyka, no to przecież to jest dużo jakichś jest takich określeń po prostu z gwary więziennej. To są wszystko bardzo negatywne, zrozumiałe, dlaczego tak jest. I tak jak mówię, tego pozytywnego terminu nie było. Ale teraz czasy się zmieniły. Żyjemy w zupełnie nowym, nowoczesnym społeczeństwie. Nie mamy już tej opresyjnej władzy. Każde zgłoszenie lub sygnał do władz to nie jest od razu karygodna rzecz. Wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem pijanego kierowcy na przykład. Czy jeżeli ja zawiadomię policję, bo jestem świadkiem tego, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu albo w ogóle zatrzymałem, to ja jestem donosicielem, ja jestem kapusiem? Nikt mnie chyba tak nie nazwa.
1: Zupełnie inna optyka, prawda? Sprawa dotyczy podobnej puli zachowań, ale o tych obywatelskich zatrzymaniach to się raczej pisze z podziwem, że to się dzieje.
2: Oczywiście, że
1: tak. I mówi oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. A jeżeli państwo zgłosicie na policję to, że sąsiad bije notorycznie żonę, czy to jest karygodne zachowanie? Czy pomyślicie o sobie, jestem donosicielem, jestem kapusiem, albo ktoś tak o was powie? Wręcz przeciwnie. Jeżeli sąsiad zawiadomi policję o tym, że jak jesteście na wakacjach, ktoś okrada wam dom, czy powiecie, o dziękuję, no mój sąsiad to super kapuś? Nie. Będziecie mu wdzięczni i na pewno takiego słowa nie użyjecie. Dlatego trzeba pamiętać o tym i się zastanawiać, w jakiej sytuacji, jakiego słowa używamy. I dziennikarze często też powinni o tym pamiętać. Bo już nagłówki na przykład prasowe, które mówią, donos urzędnika spowodował wykrycie jakiejś afery. No i to jest fajne, czyli ten donos to było coś dobrego. No bo wykryliśmy aferę, wykryliśmy jakieś przestępstwo. Więc on się dobrze zachował, więc to nie był donos.
1: No to słowo donos wszystko psuje.
2: Słowo donos wszystko psuje, bo donosiciel, to umówmy się, i ten kapuś i tak dalej, to jest ktoś, kto dla własnego interesu bardzo często z jakichś takich słabych, złych, niskich pobudek albo z zemsty, albo z chęci skrzywdzenia kogoś robi taki donos. A sygnalista wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest ktoś, kto w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości, dbania o dobro interesu, czy to pracodawcy, czy w ogóle interesu publicznego, decyduje się na takie zgłoszenie. Często wymaga to bardzo dużej odwagi. Często wiąże się to z różnymi trudnościami i negatywnymi konsekwencjami dla niego. I ta ustawa, ta dyrektywa i te przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Nie chodzi mi o to, żeby wkładać w kij mrowisko. Bardziej myślę cały czas o tym kontekście społecznym i kulturowym wokół sygnalistów. Pan przed momentem odczytywał część z tych 17 obszarów, w których sygnalista tak może zgłaszać nieprawidłowości i tam powiedział pan na przykład o jakości produkcji. No więc wyobrażam sobie sytuację, w której sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, która rzeczywiście występuje, być może wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem dla osób, które później będą korzystały.
2: Ma wprowadza tak niebezpieczny lek, tak, obchodzi procedury, są tam jakieś poważne błędy, robi to wręcz specjalnie.
1: Tak.
2: I taka osoba zdecyduje się o tym powiedzieć i ma całą organizację tych swoich przełożonych przeciwko sobie na przykład.
1: To jest jedno. Rozumiem, że przed nimi może być chroniona zapisami tej ustawy. Natomiast myślę też o współpracownikach, którzy że na przykład z powodu wdrożenia zmian, które były już niezbędne po tym zgłoszeniu nieprawidłowości, mają dużo więcej roboty, mają dużo więcej pracy, nie wiem, ta praca jest bardziej czasochłonna, jest mniej zautomatyzowana i odbija się ta zmiana, która została wprowadzona na nich, więc wyobrażam sobie, że no, ten sygnalista na niego nie patrzy się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: No nie, absolutnie sygnaliści są narażeni.
1: Stąd ta odwaga cywilna, tak mi się wydaje.
2: Absolutnie są narażeni na ostracyzm w miejscu pracy. Znaczy, oczywiście zależy od kultury, jaka obowiązuje w tej organizacji, bo są takie, w których pewnie nie. Wszystko zależy od sytuacji. To nie jest zero-jedynkowe. Nie da się nałożyć kalki na każde zgłoszenie. Zależy od kontekstu, od firmy, od osób, od sytuacji. Masę różnych rzeczy na to wpływa. Ale tak, no, to najczęściej dlatego nie podnosimy głosu, nie mówimy o czymś, co się dzieje, bo nie chcemy zostać wykluczeni przez grupę. Na to choćby najlepsza ustawa, choćby najlepszy pracodawca, no to też może nic nie poradzić, bo często te działania odwetowe, o których dzisiaj będziemy jeszcze pewnie mówić, które mogą być stosowane na sygnaliście po zgłoszeniu, to nie są właśnie dokonywane przez pracodawcę samego, czyli przez zarząd, przez HR, który zwalnia tą osobę na przykład, tak? Tylko przez tych współpracowników. I to może być mobbing, to może być dyskryminacja, to może być wykluczenie. Już nie mówię o aktach agresji, przemocy po prostu.
1: Mimo wszystko rozmawiamy o sygnalistach, to znaczy, że oni są, oni działają, oni jakąś tę odwagę, siłę w sobie znajdują. Pan mówił, że już od wielu lat tematem sygnalistów się zajmuje. Podejrzewam, że również z osobami, które się takich działań podejmowały, pan pracował albo przynajmniej rozmawiał. Skąd zatem bierze się ta motywacja, ta gotowość do tego, żeby mimo świadomości zagrożenia czy ryzyka, jakie może wystąpić, oni uznają, że warto?
2: Już powiedzmy tylko może o rzeczywiście o moim doświadczeniu ostatnim i o tym, co się dzieje w Polsce, bo przez te 2 lata od wejścia w życie ustawy tych zgłoszeń tak naprawdę dużo nie było. I to pokazują i statystyki, które gdzieś tam publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też moje doświadczenie takie współpracy z różnymi firmami, bo ja bardzo dużo tych systemów zgłoszeniowych w swoim czasie wdrażałem i doradzam firmom, jak powinny być te systemy zbudowane w firmie, jak tych sygnalistów chronić i tak dalej. Więc tych zgłoszeń nigdzie nie było tak naprawdę dużo. Nadal ludzie mają poważne obawy. Jeżeli już się zdarzają, to motywacje są bardzo różne. Oczywiście największą grupą i liczbą to będzie rzeczywiście takie myślenie prospołeczne. O tym, że jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Ktoś musi coś z tym zrobić. Takie sumienie się budzi, zwłaszcza jeżeli sygnalista wierzy, że to bezpieczeństwo jakoś przez firmę zostanie mu zapewnione, to może się na to zdecydować. Jeżeli nie wierzy w to, no to mimo tego sumienia, mimo tego, że widzi, że jest nie tak, to tego nie zrobi. Są też inne motywacje. Mogą być bardziej osobiste. Powodem może być jakiś konflikt z innymi osobami, z przełożonym na przykład. Ale póki, jeżeli koniec końców rzeczywiście zgłaszam prawdę i prawdziwe naruszenia, do których doszło, to wszystko jest okej. To wtedy ta moja motywacja nie jest najważniejsza. Czasami to jest chronienie też innych osób. Oczywiście, jak powiedziałem, literalnie według ustawy mobbingu czy dyskryminacji nie zgłaszamy. Te naruszenia nie są w tym katalogu, o którym mówiliśmy. No ale wyobraźmy sobie, że taką firmę, której takich zgłoszeń można dokonywać, bo pracodawca dodał do katalogu, no to często to jest po prostu myślenie o innej osobie, ochrona innej osoby. Ofiary mobbingu czy dyskryminacji, molestowania seksualnego bardzo rzadko same dokonują zgłoszeń na swoich oprawców. Ale jeżeli ja widzę tą sytuację z boku, a jeszcze pracodawca był tak miły, że dał mi możliwość zgłoszenia anonimowego, czyli ja nic nie ryzykuję, to dlaczego mam tego nie zrobić? Jeżeli widzę to, nie zgadzam się na to i jest mi z tym źle, a tak naprawdę konsekwencje są żadne. A jeżeli nie mam tych możliwości tego zgłoszenia, nie wierzę w tą ochronę, no to nie będę się angażował w tą sytuację, bo za dużo jest dla mnie ryzyka. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi, nie chcę właśnie wkładać kija w mrowisko. Nie chcę sobie psuć życia czy zawodowego, czy w ogóle za chwilę będę musiał odchodzić z tej firmy, bo w tym wszystkim uczestniczyłem. Więc motywacje najczęściej są dobre. Jeżeli to są złe, to nie mamy wtedy sygnalisty, tylko tak jak powiedzieliśmy, mamy donosiciela. Donosicielom ogólnie dziękujemy. Trzeba pamiętać, że złożenie tych fałszywych zgłoszeń jest karalne.
1: Świetna puenta. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź zwieńczy drugą część naszej rozmowy. Nie tylko dlatego, że tak konkretnie i chyba ostatecznie rozróżnił pan sygnalistów i osoby, które kierują się gorszymi motywacjami, ale również dlatego, że wspomniał pan o ochronie, która jest tak ważna do tego, by działać jako sygnalista, bo właśnie temu w jakiś sposób ustawa wpływa na pracodawców, co na nich wymogła, jakie działania, ale też co uniemożliwiła lub chociażby, mam nadzieję, utrudniła. O to wszystko będę pytała w trzeciej części naszej rozmowy. Jakub Niemoczyński, radca prawna, compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski jest dzisiaj waszym i moim gościem. Tak jak słyszeliście, rozmawiamy o sygnalistach. To, co mnie bardzo cieszy, że z wielu różnych perspektyw dosyć sporo powiedzieliśmy już o ustawie i jak wiecie, do tego tematu wrócimy. Oprócz tego, co nakazują przepisy prawa, jest też ten obszar bardziej miękki, związany z funkcjonowaniem w grupie, byciem częścią społeczeństwa. Trochę to szwankuje, być może ze względu na to, że niewiele nadal o sygnalistach wiemy. Ja mam nadzieję, że chociażby ta nasza dzisiejsza rozmowa może coś w tym obszarze zmieni. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Na pytanie, jaka książka zrobiła ci dzieciństwo, Aśka odpowiedziała Kucharska.
4: Już od razu mówię, Kucharska na pewno, ale rzeczywiście jest taka książka, która traktuje o jedzeniu i głównie włoskim jedzeniu. Pan się nazywa Stanley Tucci, jest aktorem, tak. Wspaniałym zresztą. I w ogóle się zajmuje żywnością, tym, czyli tym, co kocham. I napisał wspaniałą książkę o jedzeniu.
5: No, a o czym miał napisać gość, który nazywa się Tucci?
4: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo curry i robią tak na ostro.
3: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
4: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
3: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
4: Ja cię kręcę, kurczę. Idziemy w tę samą stronę, kądziu!
5: Wiesz co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
4: Na bekonowcu?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Reklama.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami już po raz trzeci. Niestety dzisiaj po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach. Z różnych perspektyw, obserwując ich działania, gotowość do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości z różnych perspektyw. Ja znalazłam takie słowa w komunikacie Instytutu Spraw Obywatelskich, mianowicie, że sygnalista nie jest problemem organizacji. Problemem są nadużycia, które dzięki niemu można wykryć wcześniej. I wydaje mi się, że ten cytat dosyć dobrze podsumowuje to, o czym już powiedzieliśmy, ale zajrzyjmy teraz, spróbujmy zajrzeć do firm, przedsiębiorstw, o których rozmawialiśmy, tych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników i w której sygnaliści mogą działać, mogą zauważać nieprawidłowości i w dobrej wierze je zgłaszać, mając nadzieję, że nastąpi jakaś zmiana w tym obszarze. Co w związku z wejściem w życie tej ustawy musieli zrobić pracodawcy? Jakie nowe obowiązki ta ustawa na nich nałożyła, no które być może sprawiają, że oni do tego wszystkiego nie zawsze są bardzo pozytywnie nastawieni?
2: Tych obowiązków rzeczywiście trochę jest. Każdy pracodawca ma obowiązek w skrócie zbudować system zgłoszeń wewnętrznych w swojej firmie, przyjąć odpowiednią procedurę, określić kanały, którymi sygnaliści mogą zgłaszać, przynajmniej ustne i pisemne. Najczęściej to jest zgłoszenie mailowe, prośba o spotkanie bezpośrednie z osobami, które zajmują się obsługą tych zgłoszeń. Bardzo popularne są platformy internetowe. To są po prostu interaktywne formularze, które pracownicy wypełniają. Musi pracodawca w tej procedurze dobrze określić katalog naruszeń prawa, które można zgłaszać i ewentualnie, jeżeli chce, może dodać dodatkowo nieprawidłowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład nieprawidłowości związane z regulacjami wewnętrznymi, kodeksami, procedurami i tak dalej. Może dołączyć do tego mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. Bardzo do tego zachęcam i wiele firm rzeczywiście tak robi. Pracodawca musi wyznaczyć jednostkę organizacyjną albo odpowiednią osobę, która tymi zgłoszeniami będzie się zajmowała. I to jest bardzo odpowiedzialna rola. I tutaj cały ten system trochę nam się sypie, bo w większości organizacji jest ciężko wybrać osobę, która chciałaby, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się tymi zgłoszeniami zajmować, bo ma też szczególną odpowiedzialność i szczególne obowiązki w ustawie. To musi być osoba bezstronna, musi to robić sprawiedliwie, rzetelnie, a wiadomo, że nie w każdej organizacji, choćby takiej 50-osobowej, takie osoby są. Nie można tych obowiązków zupełnie przekazać zewnętrznemu doradcy, takiemu na przykład jak mi, tylko musi ta osoba mimo wszystko być. No i w wielu firmach to były wybierane osoby z przypadku, HR-y, kadry i tak dalej. No i dopiero one miały ten system i wdrażać, i później się uczyć, jak te zgłoszenia przyjmować. Musi pracodawca zapewnić pełen zestaw środków ochronnych dla tego sygnalisty. No i też on jest realizowany przez te osoby właśnie, które się tymi zgłoszeniami zajmują głównie. No i powiedzmy sobie, że najważniejsze to jest oczywiście zachowanie poufności tego zgłoszenia. I nie tylko danych osobowych sygnalisty, ale też wszystkich faktów, które w tym zgłoszeniu się pojawiają. Bo często ktoś może zidentyfikować tego sygnalistę, nie tylko znając jego nazwisko, no ale jak wiadomo, czego dotyczy, o kim mówi zgłoszenie na przykład, no to od razu pracownicy wiedzą, kto to zrobił. Więc to zachowanie poufności. Bo ustawa, pamiętajcie państwo, nie przewiduje obowiązku anonimowych zgłoszeń. Oczywiście pracodawca może to zrobić, może dopuścić taką możliwość. I jak ma tą anonimowość, no to to jest dla sygnalisty najbezpieczniejsze na pewno. Ale jeżeli nie, no to ta osoba, która otrzymuje to zgłoszenie, które później prowadzi to postępowanie wyjaśniające, rozmawia z innymi osobami w organizacji, wyjaśnia całą tą sprawę, ona musi o tą poufność dbać. Tożsamość sygnalisty, osób mu pomagających, osób mu bliskich jest absolutnie objęta tajemnicą. Narażenie tej poufności i tej tajemnicy tożsamości też wiąże się z sankcją karną, która jest w ustawie, więc te osoby mają bardzo dużą odpowiedzialność.
1: Czyli gdyby temat dotyczył mnie, przepraszam, że odniosę to do siebie, ale wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj łatwo zobrazować tutaj te kwestie poufności. W mojej firmie nie pojawiłoby się hasło, że Aleksandra Galant coś zgłosiła, tylko że prowadząca programu Drogowskazy podczas nagrywania programu zauważyła, że na przykład nie działa sprzęt albo coś takiego.
2: No tak, to ewidentny taki przypadek, oczywiście. No to, no ale tak absolutnie tego robić nie można. Są całe kursy, metodyki, jak to robić. Ja w swojej pracy bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia, jak postępowania wyjaśniające, jak wyjaśniać te sprawy. No i to jest bardzo, to są warsztaty, mogą być po, wie pani, po dwa dni o tym, jak to rzeczywiście robić. To trochę jest podobne do prowadzenia dochodzenia przez policję i się wiele technik policyjnych i kryminalistycznych stosuje. Tam się też zbiera dowody, tam się przeprowadza rozmowy wyjaśniające, czyli takie przesłuchania, powiedzmy. Więc to jest bardzo skomplikowane, zależy oczywiście od kontekstu, od sprawy. Tak, jedna sprawa jest łatwa i od razu można, tylko znając dobrze organizację i znając ludzi, ją wyjaśnić, a czasami to są bardzo skomplikowane sprawy. No jeżeli weźmiemy sprawę jakiegoś ustawiania przetargów, czy korupcji na wysokim szczeblu, czy prania pieniędzy, to przecież nie są rzeczy, które każdy może sobie przyjść i zacząć wyjaśniać. Trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje. To jest pierwsza rzecz, czyli obowiązek zachowania tej poufności. Jeżeli zachowamy tą poufność i tajemnicę tożsamości tego sygnalisty, no to to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, w jaki sposób go chronimy. Ktoś nie wie, kto zgłosił i co zgłosił, no to jakieś tam odwetowe działania w stosunku do niego raczej nie zajdą. No chyba, że sam pracodawca.
1: Wydaje mi się, że kiedy mówimy o ochronie sygnalistów, to to, co jakoś tak w pierwszym odruchu przychodzi nam do głowy, to jest to, że ustawa chroni go przed byciem zwolnionym w ramach odwetu, nazwijmy to, za to zgłoszenie. No to przecież kto jak nie pracodawca może coś takiego
2: oczywiście
1: zrobić.
2: Oczywiście. W ogóle tak się najczęściej niestety dzieje. Mam obecnie kilka spraw, które prowadzę. To są ewidentne sprawy, w których jest dokładnie tak, jest zgłoszenie bardzo poważnego naruszenia i za chwilę jest zwolnienie z pracy. Więc mimo obowiązywania ustawy...
1: No to właśnie to z tą ustawą.
2: Mimo obowiązywania ustawy, tak? Ale no dobrze, no to...
1: Ale nie będę udawała zdziwionej, bo przecież te medialne doniesienia bardzo często w ten sposób były puentowane, a nawet to były ich nagłówki. Sygnalista zwolniony po dokładnie zwróceniu uwagi na problem.
2: Tylko, że tutaj to akurat jest jeszcze inna kwestia, bo nie wiemy, czy tam nie znamy dokładnie tych spraw, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście był sygnalista, bo pamiętajcie państwo, nie każde zgłoszenie nieprawidłowości daje nam status sygnalisty i ochronę. Mentalnie tak, jesteśmy sygnalistą, ale nie według ustawy, bo nie zgłosiliśmy faktycznego naruszenia prawa, tylko na przykład coś innego, coś mniejszego, albo na przykład mobbing, który nie jest w tych kategoriach. Ale ogólnie tak, pracodawca po zgłoszeniu powinien objąć ochroną tego sygnalistę, monitorować jego sytuację, nie tylko samemu nie podejmować działań odwetowych, takich jak na przykład właśnie zwolnienie, obniżenie wynagrodzenia, brak awansów, brak szkoleń dodatkowych, to mogą być masę różnych rzeczy. To może być też mobbing, dyskryminacja i nie tylko swoje działania, ale musi też uważać na innych pracowników, współpracowników. Czy oni tego nie dokonują? Bo za to też jesteśmy odpowiedzialni. W ogóle cały ten katalog, on jest otwarty. To nie jest zamknięta lista rzeczy, których nie można zrobić w sygnaliście, ale najważniejszy z niego jest taki tam zapis, każde niekorzystne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do sygnalisty. I ono właściwie wystarczyłoby zamiast całego tego katalogu. Bo to właściwie wszystko w tym się ten. Więc na to trzeba absolutnie uważać i to są zakazane. I w ustawie jest całkowity zakaz działań odwetowych. Więc każde niekorzystne, niesprawiedliwe traktowanie. Ale jeżeli na przykład nie jestem pracownikiem, czyli to zwolnienie mnie nie dotyczy, a jestem tym przedsiębiorcą, albo jestem na kontrakcie B2B, to też mam ochronę. Bo na przykład nie można ze mną rozwiązać umowy. Nie można odstąpić od tej umowy. Nie można, jeżeli to jest z administracji, nie można cofnąć mi koncesji albo jakiegoś zwolnienia ze względu na to, że dokonałem zgłoszenia. Odebrać ulgi albo nakładać mi jakichś obowiązków zupełnie nieuzasadnionych. To nie jest wszystko. To jest tylko początek tej góry. To nam się, to zwolnienie z pracy nam się najbardziej kojarzy. Ale to nie jest wszystko. Ta ochrona jest dużo bardziej skomplikowana. Jest jej więcej. Jest na przykład odwrócony ciężar dowodu. Normalnie musiałbym iść i powiedzieć, złożyłem zgłoszenie, byłem sygnalistą i ze względu na to pracodawca mnie zwolnił, bo ujawniłem różne naruszenia prawa, których się dopuszczali wyższa kadra kierownicza. I z tego względu zostałem przez tą wyższą kadrę zwolniony. I musiałbym to wszystko udowadniać. Dlaczego tak się stało? Pracodawca by rozmywał to i pokazywał, że to zupełnie nie miało zwolnienia. Teraz, jeżeli tylko zostanę zwolniony i pójdę do sądu, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że to moje zwolnienie nie ma związku ze zgłoszeniem, że są inne obiektywne, uzasadnione podstawy do tego, żeby mnie zwolnić. Też pamiętajmy, proszę Państwa, że sygnalista to nie jest święta krowa. To nie jest jakiś immunitet. Więc jeżeli ja zgłaszam coś tylko po to, żeby odwrócić uwagę i zapewnić sobie ochronę, a sam kradnę, czy dopuszczam się innych naruszeń prawa,
1: to nie jest w dobrej wierze.
2: To nie jest w dobrej wierze i ta ochrona przysługuje tylko w kontekście tego zgłoszenia. Jeżeli ja sam popełniam różne inne wykroczenia, naruszam prawa, to absolutnie można mnie zwolnić i pracodawcy nie muszą się tego bać. Z tym można walczyć, aczkolwiek wiadomo, że mogą nieuczciwi pracownicy wykorzystywać tą formułę. Dobrze, mieliśmy odwrócony ciężar dowody jako następną warstwę tej ochrony sygnalisty. Tak samo sygnaliści mogą, jeżeli padną ofiarą tych działań odwetowych, dochodzić po prostu odszkodowania od pracodawcy, albo od osób, które ich dokonały, albo zadośćuczynienia. Jest też immunitet pewien związany ze zgłoszeniem. Samo dokonanie zgłoszenia nie będzie podstawą odpowiedzialności sygnalisty, czyli ta ochrona może obejmować odpowiedzialność na przykład za naruszenie dóbr osobistych, no bo w tych zgłoszeniach możemy o kimś mówić. Tajemnice przedsiębiorstwa możemy zdradzać w takim zgłoszeniu, prawa autorskie naruszać, ochronę danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. Więc takie postępowania nie będą mogły być przeciwko nam wszczynane. Jeżeli taka firma lub taka osoba będzie wszczynała przeciwko nam takie postępowania, bo często tak w ten sposób się uciszało sygnalistów. No i mamy sławny film z Russellem Crowe'em, Informator Michaela Manna, w którym dokładnie tak przemysł nikotynowy, wielkie tabako, niszczyło tego sygnalistę. Różne procesy, jeden za drugim i mamy wielką korporację przeciwko jednemu człowiekowi, który nie ma ani tych środków, ani tej siły, żeby w ten sposób walczyć. I teraz te przepisy mówią, że takie postępowania bezsensowne i które są skierowane tylko na zaszkodzenie sygnaliście, będzie można je umarzać od razu. Nie można też żadnych klauzul kneblujących już w umowach mówić. Na przykład NDA podpisze, ale u nas nie można zgłaszać. Takich zapisów nie ma. W ogóle sygnalista nie może się, pracownik nie może się zbyć tych praw w żaden ten. Więc nawet jak podpiszemy taki zapis w umowie, że tutaj nie będę nic zgłaszał dotyczące tego, to jest w ogóle nieważne. Taki zapis. Jak Państwo widzicie, ta ochrona jest dość kompleksowa, dość duża, ale to nie jest i tak pełna i maksymalna i to nie znaczy, że dokonując zgłoszenia nie narażę się na konsekwencje właśnie choćby o to, co mówiliśmy, czyli ten ostracyzm naszych współpracowników, kolegów z pracy i tak dalej.
1: Powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Cieszę się, że w tym momencie, bo zrobi nam się trochę klamra. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że kwestie komunikowania, edukowania w tym obszarze, przekazywania szeroko informacji o tym, co pan w ciągu tej godziny powiedział, kim jest sygnalista, co mu przysługuje, jakie są warunki, żeby stać się sygnalistą. No, wydaje mi się, że tego na większą, szerszą skalę nie było w ogóle. Różni eksperci zarzucają pracodawcom, że trochę po macoszemu potraktowali zapisy tej ustawy, że owszem, wdrożyli to, do czego byli zobowiązani, ale niewiele poza tym. To, co zwróciło moją uwagę i czym chciałam zakończyć nasze spotkanie, to jest zwrócenie uwagi na to, że wśród różnych działań, które można było podjąć, warto było podjąć przy okazji wejścia w życie ustawy, ale też sądzę, że można to zrobić nadal, to są różne działania, które prowadzą do zbudowania zaufania wobec samej postaci czy funkcji sygnalisty, wobec podejścia pracodawcy do działań sygnalistów. Być może w wielu miejscach zbudowanie kultury organizacyjnej albo jej naprawienie, no bo jeżeli w naszym miejscu pracy nie czujemy, że jest na tyle bezpiecznie, że można w dobrej wierze sposób mówić o tym, co nie działa, no to trudno, żeby nas do tego przekonać. W związku z tym to nie tylko te naleciałości, powiedziałabym historyczno-kulturowo, o których rozmawialiśmy, ale też takie tu i teraz, nad którym można pracować.
2: Dokładnie tak, no to wdrażanie po łebkach, tylko to, co jest w ustawie, szybkie procedury do szuflady, zero komunikacji do pracowników, to są rzeczy, które teraz się właśnie odbijają czkawką wielu pracodawcom, bo zaczęły się te medialne historie na temat sygnalistów, ktoś gdzieś usłyszał, później zapyta czata, czy ja mogę być sygnalistą, co ja mam zrobić i jaką będę miał ochronę i tak dalej, a okazuje się, że organizacja ma zupełnie inną procedurę, trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Ludzie, którzy mają obsługiwać te zgłoszenia, są nieprzygotowani, pracownicy nie wiedzą, co mają zgłaszać, gdzie mają zgłaszać, jak mają zgłaszać. To wszystko po prostu zostało w wielu firmach zaniedbane. A dokładnie tak trzeba to robić, jak pani powiedziała, czyli budować kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, na zaufaniu, na transparentności, przekonywać pracowników do tego, że warto zgłaszać, ale najpierw trzeba samemu w to uwierzyć, że to jest ważne. Jeżeli firma będzie w ten sposób to robiła, to ten sygnalista rzeczywiście, rzeczywiście może być jej sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, bo firma dowiaduje się o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, może zapobiegać im, zanim się wydarzą, zanim to wyjdzie na zewnątrz, zanim się dowie o tym opinia publiczna, chronić swoje finanse, chronić swoją reputację, więc róbmy z tych sygnalistów naszych sprzymierzeńców. Oczywiście musimy im dobrze zakomunikować, co możecie zgłaszać i jak możecie zgłaszać i co dokładnie z tym zgłoszeniem później będzie się działo, żeby była cała ścieżka ważna. Jak będziemy was chronić? Jak wam w tym wszystkim pomożemy? To jest ważne. Na koniec ja chciałbym tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, bo wszystkie te ostatnie sytuacje z niezrozumieniem tego, kim właśnie jest sygnalista, z tego wynikają, że za mało było mówione, że za mało firmy komunikowały. Pamiętajcie państwo, że żeby zostać sygnalistą, tak naprawdę to trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Że jeżeli nie macie wewnątrz w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo ona jest słaba, albo nie wierzycie w to, że firma zajmie się tą sytuacją odpowiednio, to pamiętajcie, że macie możliwość zgłoszeń zewnętrznych. I nie trzeba najpierw zgłaszać wewnętrznie, a dopiero później zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do organów publicznych albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nie wiecie, do jakiego organu to zgłoszenie skierować. Jeżeli firma nie robi tego, co powinna i nie macie tych możliwości i się boicie, to macie zawsze inne możliwości.
1: Widziałam, że też jako zgłoszenie zewnętrzne jest traktowane zgłoszenie do mediów, ale wyobrażam sobie, że to już nie jest rozwiązanie najczęściej proponowane.
2: No nie, bo to są trzy kanały. Wewnętrzne zgłoszenia w naszej firmy, zewnętrzne do rzecznika albo organów publicznych i na końcu mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne. Ale to ujawnienie publiczne można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się dokonało albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, albo rzeczywiście sprawa jest tak ważna i tak boimy się o siebie i tak nie wierzymy, że te organy publiczne, bo same są na przykład zamieszane w te sytuacje, nie wierzymy zupełnie, że to da jakiś, wtedy możemy dokonać ujawnienia publicznego, ale czy będzie nam ta ochrona przysługiwała, to dopiero wtedy sąd oceni, czy to nasze ujawnienie publiczne było zasadne.
1: Mimo to media swoją pracę wykonują. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że jestem bardzo dumna z tego, że na antenie Eski Roki w drogowskazach wątek sygnalistów się pojawił. Pojawił się dlatego, że pan Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, przyjął zaproszenie, zgodził się podzielić swoją wiedzą, no i w dzisiejszych drogowskazach wziął udział. Bardzo panu dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Nie bójcie się państwo zgłaszać firmy, nie bójcie się sygnalistów.
1: Bardzo dużo wątków, informacji, które mogą się przydać. Jeżeli nie wam, to być może osobom z waszego bliskiego otoczenia. Dlatego z radością odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify i na YouTubie, bo tam te rozmowy są już do waszej dyspozycji i w dowolnym momencie możecie z nich skorzystać i do nich wrócić. Oczywiście do waszej dyspozycji jest także Instagram Eski Rok, no i Facebook Drogowskazów. Była to bardzo ważna godzina, tak jak powiedziałam już kilkukrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. Cieszę się, że ten temat się pojawił. I w sposób, wydaje mi się, bardzo rzetelny został omówiony. A co do przyszłości, no to nie zdziwię was. Niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Big Out.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
1: Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
1: A, w samolocie?
2: Polki.
1: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądałem.
2: Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama.

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga rzeźniczak?

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,